aby od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

to jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, mam dziś dla was sporo ciekawego, a więc warto zrobić nieco głośniej. Pozwiedzamy trochę Bydgoszcz wraz ze znanym i lubianym przewodnikiem. Spojrzymy też na nasze miasto oczami rodzica. Zapytamy, gdzie pójść ze szkrabem. Ponadto odwiedzimy dworzec Bydgoszcz Główna, gdzie porozmawiamy z kolejarzem. Zajrzymy też do niepozornego Muzeum Kanału Bydgoskiego. Będzie interesująco, będzie zaskakująco, będzie co tu dużo mówić, fajnie, ale tradycyjnie rozpoczniemy od crème de la crème, czyli spotkania z Beatą Korzeniowską.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Ziet, oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Ziet przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. w lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Moli. To figurki z brązu, a myszka Moli jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca, królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween, a potem 1 listopada.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A teraz zapraszam na rozmowę o Bydgoszczy z przewodnikiem, który o mieście lubi mówić na swój własny sposób. Gustaw Nowak, uprzedzam, ta rozmowa być może nie będzie ciekawa, no bo porozmawiamy o projekcie nieciekawe. Nie no, żartuję. Mam wrażenie, że trudno, żeby z moim rozmówcą nieciekawie porozmawiać, a spotkałem się z Mikołajem Buzałą. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć.
1: Prawdopodobnie kojarzonym przez słuchaczy właśnie z projektu Nieciekawe, w którym w internecie, na różnych platformach mówisz o Bydgoszczy, przedstawiasz Bydgoszcz zarówno w tę współczesną, tę historyczną, tę ciekawostkową, no od różnych stron,

0: właśnie jest ta bydgoskość ukryta nie tam na talerzu na środku Wyspy Młyńskiej, tylko właśnie gdzieś w zakamarkach.
1: No to za chwilę o tej bydgoszczy i bydgoskości, o której mówisz, pomówimy, ale najpierw no, musimy odklepać to, czyli przedstaw się po prostu słuchaczom. Czy pochodzisz z Bydgoszczy? Co robiłeś, co robisz?
0: Nazywam się Mikołaj Buzała, pochodzę z Bydgoszczy, urodzony, wychowany w Bydgoszczy, potem wyjechany z Bydgoszczy na 7 lat, gdzie pracowałem w zupełnie innej branży, zajmowałem się zupełnie innymi sprawami niebydgoskimi, no i w 2021 roku do Bydgoszczy wróciłem szczęśliwie.
1: A emigracja zewnętrzna to była?
0: Emigracja krajowa do większych ośrodków miejskich, nazwijmy to tak. No i z tych większych ośrodków wróciłem do tego naszego kameralnego ośrodka miejskiego i powoli zacząłem jakoś wsiąkać w tą bydgoskość i w to miasto. Od 3 lat gdzieś zainteresowanie tą turystyką i historią i tym, żeby opowieści o mieście nie tylko opowiadać, ale też zdobywać. Po drodze kurs przewodnicki, no i od zeszłego roku już na całego turystyka od rana do nocy.
1: Za chwilę zapytam o nazwę, no bo to pewnie intryguje słuchaczy, ale skąd ci się to wzięło, żeby jednak mówić o Bydgoszczy i prezentować to miasto?
0: Nie wiem. Zupełnie szczerze, to jak wiele zainteresowań po prostu przyszło skądś. W pewnym momencie zorientowałem się, że już zainteresowany jestem. Na pewno takim czynnikiem, który na to wpłynął, była ta powrotna przeprowadzka, no i to, że na to miasto spoglądałem na nowo z innej strony. No i też moja partnerka, która bydgoszczanką nie była. Nigdy w Bydgoszczy praktycznie nie bywała wcześniej. No i ja też, jak sprowadziliśmy się tutaj, no, czułem się w obowiązku, żeby o tym mieście opowiedzieć uczciwie, rzetelnie. No i jak chciałem to zrobić, no to musiałem do tego przygotować się odpowiednio.
1: No dobra, ale takie słowa pochwały, takie komplementy od strony partnerki, to mogą być mało obiektywne. Mimo to uwierzyłeś, że dobrze to robisz.
0: Tak, myślę, że po prostu spróbowałem i zobaczyłem na to, zobaczyłem, jakie są te reakcje ludzi. Dość szybko okazało się, że faktycznie gdzieś ta branża i dla mnie jest przyjemna i mi się przyjemnie pracuje i ludziom przyjemnie się ze mną na mieście bywa. No i do tego jeszcze te media społecznościowe, które jakąś taką niszę złapały i okazało się, że faktycznie to, co mnie interesuje, no bo zawsze tym kluczem dla mnie jest to, co dla mnie jest interesujące i co ja uważam za istotne, okazało się, że dla odbiorców też okazuje się potrzebne, ważne, interesujące.
1: No, zwłaszcza dzisiaj fajnie jest rozpoczynać, no bo ten próg wejścia do materiałów, nie wiem, wideo po prostu, nazwijmy to, jest o wiele mniejszy niż kiedyś. Teraz wystarczy telefon, jakiś mikrofon, teraz one też są bezprzewodowe i można działać.
0: Tak, no ja jak zabierałem się do tego, to stwierdziłem, że tak niezupełnie wystartuję od zera, że troszkę się do tego przygotuję, w związku z czym kupiłem mikrofon, bo wyczytałem, stwierdziłem, że ten mikrofon, ta jakość dźwięku, jeśli chcę opowiadać o mieście, jeśli chcę daleko od telefonu stać, ten mikrofon jest niezbędny, także 300 zł inwestycji, całe rozpoczęcie tego kanału w social mediach, najpierw na Instagramie, a potem na kolejnych platformach, więc tak naprawdę tak, ten próg wejścia dużo większy jest, jeśli chodzi o wiedzę o mieście i o pomysł na to, co chcemy właściwie opowiadać, aniżeli same technikalia.
1: Pytań rodzi się cała masa, więc miejmy to za sobą. Dlaczego nie ciekawe?
0: Ta nazwa jest znacznie starsza, aniżeli moja aktywność w mediach społecznościowych, to znaczy mój profil na Instagramie już lata wcześniej nazywał się Nieciekawe, moja jednoosobowa działalność gospodarcza nazywała się Nieciekawe i wypływało to zupełnie z innych spraw, no właśnie wypływało to z zupełnie innych spraw, ale o dziwo powiązanych właśnie z tymi rzeczami bydgoskimi. Zawsze starałem się jakoś te rzeczy, które robię i które mnie interesują, nie kategoryzować jako rzeczy ciekawe, jako rzeczy, których musisz się dowiedzieć, jako rzeczy, które zszokują cię, czy jakiekolwiek inne głośne nagłówki. Bardziej skupiać się na tym, co dla mnie jest ciekawe i nie starać się odbiorcy narzucić tej mojej wizji. To, czy to jest ciekawe dla kogoś, czy nie, no to sam już sobie każdy oceni, bo świat generalnie nie jest ciekawy. To my mamy tą ciekawość i my możemy się zainteresować jednym albo drugim. No a właśnie, jeśli uciekamy od świecznika, jeśli uciekamy od Wyspy Młyńskiej i Starego Rynku, no to siłą rzeczy nie są to rzeczy najpowszechniej uważane za ciekawe.
1: No właśnie, myślałem, że powiesz coś w stylu, że Bydgoszcz przez lata uchodziła za miasto nieciekawe po prostu.
0: Tak, ja mam taki jeden artykuł z Polityki sprzed lat, chyba już z 10 lat, który mówił o bydgoskiej rezygnacji jako zjawisku i on

0: otwierany jest właśnie takimi słowami, że Bydgoszcz to największe polskie miasto, nie kojarzące się z niczym. No i to bardzo, bardzo ze mną zostało i faktycznie Bydgoszcz przez wiele lat była miastem nieciekawym, była miastem brudnym, była miastem zaniedbanym. No i jakkolwiek smutno to słyszeć, no to trzeba to sobie powiedzieć wprost. To, że Bydgoszcz nazywana była Brzydgoszczą, to nie było tylko dzieło jakiegoś spisku przeciwko Bydgoszczy, tylko faktycznie tego, że miasto znajdowało się w swojej historii w trudnym momencie. No a teraz od parunastu, jeśli już by nie powiedzieć paru dziesięciu lat, jest zdecydowanie na wznoszącej i to się zmienia. No ale ta łatka cały czas przy Bydgoszczy jeszcze gdzieś tam ciąży.
1: Mikołaj Buzała jest moim i Państwa gościem, a Ty chciałbyś, żeby z czym Bydgoszcz się kojarzyła?
0: Myślę, że ze Śródmieściem. Myślę, że dla mnie ta rzecz w tym momencie przynajmniej najbardziej interesująca, najbardziej ciekawa, no to jest bydgoskie Śródmieście, które faktycznie jest wyjątkowe, którego połowa to wschodnie Śródmieście, jest najbardziej zielonym Śródmieściem, jakie znam w ogóle. Upstrzone parkami, skwerami, ogrodem botanicznym, ogródkami działkowymi, willami, które przecież nie powinny być w Śródmieściu, bo przecież w Śródmieściu powinniśmy mieć same wielkie, wysokie kamienice, więc to rzecz absolutnie unikalna, no i pokazująca też złoty wiek naszego miasta, ten wiek XIX, przełom wieku XIX i XX, do tego nie zniszczona praktycznie wcale przez II wojnę światową, która pokazuje, jak to miasto faktycznie wyglądało i jak polskie miasta, czy też no, poniemieckie miasta w przypadku Bydgoszczy, wyglądały te 100 czy 130 lat temu, no a tam już w tej tkance miejskiej utkane jest wszystko, co bydgoskie, więc i muzyka, i przemysł, i kultura różnego rodzaju, no to wszystko w tym Śródmieściu wydaje mi się, że najlepiej i najbardziej widać, no a w tym momencie to Śródmieście jednak w cieniu Starego Miasta.
1: Sporo jest takich detali poukrywanych w Bydgoszczy, gdzieś w architekturze, gdzieś po prostu w przestrzeni miejskiej, które mogą nam podpowiedzieć, że tutaj coś się działo, tutaj to miasto funkcjonowało nieco inaczej, które po prostu no, zadają kolejne pytania albo podpowiadają nam, że warto się tym miejscem zainteresować.
0: Oczywiście, wystarczy patrzeć tak naprawdę. Im więcej się patrzy, tym więcej się dostrzega. Ja chyba mój ulubiony taki koronny dowód na to, że to Śródmieście jest bardzo ciekawe, no to wystarczy w Śródmieściu Bydgoskim wejść w dowolną bramę. Jeśli porównamy to z Gdańskiem, czy ze Szczecinem, czy nawet z Warszawą, no z tymi miastami odbudowanymi, jeśli w bramę wejdziemy, okazuje się, że ta kamienica udaje kamienicę, a u nas jeśli w podwórko wejdziemy, no to jest duża szansa na to, że powita nas jakaś XIX-wieczna polichromia. Albo, że na podwórku dalej leży ten sam bruk, który 150 lat temu, no i pozostałości po warsztacie rzemieślniczym, czy po fabryce, która tam była. No a w Bydgoszczy takich miejsc, gdzie przemysłu nie było, no to szukać ze świecą, więc faktycznie w Bydgoszczy, jeśli zerknie się za ten winkiel, no to faktycznie okazuje się, że dużo pytań można sobie zadać.
1: No muszę się z Tobą kiedyś na taki radiowy spacer po prostu po którejś chociażby z ulic Bydgoszczy się umówić, tak żebyś pozwracał uwagę na to, na co warto zwrócić uwagę, może tak powiem. Na koniec mam jeszcze dla Ciebie zagadkę, pytanie, jestem ciekaw, czy do tego dotrzesz. Jest w Bydgoszczy pewien mój ulubiony budynek, który zawsze opisuję bardzo ciekawie i różne reakcje na to słyszę. Ja go opisuję jak idealnie przypieczoną panierkę. Przysmażoną. Nie wiem, czy wiesz, o który charakterystyczny budynek w Bydgoszczy chodzi.
0: To od razu brzmi jak któryś święciski, bo tam tyle detali i te właśnie kolory, które na żółtej kamienicy na Placu Wolności na przykład są i ilość sztukaterii, która tam jest, no właśnie jak na takiej panierce sobie wyobrażam. No ale może nie, może coś z czerwonej cegły, może bardziej dworcowa i budynek dyrekcji kolei.
1: Dobra, masz to, trafiłeś, no.
0: Cieszę się, ale faktycznie podoba mi się to obrazowe, no bardzo radiowe, bardzo radiowy opis tego budynku, no bo ta przypieczona panierka to coś, co od razu człowiek widzi i rozumie.
1: No mam nadzieję, że lepsza przyszłość czeka ten budynek swoją drogą, ale o przyszłości i o przeszłości Bydgoszczy mam nadzieję jeszcze kiedyś z Tobą porozmawiać. Mikołaj Buzała był moim i Państwa gościem. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję pięknie.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gdzie pójść ze szkrabem? Pewnie to pytanie zadawaliście sobie wielokrotnie, jeżeli takiego szkraba właśnie macie pod opieką, czy jako rodzice, czy dziadkowie, czy jako po prostu dobry wujek. Nie wiem, czy odpowiemy na to pytanie, ale na pewno kilka dobrych porad będę dla was mieć, no bo mam dla was też specjalną gościnę w naszym studio. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Izabelą Skorą, psycholożką i autorką profilu instagramowego, nie wiem jak to nazwać, stronki Gdzie ze szkrabem właśnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To jak to nazwać? Od razu ustalmy.
2: No myślę, konto na Instagramie. Nie jest to działalność komercyjna, raczej hobbystyczna. Gdzieś oprócz mojego etatu dodatkowo sobie w ten sposób działam.
1: No właśnie, porozmawiamy o tym, co robisz poza godzinami pracy. Rozumiem, że pracujesz jako psycholożka.
2: Tak, jest to moja taka praca etatowa z różnymi grupami odbiorców na co dzień, no a po
1: z
2: godzinach.
1: Z dziećmi też?
2: Tak, od przedszkolaka do seniora właściwie, więc ten przekrój wiekowy jest dosyć duży, no a prywatnie mama czterolatki, więc też trzeba coś po godzinach wymyśleć.
1: Na czym polega twoja działalność w internecie?
2: Może tak od początku, jak urodziła się młoda, prawie 4 lata temu, no to miałam takie poczucie, że wiele miejsc jest nieprzyjaznych dzieciom. Czyli tutaj jakieś schodki się pojawiają, tutaj brak przewijaka, tu krzesełko do karmienia niby jest, ale niewyczyszczone, więc dużo takich drobiazgów, które jak już ma się do opieki małego człowieka zaczynają irytować, stało się po prostu dla mnie bardziej zauważalne. Tak, jakieś nierówności, krawężniki, że wózkiem po pewnym sklepie na przykład się nie pospaceruje, bo alejka jest za wąska.
1: No, zaraz o tych szczegółach porozmawiamy, no ale rozumiem.
2: Pomysł, żeby jednak sprzedawać takie tipy na początku zaprzyjaźnionym rodzicom, a potem ta społeczność nam się trochę rozrosła, żeby było wiadomo, gdzie jest to miejsce właśnie dzieciom przyjazne, bezpieczne, gdzie rodzic jest w stanie odpocząć, tak? Bo mimo, że profil nazywa się Gdzie ze szkrabem, to ten mój fokus jest trochę bardziej na taki komfort psychiczny i dobrostan rodzica, żeby dziecko faktycznie było zaopiekowane, wybiegane i szczęśliwe, by ten rodzic miał też chwilę dla siebie.
1: No wiadomo, że dziecko szczęśliwe, to i rodzic szczęśliwy.
2: No niektórzy mówią też w drugą stronę, ale myślę, że to jest zespół naczyń połączonych.
1: Dobrze. Działasz w Bydgoszczy, ale też w okolicach, czyli ogólnie po województwie jeździsz, albo nawet dalsze eskapady?
2: Tak. Na co dzień mieszkamy w Bydgoszczy, natomiast z racji tego, że ja z Torunia pochodzę i bydgoskie, i toruńskie, i w ogóle całe wojewódzkie tematy nam się przewijają przez profil, a jak gdzieś tam w okresie wakacyjnym czy ferii się wybierzemy nieco dalej, to takie relacje też potem są zapisywane i do odnalezienia w kontekście konkretnych miast.
1: I co, rzeczywiście zobaczyłaś, że w internecie to jest luka, że czegoś takiego brakuje, że rodzice po prostu nie mają gdzie szukać tego typu porad?
2: Myślę, że jest masa treści sponsorowanych. To jest jedna rzecz, że nie do końca pewnym profilom i pewnym rekomendacjom ufam. Tutaj u siebie raczej unikam tego typu współprac. Jeżeli one są, to są bardzo czytelnie oznaczone, ale na palcach jednej ręki jestem w stanie wskazać. Więc jedna kwestia to na ile to, co znajdujemy w internecie jest stanem faktycznym, a na ile jakimś materiałem promocyjnym. Druga rzecz, że w dzisiejszych czasach różne tam czaty i inne modele językowe nam podpowiadają nie do końca skutecznie. Myślę, że jednak taka usługa lokalnej koleżanki, która z uczciwością podpowie, gdzie jest fajnie, a gdzie jest do poprawy, to jednak jest pewnego rodzaju nisza.
1: Skupmy się właśnie na tym, gdzie ze szkrabem. Właśnie, czy masz jakieś takie miejsca? Może warto to sobie jakoś pogrupować, no bo przychodzi mi na myśl wiele takich kategorii i to mogą być jakieś lokale, i to mogą być place zabaw, i to mogą być jakieś miejsca, nie wiem, związane z naturą, z rekreacją. Także jakbyś to podzieliła?
2: To w ten sposób. Na profilu pokazuję różne sposoby, bo i dziecko mam na tyle ciekawe świata i z różnorodnymi zainteresowaniami, że i spędzamy czas na świeżym powietrzu i na placach zabaw i te bawialnie też nam się przewijają. I tutaj już z perspektywy tych 4 lat widzę, że też się zmienia zapotrzebowanie. Więc to nie jest tak, że określony typ na przykład bawialni jest jedynym słusznym, tylko w zależności od tego, w jakim wieku jest to nasze dzieciątko, no to też inne miejsce wybierzemy. No i też w zależności od tego, jaka jest nasza tolerancja dźwięków, kolorów, bodźców. Raczej celowaliśmy do tej pory w takie bawialnie drewniane, spokojniejsze i takie miejsca ze spokojem sumienia mogę polecić, natomiast podejrzewam, że za jakiś czas te małpie gaje, dmuchańce i inne tematy, no też trzeba będzie gdzieś sobie wewnętrznie przepracować, żeby dziecko też mogło uczestniczyć tam z rówieśnikami w takich aktywnościach.
1: Jak w Bydgoszczy wygląda kwestia bawialni? Czy tego typu miejsc nie brakuje?
2: Ja myślę, że trochę brakuje, ale trochę też jest specyfika chyba miejsca, w sensie miejscowości, że nie wszystkie te obiekty się utrzymują. I jest jedna od wielu lat centralnie zlokalizowana, bardzo fajna bawialnia, która, no, mogę powiedzieć, z ręką na sercu uratowała moje zdrowie psychiczne, bo swego czasu co wtorek chodziłam właśnie z małą na spotkania rodzicielskie i tam korzystałyśmy po prostu z bliskości i takiej przestrzeni do wybiegania, ale też innych rodziców. Są też na takich bardziej dzielnicach ościennych zlokalizowane różne bawialnie i myślę, że pod względem takim biznesowym te miejsca mają się lepiej, bo nie mają takiej konkurencji jak to w centrum, że można sobie pójść i właśnie na jakieś bulwary i do restauracji i gdzieś ta uwaga się rozprasza, tylko ludzie gdzieś tam osiedlowo nawet uczęszczają. Mamy też pod Bydgoszczą bawialnię w Niemczu, więc no, kto chce, to znajdzie na pewno to, czego potrzebuje, tak jak no już pewno możesz wyczuć, ja preferuję raczej takie stonowane wnętrza, drewniane, w stylu Montessori, gdzieś tam nie przytłaczające muzyką, bo to jest moja wielka uwaga do wszelkich bawialni, że ta muzyka zawsze gra za głośno i niekoniecznie utwory rozwijające, tylko raczej takie durowe i w rytmie na dwa i takie, wiesz, jak pamiętasz jakieś smerfne hity z naszych czasów, to nie wszędzie się pozmieniały te właśnie muzyczki. Dla mnie cenne jednak jest to, że skoro idę w takie miejsce, żeby dziecko mi się troszkę uspokoiło mimo wszystko ruchowo, tak, to żeby nie bodźcować dodatkowo na przykład dźwiękiem czy jakimiś migającymi światełkami, więc ja takie bawialnie preferuję, aczkolwiek no też dla starszaków takie intensywniejsze miejsca, jakieś parki, trampolin też na pewno się w Bydgoszczy znajdą.
1: Zostańmy przy tych bawialniach, mówimy tutaj o tych komercyjnych miejscach bez nazw, ale zapytam tak może ogólnie, na co powinniśmy zwracać uwagę i czy są miejsca lepsze i gorsze, czy już ten pewien standard, poniżej którego nie schodzimy, jest zachowywany?
2: Myślę, że jest dużo naprawdę fajnych miejsc, udanych, nowych, więc jeszcze zachowanych w dobrym stanie i czystości i na to na pewno bym zwracała uwagę, szczególnie jak przemieszczamy się z mniejszym dzieckiem, takim w okolicach pół roku, roczku, które dopiero stawia pierwsze kroki, które bierze wszystko do buzi, no to jednak ta czystość jest tutaj takim warunkiem koniecznym. Też kwestia bezpieczeństwa konstrukcji takich drewnianych czy niedrewnianych do wspinaczki, bo w niektórych bawialniach są niestety ograniczenia, że rodzic ze dzieckiem wejść nie może, więc jak macie dziecko aktywne, które wejdzie samodzielnie, a na przykład przy powrocie wpadnie w panikę, to warto przed wejściem do lokalu się upewnić, czy wy możecie w ogóle z taką akcją ratunkową ruszyć, bo wiem, że są lokale, które nawet pobierają kary za wejście na konstrukcję za dzieckiem.
1: O raju, ale przecież zawsze mi mówiono, że to jest najlepsza część bycia rodzicem, że właśnie można razem z dzieckiem korzystać z tych wszystkich
2: ucieczek. Nie przekraczasz gdzieś tam wagowych obostrzeń i przejdziesz przez wszystkie wąskie szczelinki, nie? Więc na to też bym zwróciła uwagę, bo też mi się zdarzyło kiedyś ruszyć w pogoni za córą i no, być zblokowaną przez konstrukcję. Raczej nie jestem zbyt dużym człowiekiem.
1: Lecimy dalej. Mamy bawialnie. Być może słuchają nas w ogóle osoby prowadzące tego typu miejsca, no to też tutaj punkcik dla was, na co zwracać uwagę. Tak, coś jeszcze byś podkreśliła?
2: Kwestia parkingu, bo widzę po różnych lokalnych rynkach, ja rozmawiam sobie też z właścicielami bawialni często, że ten parking to jest czasem być albo nie być dla lokalu. O ile my w dużej mierze przemieszczaliśmy się komunikacją zbiorową, rowerami, nosiłam małą w nosidle, więc nie było to aż tak trudne, to wiem, że wielu rodziców przemieszcza się jednak autem i to, czy ten parking jest w pobliżu, czy nóżki nie będą bolały i czy da się na przykład też wózkiem wjechać po podjeździe albo po, no, po prostu bezprogowym wejściu, to też jest ważne, bo znam też jedną bawialnię, która ma niestety tak ostry podjazd dla wózków, że to jest dylemat, tak? Czy ten wózek zostawić na dole, czy szukać jakiegoś przechodnia, żeby pomógł tej mamie, jeżeli jest sama na przykład z dzieckiem w lokalu, wnieść ten wózek.
1: Ale też zauważyłem, że po Bydgoszczy jeździ sporo osób na rowerach, z takimi wózkami doczepianymi dla dzieci, to taki wózek, taki rower z wózkiem też warto mieć gdzie zostawić.
2: Tak, więc kwestia parkingu to jest jedno, kwestia jakiejś takiej szatni, miejsca większego, żeby na przykład jakieś spotkanie dla rodziców i tych wózków będzie 5-10, to żeby też one się pomieściły, a nie było kłopotu logistycznego. Na pewno takie rzeczy warto zwracać uwagę. W bawialniach i tego typu miejscach, gdzie spędzamy z dzieckiem dużo czasu, też na pewno bym zwróciła uwagę na menu, bo najczęściej jest ono słodkie i najczęściej jest bardzo przetworzone, a myślę, że w tych czasach jednak trochę większą uwagę już zwracamy na to, co dziecko je i fajnie, jakby tam była też opcja na wytrawnie, jakaś kanapka, sałatka. Ja wiem, że to są inne sanepidowskie wymagania i już lokalowi trudniej zapewnić taką ofertę, ale to też jest pewnego rodzaju nisza i jak rozmawiam z rodzicami, to często zwracają uwagę, że no zawsze gdzieś w plecaku musi być przygotowanie na dłuższy pobyt, bo niestety się nie dostanie tego w lokalu.
1: Ja przypomnę, rozmawiamy z Izabelą Skorą, zawodowo psycholożką, a prywatnie mamą przede wszystkim, ale też autorką instagramowego konta Gdzie ze Szkrabem. No właśnie, no to gdzie ze Szkrabem możemy jeszcze pójść? Jeżeli nie do takiej bawialni urządzonej, gdzie wszystko powinniśmy mieć pod nosem, no to gdzie jeszcze? No pewnie świeże powietrze.
2: W ogóle Bydgoszcz ma fantastyczną ofertę, jeżeli chodzi o place na świeżym powietrzu, też z racji tego, że właśnie wiele z nich jest zlokalizowane zaparkowanych w parkach, nad wodą, w przestrzeni zielonej, gdzie trochę też tego cienia można złapać. Taka moja topka to są no, wszystkie właściwie place nad Kanałem Bydgoskim. Jest ich aż 4. Oprócz takiego najbardziej znanego Pszczelego Placu, gdzie większość dzieciaczków się z całej Bydgoszczy zjeżdża, aczkolwiek tam jest dojazd dosyć skomplikowany i niekoniecznie można pod sam plac podjechać, więc to już raczej dla albo dzieci samodzielnie przemieszczających się, albo dla rodziców z dużym samozaparciem. Ale są też 3 inne place, jeden z Tyrolką, jeden taki mniejszy dla maluchów, jeden zlokalizowany już bardziej w stronę Miedzenia i one wszystkie właśnie nad kanałem mają przepiękną lokalizację. Można się tam wyciszyć, pozłać ptaszków, a przy okazji właśnie się wybawić. W okolicy dworca Bydgoszczy Leśna jest też bardzo przyjemny leśny plac zabaw. I cóż jeszcze? No Fordon w ogóle ma też szeroką ofertę, aczkolwiek my tam nie bywamy aż tak często.
3: No ale sporo tego. Mamy z czego być dumni.
2: Myślę, że tak. Myślę, że Bydgoszcz pod tym względem właśnie placyków stoi dobrze. Jest też na szczęście bydgoski budżet obywatelski, który dużo rewitalizacji prowadzi albo buduje od zera niektóre konstrukcje.
3: Ale warto też przed wpuszczeniem dziecka na urządzenia samemu spojrzeć, jak one wyglądają?
2: Oj, na pewno. Są takie miejsca, przy których warto zweryfikować też. Są placyki, które są zarządzane na przykład przez jakieś wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i też widać, że dawno nie miały remontu, więc jak tam jakaś drewniana konstrukcja z drzazgami się pojawia albo zjeżdżalnia metalowa z zadziorami, to warto najpierw tak jednak okiem rzucić.
3: Tak rozmawiamy, a może zapytam jeszcze o szeroką ofertę instytucji, które działają w Bydgoszczy, no bo one też mają sporo do zaoferowania zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym pociechom.
2: No to pierwsze takie miejsce, które przychodzi mi do głowy, to zdecydowanie Młyny Rotera. I o młynach sporo u mnie na profilu zobaczycie, bo i są wystawy stałe, i są takie wystawy czasowe, tematyczne, i też masa dodatkowych wydarzeń, z których można często też darmowo skorzystać. Filharmonia. Filharmonia też jest na pewno takim miejscem, do którego można przyjść z dzieckiem niezależnie od wieku, bo nawet mamy brzuszkowe, jeszcze przychodzą na te koncerty od łóżka do łóżka maluszka. I tutaj już dziecko od 17 tygodnia słyszy, więc na pewno warto już od tego momentu po prostu wychodzić. Dla własnego komfortu, ale też dla tego rozwoju muzycznego dziecka, nie czekać na moment, kiedy ono już będzie takie dojrzałe i samodzielne i spokojne i wysiedzi w tej filharmonii, tylko właśnie w tych wydarzeniach dziecięcych może od początku uczestniczyć. Później właśnie dla tych maluchów takich świeżo wyklutych też te koncerty nadal są aktualne, a dla takich przedszkolaków jest Akademia Wiolimisia, gdzie już bardziej to przypomina formułę koncertową, ale jednak nadal jest z taką tolerancją do różnych zachowań typowych dla wieku dziecięcego. Z takich miejsc przyjaznych dzieciom właśnie bardziej użyteczności publicznej mogę wskazać jeszcze Teatr Kameralny. Tam byliśmy na fantastycznym właśnie wydarzeniu dla najnajów, takiej sztuce bez słów, ale z wieloma emocjami, kolorami, gdzie potem dzieci mogły wejść na scenę i podoświadczać scenografii na własnych rączkach i ogólnie tak wielozmysłowo. I taką przestrzenią trochę łączącą z jednej strony kulturę, z drugiej strony plener są też ogrody Ostromecko, bo wiem, że wszyscy w takich poradnikach bydgoskich dziecięcych polecają przede wszystkim Myślęcinek razem z zoo, skateparkiem, miasteczkiem rowerowym i to oczywiście też jest fantastyczne miejsce, natomiast szalenie uczęszczane. A to Ostromecko też ma piękny kompleks właśnie taki parkowy, pałacowy. Ma też na swoim terenie muzea, restauracje, ale przede wszystkim jest właśnie taką fantastyczną przestrzenią do wybiegania, gdzie też odbywają się różne koncerty i pod daszkiem i plenerowo, więc też myślę, że warto o tym wspomnieć.
3: No sam uwielbiam też Ostromecko i sam uwielbiam tamtędy chodzić. Jakieś jeszcze miejsce przychodzi ci do głowy?
2: No jest wreszcie też masa kawiarni i restauracji, gdzie zaczyna się to w dobrą stronę zmieniać, że są jakieś kąciki zabaw, osobne pokoiki, ale z takimi stolikami w pobliżu, żeby można było mieć szkreba na oku. I to jest przede wszystkim dla nas rodziców cenna rzecz, żeby mieć możliwość nadal uczestniczyć w życiu społecznym, a nie być zamkniętym w czterech ścianach, no bo właśnie z tej potrzeby u mnie się prowadzenie profilu wzięło, żeby nie wyizolować się, jak wcześniej prowadziłam to życie dosyć bujnie.
3: No to w takim razie, jeżeli szukacie inspiracji, jeżeli szukacie jakichś pomysłów albo po prostu takiej mobilizacji do kreatywności, no to wchodzimy na Gdzie ze Szkrabem i tam Izabela podpowiada.
2: No, zapraszam.
3: Dziękuję serdecznie za wizytę i co, do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, tym razem okoliczności nietypowe, ponieważ spotykamy się z naszym gościem na dworcu. Na pewno będzie to słychać w tle, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w odbiorze, ale spotykamy się z Michałem Piątkowskim. Porozmawiamy trochę o Bydgoszczy, ale przede wszystkim o kolei i o kolejowym aspekcie naszego miasta. Może poproszę ciebie o przedstawienie się, bo wiem, że w tylu różnych rzeczach maczasz ręce i w tylu miejscach można cię spotkać, że trudno mi to będzie wymienić. To poproszę, zrób to sam.
5: Cześć wszystkim, nazywam się Michał Piątkowski. Można powiedzieć od urodzenia związany z koleją, z tego względu, że pochodzę z rodziny kolejowej. Moja mama była dyżurną ruchu, tata był maszynistą, potem ustawiaczem i ja obrałem ścieżkę kolei. Troszeczkę poszedłem bardziej w ślady mamy z tego względu, że byłem dyżurnym ruchu, a tak formalnie od 12 lat na kolei, początkowo jako drużnik przyjazdowy, dyżurny ruchu, instruktor i tak jakoś tutaj moja kariera na kolei kula od 12 lat.
3: Będziemy mówić o Bydgoszczy, ale ja też będę takie typowo laickie pytania zadawać, no bo nie znam się, chociaż dużo jeżdżę koleją, muszę przyznać, ale czym zajmuje się dyżurny kolejowy?
5: Jak ktoś mnie pyta, Michał, czym ty się zajmujesz, ja powiem tak, jestem dyżurnym ruchu, ale co to znaczy? Ja bardziej porównuję to do kontrolera lotów, tylko że tego przyziemnego, z tego względu, że kontroler lotów dba o to, aby dwa samoloty w powietrzu się nie zderzyły, a jako dyżurny ruchu kolejowego dbam o to, aby dwa pociągi na jednym torze się nie spotkały. Tak więc w zasadzie można powiedzieć kontroler lotów, tylko tych przyziemnych.
3: A więc jeżeli wsiadamy na dworcu na przykład Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, to jest szansa, że jesteśmy akurat pod twoimi skrzydłami.
5: Znaczy akurat jeśli chodzi o Bydgoszcz, nie, pomimo że byłem zatrudniony w zakładzie linii kolejowej w Bydgoszczy, to ja regulowałem ruch, ja tak można powiedzieć ładnie, regulowałem ruch pociągów na stacji Gniewkowo, to jest powiat inowrocławski, pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem oraz w Jabłonowie Pomorskim, to jest jakbyśmy sobie jechali z Torunia na Olsztyn.
3: No to wiemy, że gdzieś tam działasz, gdzieś tam czuwasz nad bezpieczeństwem naszych podróży, a dlaczego jesteś obecnie w Bydgoszczy? Bo twoja historia też jest dosyć skomplikowana.
5: Powiem tak, z Bydgoszczą można, ja się tak śmieję, że pomimo, że urodzony, wychowany w Toruniu, to zawodowo tylko Bydgoszcz, z tego względu, że miejsce zatrudnienia, zakład linii kolejowej Bydgoszcza, ale oczywiście oprócz tego jestem od 7 lat nauczycielem przedmiotów kolejowych, początkowo właśnie w technikum kolejowym w Bydgoszczy oraz aktualnie w zespole szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy, także wszystko co kolejowe związane z Bydgoszczą. I teraz można powiedzieć, że Toruń zostawiłem, ponieważ mieszkam w Bydgoszczy, powodem mojej przeprowadzki zawodowo, ponieważ tutaj dojeżdżam do Poznania, obecnie w kolejach wielkopolskich, pracuję jako instruktor, a także prywatnie narzeczona jest Bydgoszczy, tutaj serce, można powiedzieć, pociągnęło mnie do tego miasta.
3: Pociągnęło, dobre słowo. Dlaczego, albo inaczej zapytam, czy Bydgoszcz dobrze szkoli kolejarzy? Skoro mówisz o tym aspekcie edukacyjnym, czy tutaj prawdziwe gwiazdy kolejnictwa się rodzą?
5: Można powiedzieć, że tak, z tego względu, że Bydgoszcz jest aktualnie chyba jedynym miastem w Polsce, które posiada dwie szkoły, które kształcą w zawodach kolejowych. Właśnie jest to technikum kolejowe w Bydgoszczy oraz zespół szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy. Nie znam takiego drugiego miasta, które by miało dwa takie, można powiedzieć, mocne ośrodki szkolenia, jeśli chodzi o kadry, przyszłe kadry kolejowe, już na etapie właśnie szkolnictwa tego technicznego.
3: A trudno jest zacząć pracę na kolei? No, z tego, co zauważyłem, to tam z przypadku raczej się człowiek nie dostaje. Tam są naprawdę kolejowe świry.
5: Przede wszystkim koleją trzeba się interesować. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz ktoś przyszedł na kolej bez zainteresowania, aczkolwiek mam takie kilka fajnych takich przypadków, że ktoś przyszedł na kolej, nie czuł jeszcze tego, ale pół roku, rok dał sobie takiego, można powiedzieć, balansu, aby tą kolej poczuł. Ale owszem, można powiedzieć tak w 80% przypadków to jest tak, że albo ktoś jest z rodziny kolejowej, albo ktoś ma znajomego kolejarza, więc można powiedzieć, że faktycznie na kolej nie przychodzi się z przypadku.
3: Uprzedzałem, że będę zadawać pytania typowe dla żółtodzioba, no to też jedno kolejne takie. Gdzie kolejarze śpią? Czy często nie śpią w domu, tylko gdzieś po różnych, właśnie nawet nie wiem gdzie, hotelach kolejarskich?
5: Spokojnie, bezdomni nie jesteśmy. To wszystko zależy od zawodu wykonywanego, z tego względu, że w przypadku na przykład mojego dyżurnego ruchu zmiany są zazwyczaj 7, 19, 19, 7, więc ta godzina 7 to jest taki spokojny czas, aby móc dojechać z domu do pracy. Zresztą tutaj nikt nie jeździ po 300-400 km do pracy. Troszeczkę jest gorzej w drużynach konduktorskich i drużynach trakcyjnych. Mowa tu oczywiście o maszynistach oraz konduktorach, z tego względu, że no pierwsze pociągi wyruszają tak w godzinach druga, trzecia, no to często jest tak, że ci pracownicy przyjeżdżają dzień wcześniej, wieczorem, ale oczywiście tutaj są sekcje, gdzie mogą przenocować i wstać o tej godzinie drugiej, trzeciej, aby móc tych pierwszych pasażerów dowieźć do pracy, do szkoły.
3: Wróćmy do Bydgoszczy w takim razie. Czy można powiedzieć, że Bydgoszcz to jest takie miasto, które na kolei i dzięki kolei wyrosło, że dziś nie mielibyśmy tej wielkiej, pięknej Bydgoszczy, gdyby nie właśnie kolej?
5: Bydgoszcz jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie kolei, z tego względu, że z Bydgoszczy dojedziemy praktycznie wszędzie. Bydgoszcz ma bardzo dobre połączenie z Warszawą, bardzo dobre połączenie z Gdańskiem, z Wrocławiem. Również tutaj jeżdżą pociągi do Berlina, więc tutaj mamy pociągi międzynarodowe. Aktualnie nawet tutaj jest bardzo mocna inwestycja prowadzona w Maksymilianowie. To jest właśnie taka bardzo ważna stacja kolejowa nieopodal Bydgoszczy, dosłownie może z 5-10 km, więc tutaj Bydgoszcz naprawdę bardzo mocno stoi, jeśli chodzi o kolej, i mogę zapewnić, że tutaj będzie się to nadal rozwijać.
3: A dlaczego ta inwestycja w Maksymilianowie jest tak istotna, tak ważna i tak cenna?
5: Aktualnie z Maksymilianowa możemy pojechać w kierunku Gdańska linią 131. Problem jest taki, że jest to linia bardzo mocno zatłoczona, z tego względu, że linia 131 jest tak zwaną magistralą węglową. Jak sama nazwa wskazuje, głównie transportuje się węgiel, chociaż teraz jest to tak naprawdę ruch mieszany. Ruch mieszany właśnie powoduje to, że mamy tutaj jednocześnie pociągi towarowe oraz pociągi pasażerskie, a właśnie problem jest w tym, że no niekiedy pociągi towarowe muszą oczekiwać na pociągi pasażerskie, ponieważ one mają wyższy priorytet, a właśnie z Maksymilianowa odbiega również linia 201 i tam ma być poprowadzony ruch towarowy. No dzięki temu będziemy mieć osobny dojazd do Gdańska. Linią 131 linia pasażerska, przewozy pasażerskie, linia 201 przewozy towarowe.
3: No to trzymamy kciuki, ale Bydgoszcz to też ważny ośrodek kolejowy w Polsce, również ze względu na zakłady PESA, które tutaj działają i które już nie tylko są istotne dla Polski, ale dla całej chyba Europy.
5: No oczywiście, można powiedzieć właśnie, mogliśmy zacząć od najważniejszego, czyli właśnie od zakładów PESY, którą właśnie tutaj widzę przez okno. Nie ma co ukrywać, PESA Bydgoszcz produkuje bardzo dużo tutaj pojazdów, montuje, można powiedzieć, bardzo dużo pojazdów kolejowych, gdzie nawet tutaj te pojazdy są wysyłane poza kraj.
3: Jakie są twoje ambicje kolejowe? Czy już osiągnąłeś to, co sobie zakładałeś, czy jeszcze pniesz się w górę?
5: Można powiedzieć, że człowiek realizuje zawsze na 99%, z tego względu, że zawsze ten procent jest do wykorzystania spokojnie. Jeszcze mam do emerytury, jest ponad 30 lat, więc cele sobie takie obrałem, aby tutaj szkolić tą przyszłą kadrę kolejową, ale też, by też nasza kolej się rozwijała. No cały czas czekamy na kolej dużej prędkości. No kto by nie chciał pojechać na przykład do Warszawy z Bydgoszczy w godzinę zamiast aktualnie 3 godzin.
3: Tutaj też plany cały czas się zmieniają, cały czas to trzeba obserwować, ale przed nami dobre lata dla kolei tutaj w Bydgoszczy, można tak powiedzieć?
5: Można powiedzieć, że świetne, z tego względu, że już zakładamy projekt, chociażby te 200 km na godzinę. To jest już taka prędkość, można powiedzieć, konkurencyjna dla autostrady czy S5, która właśnie przejeżdża przez Bydgoszcz, więc nie zapeszajmy, powiem wprost, że bardzo dobre lata, ale czekamy, aby one były świetne.
3: No, zapytam się ciebie jeszcze jako osobę, która zwiedziła, podejrzewam, Polskę wzdłuż i wszerz szlakami kolejowymi, o twoje ulubione dworce. Oczywiście na pierwszym miejscu zakładamy, że jest to dworzec Bydgoszcz Główna i nie masz tutaj słowa, ja tak zdecydowałem jako gospodarz tej audycji, popularne żelazko, niektórzy tak mówią. A jakie dworce jeszcze byś wyróżnił tutaj?
5: Powiem tak, jeśli chodzi o dworce, to bardzo mi się podoba dworzec we Wrocławiu. Jest taki bardzo fajny, klimatyczny, duży, nie ma co ukrywać, ale może bardziej od dworców wolę stacje kolejowe i taką moją ulubioną stacją kolejową jest stacja Wierzchucin. Jest to stacja położona bodajże około 50 km od Bydgoszczy. Powiem tak, zakochałem się w tej stacji, jest to stacja położona w lesie. Nie będę więcej zapeszał, sprawdźcie sobie, stacja Wierzchucin, bardzo fajna stacja, naprawdę polecam. Ja, jak mam wolną chwilę, bardzo lubię na tą stację zajeżdżać.
3: Okej, pojadę, wybiorę się. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się na dworcach, to znaczy na co my, pasażerowie, powinniśmy uważać, o czym powinniśmy pamiętać?
5: Przede wszystkim należy sprawdzić, z jakiego peronu nasz pociąg odjeżdża, z tego względu, że są dworce małe, są dworce duże. Akurat stacja Bydgoszcz Główna jest dość dużą stacją i ma dość duży dworzec. Nawet mógłbym powiedzieć, że ma dwa dworce. Ten nowocześniejszy i ten nieco starszy, odremontowany, na którym aktualnie jesteśmy. Oczywiście sprawdzić, gdzie są sklepy, ponieważ jak wiadomo, tutaj wybieramy się w dłuższą podróż, to warto zaopatrzyć się tutaj w jakiś prowiant, jakąś wodę, ale oczywiście, jeżeli korzystamy tutaj, spożywamy posiłek czy napój na dworcu, to oczywiście są kosze, nie śmiecić, ponieważ no niestety z tym to jest różnie.
3: Kiedyś jechałem do Gdańska właśnie z dworca Bydgoszcz Główna i w trakcie kontroli biletów nagle słyszę, jak do pasażera jest mówione: proszę pana, ale ten pociąg nie jedzie do Krakowa. Złapałem się tylko za głowę. No zdarzają się wpadki i trzeba chyba też słuchać tych komunikatów, które tutaj padają, bo czasami się zdarza, że ten pociąg przyjedzie na inny peron niż oczekujemy.
5: Oczywiście, przede wszystkim rozkład jazdy jest rozkładem jazdy, ale należy też słuchać komunikatów głosowych, z tego względu, że no najgorsze co na kolei jest, to są właśnie opóźnienia. Nikt nie lubi opóźnień, a niestety to jest tak, że jedno opóźnienie generuje inne opóźnienia. To jest taki łańcuch, z tego względu, że właśnie na takie stacje jak Bydgoszcz Główna pociągi się krzyżują, pociągi oczekują na inne pociągi, więc w tej sytuacji należy na spokojnie posprawdzać. Nie tylko są komunikaty głosowe, ale również mamy tablice informacyjne, więc będąc na dworcu, pamiętajmy również, aby nigdy nie przyjeżdżać na dworzec na ostatnią chwilę. Dać sobie te 10-15 minut, aby posprawdzać, czy przede wszystkim nasz pociąg odjeżdża planowo, z jakiego peronu odjeżdża i czy nie ma jakichś komplikacji.
3: Od siebie dodam, żeby dbać jeszcze o czystość, bo czasami to, co można spotkać na dworcach, no potrafi zszokować. Pamiętajmy, że to jest nasza wspólna przestrzeń i warto o nią dbać, tak jak o naszą prywatną. Na koniec jeszcze pytanie o to, z jakimi reakcjami pasażerów się spotykasz. Czy są to raczej mili ludzie, raczej miłe reakcje, czy bywa to różnie? Bo ja muszę przyznać, że od kilku lat podróżując z Bydgoszczy do Bydgoszczy w pociągach spotykam się z naprawdę uprzejmą obsługą. Czasami no, potrafi maszynista poprawić humor wręcz swoim zachowaniem, uśmiechem i tym, jak sprawnie wszystko się w pociągu odbywa.
5: Oczywiście, drużyny konduktorskie są bardzo dobrze wyszkolone, jeśli chodzi o kontakt z klientem, ponieważ jakby nie patrząc, codziennie mają kontakt z tysiącami klientów, więc jak najbardziej. Czasami dobre słowo, uśmiech wystarczy, aby zrobić i pasażerowi, i temu pracownikowi dobry dzień, więc myślę, że pod tym względem jest bardzo dobrze. Czasami zdarzają się sytuacje, wiadomo, niemiłe, ale wszystko zależy od sytuacji. Na przykład opóźnienia. No nikt nie lubi opóźnień, więc opóźnienia powodują to, że no już człowiek troszeczkę robi się mało humorystyczny.
3: No ale wy też pewnie nie lubicie.
5: Tak, to lubi.
3: Dobrze, no to co, liczysz sobie kilometry przejechane pociągiem?
5: Szczerze, nigdy. Ja jakoś wolę trwać chwilą, nie mam żadnych statystyk.
3: No ale podejrzewam, że są to już setki tysięcy, jeśli nie miliony kilometrów, także kolejnych cyferek w jak najlepszej atmosferze tobie życzę.
5: A dziękuję bardzo. Kiedyś faktycznie więcej pociągami jeździłem, później troszeczkę było mniej, więcej samochodem, z tego względu, że pracowałem w miejscu, gdzie trudno dojechać pociągiem, ale w zasadzie można powiedzieć, że robię no ponad 300 kilometrów pociągiem dziennie.
3: No to oby tak dalej. Michał Piątkowski był moim i państwa gościem i co, do zobaczenia pewnie gdzieś w pociągu albo na dworcu Bydgoszcz Główna.
5: Najprędzej w pociągu. Do poznania. Dziękuję serdecznie.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Tym razem znowu wyszedłem ze studia, żeby zobaczyć miejsce bardzo ważne dla Bydgoszczy i żeby pomówić o miejscu, a raczej o terenie bardzo ważnym dla Bydgoszczy. Trochę się po nim prześlizgniemy, od razu zapowiem, ale też zaprosimy. A gdzie zaprosimy? Do Muzeum Kanału Bydgoskiego, czyli miejsca, w którym możemy odkrywać historię odległą, ale też współczesną. Po tym miejscu i po tej historii właśnie oprowadzi mnie Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. Cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Ja przypomnę, nazywam się Gustaw Nowak, no i zaszedłem tutaj kierowany ciekawością, no bo wiele o kanale bydgoskim słyszałem, wiele widziałem, ale na takim oprowadzaniu byłem, przyznam się, po raz pierwszy i jest tutaj cała masa faktów, które potrafią zaskoczyć. Od samego tego, jak ten kanał bydgoski powstawał, no bo okazuje się, że on niejako miał swój szlak naturalny, tak?
6: To się zgadza. Otóż kanał bydgoski leży w Pradoi, żeby tutaj może uzmysłowić, czym jest Pradoina, no bo Doina wiadomo, ale Pradoina to już jest bardziej termin geograficzny i odnosi się do Doiny, która najczęściej była korytą dawnej rzeki, w tym przypadku Pradoina toruńsko-aberswaldzka, którą kanał jest pokierowany, to jest tak naprawdę dawne koryto Prawisły, która uchodziła tam, gdzie obecnie chodzi Odra, ale można by rzec, że tak kolokwialnie rzecz ujmując, w pewnym momencie Prawisła strzeliła focha i skręciła do miejsca, w którym obecnie Wisła do dzisiaj płynie i dlatego powstała faktycznie w pewnym momencie Pradoina, gdzie przez około 26 km, czyli jak długi jest faktycznie kanał bydgoski był na początku, były tereny bagniste, na których jednak nie było żadnej rzeki, ale tak, przez cały czas tak naprawdę jak idzie Pradoina, mamy najróżniejsze rzeki, mamy Brdę Bydgoską, mamy Noteć, Noteć ta wpada potem do Warty i Warta też płynie tą Pradoiną, aż wreszcie, jak wiemy, Warta wpada do Odry i już faktycznie w XVII-XVIII wieku dostrzegano to, że jest tutaj nagle taka przerwa w Pradoinie i nie jest tutaj duża różnica chociażby w wysokości i ze względu przede wszystkim handlowych, bo warto pamiętać, XVIII wiek, no wtedy jeszcze nie było kolei i bardzo często wszelkie towary, drewno, węgiel, pszenica, no przecież pamiętamy potęgę Rzeczpospolitej Boga Narodów, została zbudowana między innymi na handlu zbożem, który spławiano do Gdańska, czyli drogą wodną. I tak samo faktycznie tutaj pomyślano, że kanał bydgoski przede wszystkim można powiedzieć będzie taką wodną drogą, wodną autostradą przede wszystkim dla statków handlowych, za pomocą których można było wszelkie towary z Polski między innymi transportować na zachód, oszczędzając czas i oszczędzając pieniądze.
3: No właśnie, bo gdyby nie to, to trzeba by pewnie co, aż do Bałtyku i z powrotem.
6: Oczywiście, ale jeszcze trzeba pamiętać, że statki rzeczne, a statki morskie to są kompletnie inne tematy i taki na przykład kupiec, jeżeli chciał potem z Gdańska na przykład coś dalej transportować, no to musiał jednak tą jednostkę, na której ten był jego towar, musiał zmienić, a wiadomo, to są koszta, no bo musiał kolejnego szypra wynająć.
3: No tak powiedziałeś o tym, że Wisła strzeliła focha i zmieniła jakby swój bieg, no to przypomniała mi się ta piosenka, że płynie Wisła, płynie, napotkała Kraków, się śpiewa i dalej nie płynie, a tu napotkała Bydgoszcz i chyba postanowiła zostać, no ale prawa natury są takie, że płynąć gdzieś musiała, dotarła w końcu do Bałtyku, ale chyba tutaj rzeczywiście trochę jej się namieszało, gdy zobaczyła Bydgoszcz. Też mi się trochę miesza, kiedy słyszę o tym, że w XVIII wieku takie rzeczy, takie cuda robiono, ale też z drugiej strony wiemy, że krzyżacy też potrafili sztuczne ciągi rzek tworzyć, też potrafili trochę sterować tym, co natura stworzyła, także no, wielki szacun, wielki respekt za to, co udawało się niegdyś robić bez tej całej wielkiej technologii. Ale muszę zapytać, dlaczego w ogóle postanowiono stworzyć kanał bydgoski? No bo zauważyliśmy pewne naturalne ukształtowanie terenu, a więc można coś takiego zrobić, ale teraz pytanie, po co? Możemy przeprawiać te towary szybciej, możemy przeprawiać te towary jakby na skróty, ale czy możemy też na tym zarobić?
6: Oczywiście, ponieważ po pierwsze, jak mamy handel i ten handel napędza między innymi bogactwo mieszkańców, jeżeli czymś handlujemy, to oczywiście robimy to w celach zysku. I ci mieszkańcy, między innymi, którym rosną, powiedzmy kolokwialnie, kieszenie, no to gdzieś z tych kieszeni muszą prowadzić podatek. A ten podatek do kogo idzie? Do władcy. I to właśnie władca Prus, Fryderyk II, zwany Wielkim, tak pomyślał, że kanał jest inwestycją, że z czasem inwestycja to się zwróci nie tylko jemu jako władcy, państwu pruskiemu, ale także zwróci się obywatelom. I faktycznie tak było, chociaż początkowo historia była dość kapryśna, ponieważ Kano Bydgoski początkowo był zbudowany tak naprawdę na prędce. Drewno między innymi nie było odpowiednio wysezonowane, dlatego pierwsze lata kanału, jego funkcjonowania, to są ciągłe usterki i ciągłe jakieś naprawy. Dopiero na początku XIX wieku między innymi śluzy przodowano z drewnianych na ceglane i wtedy faktycznie ruch na tym kanale mógł na dobre się rozkręcić. A dlaczego? Rynek zbytu, oczywiście handel też na tej zasadzie tutaj polega, że z miejsca, w którym jest dużo jakiegoś towaru, no to ten towar tutaj faktycznie się gdzieś eksportuje. I kanał bydgoski umożliwił ten ruch w obie strony, między innymi z Polski, która przecież była nazywana spichlerzem Europy, można było te zboża tutaj transportować dalej, na przykład do głębi Niemiec, potem jeszcze między innymi za pomocą kanału Finowskiego, taki towar na przykład z Bydgoszczy, za pomocą kanału bydgoskiego można było sprawiać aż do Hamburga, a nawet nie dalej, to raz. Dwa, o czym to jest już taki mniejszy powód, ale kwestia prestiżowa. Władca w XVIII wieku musiał pokazać, że potrafi tutaj zadbać o swoje państwo, zadbać o swoich obywateli i że potrafi podjąć się drogich i głośnych inwestycji. Taką też inwestycją był kanał bydgoski, ponieważ faktycznie zbudowanie 26 km kanału to nie jest byle co.
3: Mówimy o ówczesnym władcy Prus, czy o ówczesnym władcy Bydgoszczy? Jak to wyglądało? Czyja to była decyzja?
6: To była decyzja budowy, ponieważ plany już pojawiały się na dworze ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Między innymi takie plany wysuwał nadworny architekt Franciszek Czaki. Jednak pierwszy rozbiór Polski pokrzyżował te plany, a Fryderyk II już przed rozbiorami dostrzegł tą możliwość i zlecił budowę faktycznie tutaj kanału bydgoskiego, co udało się w półtorej roku, co było bardzo szybkim osiągnięciem.
3: W półtorej roku ponad 20 km.
6: 26 km przy technologii ze XVIII wieku, czyli tak naprawdę posługiwania się między innymi łopatami. Niestety musimy pamiętać przy tym, że ten pośpiech 1/4 robotników, a szacuje się, że około do 10 tysięcy robotników z głębi Niemiec pracowało przy wykopaniu kanału bydgoskiego i jego budowie. Niestety 1/4 nie dożyła końca budowy kanału, między innymi w wyniku epidemii czerwonki.
3: Niesamowita historia, którą możemy zobaczyć w Bydgoszczy. Często nie zdajemy sobie pewnie sprawy, jakie losy wiążą się z obecnością kanału bydgoskiego i co doprowadziło do tego, że możemy go oglądać. Rodzi mi się jeszcze jedno pytanie. Skoro mamy kanał, aha, jeszcze powiem, że skoro jest kanał i skoro są cumujące tutaj łodzie, no to też miasto żyło. Podejrzewam, że ta ferajna marynarzy była wesoła.
6: Przede wszystkim szyprów i fisaków, jeżeli mowa o handlu rzecznym. Już gildie generalnie szyperskie już powstawały w XVI-XV wieku Bydgoszczy, więc ta historia rzeczna Bydgoszczy to nie jest tylko i wyłącznie kanał bydgoski. Ale owszem, Bydgoszcz w 1772, kiedy budowano kanał, rozpoczęto jako budowę, liczyła zaledwie 800 mieszkańców, co było spowodowane bardzo licznymi wojnami i konfliktami zbrojnymi, które przez Bydgoszcz się przetoczyły. A Bydgoszcz po około 40 latach, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, liczyła około 60 tysięcy mieszkańców, żeby dzisiaj po 110 latach od pierwszej wojny światowej mieć już około 320-330 tysięcy mieszkańców. Więc tak, budowa kanału bydgoskiego ogromnie przyczyniła się do rozwoju Bydgoszczy, no bo na przykład na prześluzowanie czasem trzeba było czekać aż miesiąc. A gdzie się czekało przez ten miesiąc? Bydgoszczy.
3: A czy po kanale bydgoskim, to jest to pytanie, które mi się przed chwilą zrodziło, pływały też jednostki, które tu w Bydgoszczy powstawały?
6: Oczywiście. Tutaj mamy do czynienia w międzywojniu z Lloydem Bydgoskim, do którego należała cała właściwie flotylla, między innymi holowników. Tutaj między innymi w Muzeum Kanału Bydgoskiego opowiadamy o historii Konrada i Wisły. Wisła, co ciekawe, dostąpiła zaszczytu przewiezienia nawet ówczesnego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego.
3: No to ciekawe, że Wisła po brdzie, czy po kanale bydgoskim.
6: Tak, to jest zdecydowanie ciekawa rzecz. A co ciekawe także, te holowniki, o których opowiadałem, miały nie tylko funkcje holownicze, ale także, no, powiedzmy tak kolokwialnie, w dni wolne od pracy, w weekendy, pełniły także funkcje statków wycieczkowych. I bydgoszczanie w dwudziestolecie międzywojennym, chociaż warto pamiętać, że już w drugiej połowie XIX wieku powstawały spółki, które między innymi budowały stocznie w Bydgoszczy. I między innymi sam Konrad był w Bydgoszczy, to jest budowany w stoczni Lloyda. Obecnie fabryka Lloyda, w której można między innymi wybrać się na koncert muzyczny.
3: Rozmawiamy tak o historii, a zapytam może o dzisiaj, o dzisiejszy kanał bydgoski. Po pierwsze, czym on się różni od tego, co powstało niegdyś? No bo to jest chyba zupełnie inna konstrukcja, przynajmniej w niektórych miejscach. A po drugie, jak kanał bydgoski wpływa na dzisiejszą Bydgoszcz? Czy wiemy, że miasto bardzo reklamuje się i bardzo stawia na właśnie rzeki, na kanały, na wodę, na rekreację nad wodą i chyba kanał bydgoski przyciąga turystów, ale też miasto pokazuje, że dba o naturę, dba o to, co było, to, co jest i o to, żeby to wszystko żyło ze sobą w harmonii.
6: Tak, nie bez powodu co roku organizuje się w Bydgoszczy taki event pod tytułem Starna Bydgoszcz. To jasno wskazuje o tym, że gdzieś faktycznie ta turystyka obracająca się wokół Brdy, wokół kanału bydgoskiego, dalej Bydgoszcz faktycznie gdzieś z tego korzysta i sięga po to, między innymi Wyspa Muńska, właściwie wyjątkowa w skali Polski w ogóle wyspa w środku, tak naprawdę w ścisłym centrum miasta, wyspa z ogromnymi walorami turystycznymi i miasto zdecydowanie w to inwestuje, między innymi wyremontowane młyny Rotera. Nasze muzeum zresztą też nie jest starym muzeum, bo obecny budynek, w którym się znajdujemy i w którym nasze muzeum jest umiejscowione, to jest wyremontowany budynek przed 6 laty bodaj. Dlatego tak, tutaj zdecydowanie Bydgoszcz tutaj inwestuje, ale także, żeby turystyka znalazła tutaj swój odzew, no to także muszą tutaj mieszkańcy. I widzimy też, że na kanale bydgoskim z roku na rok coraz więcej do tego parku, do tych plantów przybywa, coraz więcej rowerzystów, coraz więcej nawet turystów tutaj przybywa z najróżniejszych zakątków Polski, gdy często oprowadzamy turystów i pytamy, skąd oni przyjechali, dostajemy odpowiedzi, że z najróżniejszych miast Polski, czy to Warszawa, czy to Łódź, czy to nawet Wrocław. Ale a propos kanału bydgoskiego, warto zwrócić uwagę, niestety utraciliśmy część starego kanału bydgoskiego, kiedy to w PRL-u wskutek między innymi rozwoju motoryzacji i zwyczajnie zaniedbania kanału wyburzono ważny odcinek starego kanału bydgoskiego, na którym między innymi obecnie znajduje się ulica Marszałka Fosza czy Rondo Grunwaldzkie.
3: Słyszałem, że niektórzy już apelują, by to jednak odbudować.
6: Oj, są oczywiście takie koncepty, jednakowoż taka inwestycja jest to zdecydowanie plan dalekosiężny, który wymaga wielu tutaj zgód, więc nie wiadomo, jak to będzie i ciężko tutaj wyrykować. To jest raczej coś, o czym póki co można rozmawiać, ale zobaczymy, jak to będzie.
3: No, taka ciekawostka. Fantazjować też można, kto wie, może kiedyś się przydarzy. Kanał bydgoski dziś wygląda zupełnie inaczej niż niegdyś?
6: Zdecydowanie. Przede wszystkim różni się tym, kogo widzimy nad kanałem bydgoskim. Kiedyś obecne chodniki nad kanałem bydgoskim to nie były zwykłe chodniki dla turystów tutaj, ale przede wszystkim to były ścieżki holownicze i bardzo często na ścieżkach holowniczych mieliśmy fisaków, którzy musieli ciągnąć swoje tratwy między innymi, czy też innych tutaj pracowników faktycznie, którzy gdzieś tutaj pracowali. To po pierwsze, po drugie, nad kanałem bydgoskim przecież zawsze na jego akwenie były, czy to barki, czy holowniki, czy to tratwy. Dzisiaj niestety nad kanałem bydgoskim widzimy tylko kajaki. Chociaż już na początku XX wieku przecież zbudowano nowy kanał bydgoski, dlatego ruch na starym kanale bydgoskim, który znajduje się około 100-200 metrów od naszego muzeum, już on na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim raczej widzieliśmy ten ruch turystyczny i wypoczynkowy, niż ten ruch handlowy, który przekierowany, jak wspomniałem, na nowy odcinek kanału bydgoskiego.
3: Tyle ciekawego, a przecież tylko dotknęliśmy ten temat, ledwie go liznęliśmy. Po więcej informacji na temat kanału bydgoskiego zapraszamy oczywiście do Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie pewnie sam zajrzę jeszcze nie raz. Ja chyba w tle słyszę kolejną grupę, która się zbliża, no bo przecież przychodzą tutaj licznie i przyjeżdżają z różnych stron Polski, co przed chwilą powiedział mi i Państwu Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. To co, do zobaczenia, czy to tu w muzeum, czy gdzieś nad kanałem.
6: Oczywiście, zapraszamy do naszego tutaj Muzeum Kanału Bydgoskiego. Do widzenia, miłego dnia życzę.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Radio Złote Przeboje.

0: ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Może i bez fajerwerków i bez szampana, ale rozpoczął się nowy rok. Rok akademicki, a z tej okazji warto wypowiedzieć Vivat Academia, Vivant Professores. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam na wspólną godzinę, w której to między innymi odwiedzimy jeden z uniwersytetów. Tematów będzie jednak znacznie więcej, bo wybierzemy się na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki, zbadamy nasze płuca i pomówimy o tym, jak bez przemocy walczyć z przemocą. Zapraszam. Zaczynajmy, a klasycznie rozpoczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Z., oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Z. przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Bydgoszcz rozpoczyna pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Potrzebne są opinie mieszkańców, dlatego na stronie internetowej dostępna była specjalna ankieta. Mateusz Stanicki.
6: Pytania o ulewne deszcze, zalane ulice, czy propozycje współpracy miasta z jego mieszkańcami.
5: A trwają jeszcze konsultacje w sprawie lasów społecznych. W geoankiecie mieszkańcy Bydgoszczy mogą wysłać swoje wnioski dotyczące terenu leśnego, w którym lubią spędzać wolny czas, albo który jest blisko ich miejsca zamieszkania. Ankietę można wypełnić do 16 października na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Co dalej z kąpieliskiem w Parku Centralnym? Temat powrócił na ostatniej sesji. Grzegorz Pałka.
7: Radny Michał Krzemkowski stwierdził, że wskazane byłoby wycofanie się z tej inwestycji w związku z nasilającymi się protestami. Bogdan Zakanowski wskazał, że piękne miejsce na lokalizację jest tam, gdzie już kiedyś były kąpieliska, czyli Piaski, Jachcice.
5: A miasto pomysłu broni i planuje budowę. Tu natomiast zgoda radnych była. Zgodzili się na podpisanie porozumienia między Bydgoszczem a Solcem Kujawskim w sprawie uruchomienia międzygminnej linii autobusowej. Linia numer 44 ma zacząć jeździć w styczniu. Jej trasa jest już zaplanowana, choć może jeszcze ulec zmianie. A teraz sprzeczka dzieci na placu zabaw, która zakończy się w sądzie. W Pakości 8-latek miał zranić innego chłopca. Ten doznał lekkich obrażeń. Na plac zabaw została wezwana policja, a sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety. Odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Moli. To figurki z brązu, a myszka Moli jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca, królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween.

0: gdzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
1: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Biziela.
2: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, no, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ no niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze takie jak dział centralnej sterylizacji.
1: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
2: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane, powstał budynek stomatologii, rozwijamy się bardzo intensywnie.
1: Prace związane z rozbudową i modernizacją Szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
3: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z zestawami, też i z pracami w późnych godzinach, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na radach koordynacyjnych, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
1: Nowy budynek Szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych. Jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów. Łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w Szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Collegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
0: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd Kraum, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego, że finansowany był w ramach KPO.
1: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
0: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy świadczyć te usługi. Mamy dosyć dużą kadrę związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
1: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego.

0: Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
1: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie podstawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
0: No to posłuchajmy. Komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
2: Szkoła Przyjazna Harcestu to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przytwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
0: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę, pani Grażyna Dziedzic.
3: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne, a w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później. I bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzór dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
0: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. A za chwilę pomówimy o tym, jak walczyć z przemocą.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, Bydgoszcz dołączyła do Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy. To kampania, która dziś wydaje się szczególnie istotna, bo co rusz słyszymy o niepokojących, a czasem nawet o mrożących krew w żyłach zdarzeniach. Co możemy zrobić my, dorośli? Jak zadbać o kontakt z naszymi dziećmi? Na co zwracać uwagę? Jakie działania i jaka pomoc realizowana jest w szkołach? O tym wszystkim mówiono podczas inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w naszym mieście. Zapraszam na na skrót z tego wydarzenia, a będzie on różnorodny, bo przytoczymy statystyki i podpowiemy, jak działać i spróbujemy problem zrozumieć. I choć omawiany tydzień przeciwdziałania przemocy dobiega właśnie końca, to jego idea ważna jest przez cały rok, a podkreśla to wicewojewoda Piotr Hemmerling.
5: My nie możemy pozostać obojętni. Nie możemy nie zauważać dramatów, które każdego dnia rozgrywają się w naszych szkołach, w naszych placówkach, w środowisku, w którym żyjemy. Będzie realizowane to zadanie w przedszkolach pod nazwą Tygodnia Budowania Relacji i w szkołach jako Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Ostatnio bardzo dużo na ten temat mówimy, robimy. Jest to akcja, która potrwa tydzień, ale jestem głęboko przekonany, że akcja nie będzie trwała tylko tydzień. Będzie tylko takim zaczynem, który spowoduje, że nastąpi bardzo głęboka refleksja i podejmowane będzie całe spektrum zadań, które mają obniżyć poziom agresji w naszych szkołach i placówkach. Ta agresja, ta przemoc, to nie tylko przemoc fizyczna, popychanie, odpychanie, uderzanie czy bójki, ale to również przemoc związana z obecnością w cyberprzestrzeni, na portalach społecznościowych, przemoc, która jest przemocą psychiczną. Nie wiem, który rodzaj przemocy jest gorszy, ale naszych dorosłych zadaniem jest to, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Stąd między innymi ta akcja, w której mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, wezmą udział wszystkie szkoły, wszystkie placówki z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oczywiście i całej Polski. Będą się odbywały. Są to działania przewidziane również dla rodziców, dla nauczycieli, dla organizacji pozarządowych. Współdziałamy z policją. To są takie zadania, które sobie wymarzyliśmy, żeby były realizowane bardzo głęboko. Mam świadomość, że tydzień nie wystarczy, że każde działania, które będziemy podejmowali, one muszą mieć perspektywę, projekcję na następne tygodnie, miesiące i lata.
0: Problem przemocy jest w szkołach obecny i niestety rzec można niemal powszechny. Tym bardziej warto działać, mówiła w trakcie inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w Bydgoszczy Anna Borysiak, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
6: Fundacja Dajemy Dzieciom Siła przeprowadziła w tym roku badanie, bardzo duże badanie na temat przemocy rówieśniczej, Rówieśnicy 2026. Niestety to badanie nie napawa optymizmem, bo prawie 90% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. Te dane są przerażające, a zatem ten tydzień przeciwdziałania przemocy, który Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jest niezwykle ważną inicjatywą. Oczywiście to, co powiedział pan wojewoda, że to nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok. Te dzieci, które doświadczają tej przemocy, bo tu mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, bo ta jest taka najbardziej namacalna, ale przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci, która jest wszechogarniająca. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Zatem te działania muszą być systemowe. Nie wystarczy dziecku powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, to minie. To za chwilę będzie lepiej. Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważni w grupie i to jest cel tych naszych działań w tym tygodniu przeciwdziałania przemocy i tygodniu budowania relacji, które ogłosiła minister edukacji, pani Barbara Nowacka. Przypomnę, że to już druga edycja takich działań. W zeszłym roku również były one realizowane z dużym sukcesem i właściwie muszę powiedzieć, że wszystkie szkoły w naszym województwie i placówki i przedszkola włączyły się w te działania. Adresatami tych działań powinny być całe społeczności szkolne, czyli nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, również rodzice, którzy niejednokrotnie nie mają świadomości, co ich dzieci robią, jak funkcjonują chociażby w sieci. Oczywiście powinniśmy również wzmacniać te dobre cechy dzieci, czyli relacje oparte na szacunku, na zaufaniu, na empatii, rozwijaniu tych kompetencji komunikacyjnych, społecznych, emocjonalnych dzieci i na tym nam najbardziej zależy.
0: Do pani Anny Borysiak jeszcze wrócimy. Póki co zapraszam na antenę podinspektor Monikę Herman, kierowniczkę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: W każdej komórce w Komendzie Miejskiej Powiatowej mamy policjantów, profilaktyków społecznych, którzy są specjalnie przeszkoleni do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej i budowaniu relacji relacji jest tylko takim podniesieniem i podkreśleniem, jak ważne są te działania, które podejmujemy na co dzień. W tym roku dotarliśmy w całym województwie kujawsko-pomorskim, dotarliśmy do prawie 60 tysięcy dzieci, które brały udział w spotkaniach profilaktycznych z policjantami. I tak jak tutaj pani dyrektor zwróciła uwagę, nasze zajęcia profilaktyczne nie koncentrują się tylko i wyłącznie na mówieniu o odpowiedzialności karnej za popełniane zachowania, ale też na wskazywaniu przede wszystkim świadkom, jak mają reagować. Podkreślaniu, że musi być protest tych osób przeciwko cyberbullyingowi, bo tak jak pokazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co czwarte dziecko w badaniu powiedziało, że było osobą, które doświadczyło przemocy. Natomiast w statystykach te dane są nieuchwytne. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie zgłaszają. Warsztaty, spotkania profilaktyczne mają im pokazać, jak ważne jest mówienie stop, jak ważne jest tworzenie szkolnych koalicji i umiejętność przeciwdziałania. Ten tydzień ma tylko tak naprawdę podkreślić, że jeżeli nie zaczniemy reagować, to tak naprawdę nie zatrzymamy tych zachowań. Bo my dorośli często dowiadujemy się wtedy, kiedy już jest za późno na zatrzymanie pewnych zachowań. Dowiadujemy się wtedy, kiedy dziecko na skutek długotrwałego na przykład hejtu próbuje odebrać sobie życie. Czyli wtedy, kiedy tak naprawdę my reagujemy już post factum. Naszym zadaniem jest przede wszystkim silne działania profilaktyczne. Uświadamianie, ale też dawanie odpowiednich wskazówek. Uczenie, pokazywanie mechanizmów działania, ale też bazowanie na budowaniu wzajemnej relacji. Bo przeciwdziałanie przemocy to nie reakcja już na zdarzenie, tylko to powinno być wcześniejsza profilaktyka i budowanie właściwych relacji w środowisku szkolnym, żebym ja też wiedział, gdzie szukać pomocy. Bo jeżeli ja boję się zareagować, to wiem, że w szkole mam osobę, do której mogę pójść. To wiem, że mogę w domu też porozmawiać o tym z rodzicami. I to też gorący apel do nas, myślę, dorosłych, żebyśmy byli uważni na nasze dzieci, żebyśmy byli uważni na wszelkie zmiany, które się dzieją w zachowaniach dziecka, wszelkie inne rzeczy, które nasze dziecko wcześniej nie prezentowało, żebyśmy znajdowali tę przestrzeń na rozmowę z naszymi dziećmi, tą uważność, ale też pamiętali, że to są tak trudne sprawy, że dziecko boi się o tym mówić, boi się być oceniane, żebyśmy też nauczyli się my jako dorośli w takie mechanizmy, jak reagować, jak prowadzić tą rozmowę, żeby nie oceniać dziecku, dać mu przestrzeń na wysłuchanie, bo wtedy będziemy mogli w sposób prawidłowy i wczesny reagować.
0: Warto dopytać jeszcze, skąd wiedzieć, co robić i jak się zachować, gdy coś nas jako rodziców bądź bliskich zaniepokoi. Tu odpowiada Anna Borysiak z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
8: Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest cały schemat działania, procedur, w jaki sposób powinni postępować nauczyciele, dyrektorzy, rodzice w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza przemocy. Tam również pan wojewoda wspominał, że są materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na ten temat. To nie są materiały, z których możemy korzystać tylko w ciągu tego tygodnia. Z tych materiałów powinniśmy, nawet nie możemy, ale powinniśmy korzystać przez cały rok po to, aby wspierać dzieci, które doświadczają przemocy, udzielać im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Chciałabym również nadmienić, że to nie jest tak, że szkoły są same z tym problemem, proszę państwa, bo mamy wsparcie zarówno sądu rejonowego, okręgowego. Mamy podpisane porozumienie, w którym wraz z sądem prowadzimy symulacje rozpraw, na przykład na temat hejtu, a także prewencji. Tutaj z policją współpracujemy. Są prowadzone właściwie cyklicznie, nie tylko w tym tygodniu, ale właściwie przez cały rok. Są prowadzone pogadanki na temat tego, jaka jest odpowiedzialność również nieletnich, bo często oni nie mają świadomości, że to, że kogoś obrażają w sieci, jak to się popularnie mówi, hejtują, to może nieść poważne konsekwencje dla nich i dla ich rodziny. I myślę, że to też jest niezwykle taki istotny aspekt, żeby młodych na ten temat uświadamiać, bo to, że są nieletni, nie oznacza, że nie mogą ponieść odpowiedzialności. Również, co jest istotne w naszych szkołach, jeżeli mówimy o przemocy, mediacje. W wielu szkołach funkcjonują już kluby rówieśnicze, takie mediacyjne i chodzi o to, żeby dzieci, młodzież sami próbowali, przynajmniej na tym wstępnym etapie, jeżeli jest między nimi konflikt, żeby koledzy, koleżanki, którzy są w tych klubach mediacyjnych, również ich wspierali i pomagali rozwiązywać te problemy. I oczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które również specjaliści wspierają. W szkołach, proszę państwa, w naszym regionie są prowadzone w ramach tego tygodnia różne działania w ramach tej kampanii, zarówno zarówno spotkania właśnie z policją, spotkania ze specjalistami, różne gry terenowe dotyczące właśnie przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać, jak rozpoznawać, bo myślę, że tutaj jest też dla nas duże wyzwanie, bo o ile pan wojewoda mówił, że przemoc fizyczna no jest taka namacalna, my ją widzimy, o tyle przemoc taka emocjonalna, psychiczna jest bardzo trudna do zdiagnozowania, a myślę sobie, że zostawia większe ślady w psychice niż ta przemoc fizyczna.
0: Warto pamiętać, by nie być obojętnym. Myślę też, że warto odłożyć telefon, wyłączyć telewizor i czasami zwyczajnie pobyć ze sobą. Pomówić o tym, co nas boli, czego się boimy, a z czego jesteśmy dumni. To bardzo ważne i zapewniam, bardzo satysfakcjonujące.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat. W końcu mamy początek października, a to oznacza początek roku akademickiego. I tu warto odwiedzić Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który w ostatnim czasie mocno stawia na Bydgoszcz. Widać to w inwestycjach, ale o tym powiemy za moment. Najpierw kilka słów na temat rekrutacji, a ta była wyjątkowa, bo dotyczyła tak właściwie półtora rocznika. Mówi profesor Andrzej Tretyn, rektor UMK.
9: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet.
0: A jak jego magnificencja komentuje kwestie inwestycji realizowanych na uniwersytecie?
9: Ster na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji dwóch ostatnich budynków. To jest rektoratu i Biblioteki Głównej. To są obiekty zabytkowe. W związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne.
0: Rektor Andrzej Tretyn wspomniał o kwocie 500 000 000 zł, ale aktualne wyliczenia mówią już o 700 000 000 zainwestowanych w bydgoski kampus UMK. Być może nie byłoby aż takich nakładów, gdyby nie tytuł uczelni badawczej, którym pochwalić może się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł to robić w dalszym ciągu, bo decyzja w tej sprawie ma dopiero zapaść.
9: Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
0: Mówił profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczywiście wszystkim bydgoskim i toruńsko-bydgoskim uczelniom życzę udanego roku akademickiego, a braci studenckiej samych zdanych egzaminów oraz tego, by naukę udało się połączyć z zabawą. A my za chwilę przyjrzymy się sprawom związanym ze zdrowiem.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: 30 września obchodziliśmy Polski Dzień Spirometrii. Oczywiście dołączyła do niego także Bydgoszcz i tak oto tego dnia mieszkańcy naszego miasta mogli bezpłatnie i bez rejestracji wykonać spirometrię. W oddziale wojewódzkim NFZ nie zabrakło chętnych, a na miejscu była też Agnieszka Wynarska, która zadała wiele ważnych pytań. Warto posłuchać.
10: Państwo czekacie na badanie? Tak. Wszyscy?
11: Tak.
10: A dlaczego się Państwo zdecydowaliście?
11: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
10: A pali pan papierosy?
11: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20.
10: Ale kaszel jest.
11: Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
10: A wcześniej pan się badał? Czy to pierwsze takie badanie spirometryczne będzie?
11: Badałem się 20 lat temu.
12: Ja po prostu tak profilaktycznie. Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać. Więcej powinni takich badań przeprowadzać. Super sprawa.
10: Nie trzeba czekać w kolejce.
13: Oczywiście, ja też profilaktycznie. Bardzo dobrze i więcej badań, jak mówi to koleżanka, jest super.
10: A jakieś dolegliwości pani ma?
13: Nie mam, ale przyszłam dla swojego zdrowia się zbadać.
10: Jakieś obawy są?
13: No, zawsze są jakieś, ale myślę, że będzie dobrze.
10: Czyli takie miejsca, gdzie można po prostu przyjść od ręki, bez formalności, bez zapisywania się w kolejkę i czekania. To jest ważne.
12: Bardzo sprawa. Dobry pomysł.
11: Bez skierowania od lekarza, bez skierowania.
13: Bardzo dobry pomysł. Więcej takich akcji. W ogóle o różnych chorobach nawet, nie tylko spirometria.
12: Oczywiście.
13: Bardzo zadowoleni jesteśmy.
10: No właśnie, bo spirometria to jest takie badanie, które wykrywa m.in. POHP, czyli tą obturacyjną chorobę płuc, tak? Więc to jest rzeczywiście bardzo pomocne w diagnostyce, bo często nie wiemy nawet, że chorujemy, bo to jest taka podstępna choroba.
13: Oczywiście, ma pani rację. Trzeba się badać.
10: A pan tu pokasuje.
11: Tak, pokasuje. Czekam z niecierpliwością na wynik.
14: Anita Balcer, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego. Na co dzień pracuje w przychodni Danment na ulicy Łomżyńskiej. Badanie spirometryczne polega na wykrywaniu chorób, na przykład astma, przewlekła obturacja, przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc oraz rozpoznaniu zaburzeń wentylacji. Przeprowadzamy krótki wywiad z pacjentem. Czy na przykład u pacjenta występuje zwiększenie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, czy tętniak naczyń mózgowych, czy być może miał udar mózgu w przeciągu miesiąca, czy świeży zawał w przeciągu miesiąca, czy pacjent ma odmę opłucnową, czy przeszedł jakąś operację okulistyczną w przeciągu miesiąca. Wszystkie te pytania zadajemy pacjentowi, ale też jeszcze każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Pacjenci do gabinetu spirometrii zazwyczaj trafiają ze zleceniem lekarskim na wykonanie spirometrii i mamy bardzo dużo przypadków, u których wykryto POHP, astmę lub jakieś zaburzenia wentylacji płuc. Jeżeli występuje duszność u pacjenta, to jak najbardziej powinien skonsultować to z lekarzem rodzinnym, a lekarz rodzinny pokieruje już pacjenta dalej na wykonanie spirometrii bądź też do pulmonologa. Jeżeli ktoś jest nałogowym palaczem, to również powinien wykonać badanie spirometryczne.
15: Kiedyś wykonywano już spirometrię.
16: Tak, ale już nawet zapomniałem, to było jakieś 15 lat temu na seminaryjnej.
15: Dobrze, a czy jakieś pan przyjmuje leki zlecone przez pulmonologa?
16: Nie, bo dopiero pulmonologa mam rejestrację w sierpniu przyszłego roku.
15: Rozumiem.
16: I to pierwsza moja wizyta pulmonologa w życiu. Rozumiem, że następnym krokiem po badaniu tutaj spirometrycznym będzie wizyta u pulmonologa.
15: Ja wszystko panu powiem, dobrze?
16: Rozumiem.
15: Zobaczymy, jak przejdziemy badanie. Więc tak, proszę pana, do badania siedzimy prosto. Założę panu klipsa na nos i wszystkie wdechy, wydechy będą przez usta, tak? Na wstępie będzie spokojne oddychanie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Następnie powiem nabrać powietrza. Pan jak najwięcej nabiera. Wtedy powiem wydech. Gwałtownie, mocno, silnie, krótko pan wypuści powietrze i po tym wydechu jeszcze dalej pan wypuszcza.
16: Do oporu.
15: Do oporu. Ja będę z panem współpracowała. Wszystko będę mówiła, tak? Jeżeli by się panu w głowie zakręciło, proszę powiedzieć, to badanie na chwilę przerwiemy.
16: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
10: 60 lat papierosy pan pali?
16: Tak.
10: A rzucił pan, czy jeszcze pali?
16: Palę. No nie mogę sobie w głowie poukładać, żeby przerwać. Bo to wszystko w głowie się... Wiesz, jak przeliczyć na złotówki, to jest majątek, nie? Objawów znaczących nie mam, ale po prostu korzystam tutaj z tego programu profilaktycznego. Również przy chcę skorzystać z tej tomografii mało inwazyjnej. Nie wiem, czy się prawidłowo wyrażam, prawda? Żeby też jeszcze dogłębnie sprawdzić sobie tutaj stan płuc.
15: Więc tak, do badania, tak jak mówiłam, siedzimy prosto. Spirometr bierzemy w rękę, proszę. Tą część ustnika wkładamy do ust, przyciskamy zębami, język pod rurką, nie w rurce. Szczelnie ustnik objąć ustami. I oddychamy swobodnie, tak siedzimy. Oddychać, wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Staram się głębokie wdechy brać. Wdech i długi wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze. Wydychamy, wydychamy, wydychamy. Nabieramy dużo powietrza. Nabieramy dużo. Wydech, mocny wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze wydychamy, wydychamy, wydychamy. Jeszcze wydychać, jeszcze. Wydychamy. Jeszcze wydychać, wydychać, wydychać, wydychać. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
0: Warto dbać o zdrowie, a gdy nadarzy się okazja, korzystać z badań. A tematem zajęła się Agnieszka Wynarska. Dziękujemy. Teraz poniekąd zostaniemy w temacie zdrowia, ale zaproszę do Urzędu Marszałkowskiego. 28 września odbyła się tam sesja sejmiku, w której to porządku znalazła się m.in. informacja na temat realizacji umów NFZ w naszym regionie w dwóch pierwszych kwartałach tego roku. Za chwilę przytoczę wypowiedzi w tym temacie, ale już powiem, że w pierwszym kwartale wszystko jest, jak to się mówi, picuś. W drugim kwartale trwa liczenie, ale pojawiają się obawy, że nie wszędzie udało się za wszystko zapłacić, a pozostają jeszcze dwa kwartały do końca roku. Posłuchajmy zresztą na wstępie o zabranie głosu. Poproszę Agnieszkę Bańkowską, dyrektorkę kujawsko-pomorskiego NFZ.
17: Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić analizę wykonania świadczeń w województwie kujawsko-pomorskim za pierwszy kwartał 2026 i drugi kwartał. W naszym województwie wartość naszych kontraktów zwiększyła się o ponad 2 miliardy złotych, realizując świadczenia i ilość świadczeniodawców na poziomie 2,24. Dzięki uwolnieniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjenci mają lepszy dostęp do rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, kolonoskopii i gastroskopii. Jeżeli chodzi o kolejki, my na bieżąco analizujemy, monitorujemy wykonywanie świadczeń. Jeżeli chodzi o świadczenia z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to są te świadczenia, gdzie nie ma kolejek. Po prostu pacjenci są przyjmowani bez kolejek. Umowy, które mamy zawarte ze świadczeniodawcami, realizujemy na bieżąco, płacimy na bieżąco do wysokości wartości umowy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy kwartał zapłaconych nadwykonań, też uregulowaliśmy to. Jeżeli chodzi o świadczenia w drugim kwartale, mamy zapłacone do wysokości wartości umów i jednocześnie zbilansowane pomiędzy wykonywanymi świadczeniami w poszczególnych szpitalach i jednostkach. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, mamy 100% zapłaconych nadwykonań i świadczenia wykonane do wartości umowy, ponieważ my jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy zobowiązani do płacenia do wysokości zawartych umów. Nadwykonania oczywiście płacimy, ale to są nadwykonania, gdzie występujemy o środki finansowe i w miarę możliwości otrzymanych środków finansowych regulujemy te świadczenia.
0: O komentarz w sprawie kondycji NFZ i wypłacalności funduszu w naszym województwie prosimy marszałka Piotra Całbeckiego. Tu słychać już znacznie mniej optymizmu.
18: Na bieżąco analizujemy. Niestety tutaj mamy bardzo dużo problemów, tak jak w całej Polsce. NFZ ma problemy z płatnościami za wykonane nadkontraktowe, ale i również te, które są obligatoryjnie konieczne do sfinansowania przez NFZ, chociażby w obszarze onkologicznym. Więc te płatności wciąż czekają. Mam nadzieję, że do końca roku będą uregulowane, chociaż w niektórych sytuacjach czekamy już przeszło pół roku, a to nie wygląda najlepiej ze względu na kondycję i płynność finansową naszych placówek, chociażby Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dziś najbardziej oczekujemy uregulowania wszystkich tych płatności, tych nadwykonań, które dotyczą leczenia onkologicznego, bo tutaj państwo NFZ gwarantuje 100% kosztów, pokrycia kosztów leczenia i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Marszałek Całbecki ma nadzieję. Radny sejmiku Marek Gralik z PiS ma natomiast informacje.
19: Mamy informacje od wielu szpitali powiatowych mówiących o tym, że mają poważne kłopoty finansowe. To już się mówi o kwocie bodajże w całym województwie, żeby zliczyć te wszystkie zaległości. To jest kwota powyżej chyba 130 milionów złotych i są bardzo duże obawy, że do końca roku, tego roku budżetowego zostanie to nadrobione. Co oczywiście sprawia, że niektóre usługi dla pacjentów zostają wstrzymane. To jest bardzo niepokojące. Jednak zaległości są i są bardzo duże obawy mówiące o tym, że te pieniądze nie będą wypłacone, dlatego że NFZ w tej chwili tych pieniędzy nie ma i nie mamy pewności, czy w ciągu roku otrzyma. I to jest ten problem. To jest, bym powiedział, takie zaklinanie rzeczywistości, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że jednak te zaległości nie będą uzupełnione do końca roku budżetowego.
0: Czy będą, czy nie będą, to już nie mnie rozstrzygać, ale będę śledzić sytuację, bo chodzi o los pacjentek i pacjentów z całego województwa. Nie chcemy przecież, by zabiegi przestały być wykonywane. A na sesji dopytałem też o kwestię kolei i szybkich prędkości, bo przypomnę, że według planów zaprezentowanych jeszcze w czerwcu, Port Polska, wcześniej znany jako CPK, ma mieć kilka szprych, a tylko jedna będzie przebiegać przez nasze województwo, dokładnie przez Włocławek, Toruń i Grudziądz, dalej do Gdańska. Bydgoszcz nie będzie mieć, nazwijmy to, własnej szprychy, a tak te plany komentuje radny Marek Gralik.
19: Z ubolewaniem stwierdzam, że Bydgoszcz po raz kolejny zostaje pozbawiona dostępu do tych kolei naprawdę szybkich prędkości, ponieważ to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem satysfakcjonujących mieszkańców Bydgoszczy i z tego rejonu bydgoskiego, ponieważ Bydgoszcz zostaje po raz kolejny ominięta. I nie wydaje mi się, żeby doszło do takiej sytuacji, że Bydgoszcz wróci na mapę kolei tych właśnie bardzo, bardzo szybkich. I to jest pewna uciążliwość, ponieważ po utracie dostępu bezpośredniego do autostrady, bo przecież były rozważane warianty takie, że Bydgoszcz otrzyma tę drogę autostradową numer 1, nie otrzymała, przebiega w inny sposób, trzeba było dwa mosty zbudować, żeby tę drogę poprowadzić. Nie będziemy rywalizować z Toruniem, chodzi o to, żeby i Toruń miał dostęp do i autostrady, i drogi szybkiej, i kolei wielkiej prędkości, tych szybkich prędkości, ale również walczymy o to, żeby Bydgoszcz również też do tego grona należała, ale obawiam się, że tutaj jesteśmy na pozycji straconej. To jest moja opinia i tylko moja opinia.
0: Obecne plany zakładają, że z Bydgoszczy do Portu Polska podróżni dojadą koleją szybkich prędkości, ale przez Toruń. Stolicę naszego województwa ma bowiem połączyć szybka kolej, choć jeszcze nie wiadomo, czy obecnym śladem przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym, wzdłuż Krajowej 80. Nie zmienia to jednak faktu, że szprycha do Portu Polska będzie jedna, przez Toruń, nie przez Bydgoszcz. A to rozwiązanie nie satysfakcjonuje nikogo z Bydgoszczy.
19: Oczywiście, że nie jest satysfakcjonujące. Jest to pewne rozwiązanie, no ale każde rozwiązanie bezpośrednie jest lepsze niż rozwiązanie pośrednie.
0: Marszałek Całbecki też chciałby dwóch szprych wiodących przez nasze województwo. Jedna tak zwana północna, czyli wspomniana już przez Toruń do Gdańska, a druga przez Bydgoszcz.
18: My chcemy zarządzać nieodległym czasie spotkanie między trzema województwami, naszym województwem wielkopolskim i zachodniopomorskim, aby zresztą nasz pomysł naszego regionu, samorządu województwa przybliżyć i przekonać decydentów tego portu komunikacyjnego, Portu Polska, który teraz tak się nazywa, aby jednak zaprojektować szybką koleń przez Bydgoszcz, Piłę do Szczecina. To jest nasz cel i będziemy go bronić, wszędzie lobbować.
0: Plany dotyczące szprych zmieniały się już wielokrotnie. Zresztą dziś nie mówi się już o szprychach, a o magistralach. Centralny port komunikacyjny zniknął na rzecz Portu Polska i można się w tym wszystkim nieco pogubić. Tym bardziej, że stron lobbujących za tym czy innym przebiegiem konkretnych szprych, przepraszam, magistrali, jest wiele. Ja będę wszystkiemu się przyglądać i informować o kluczowych dla nas decyzjach. Tym bardziej, że sam pociągami bardzo podróżować lubię. A za chwilę wyruszymy na podróż po świecie literatury, a zabierze nas w nią Beata Korzeniowska. Wszyscy na pokład.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: To było wielkie święto książki. W ubiegły weekend w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Przyjechali autorzy, autorki, przyjechali wydawcy. Było mnóstwo książek, mnóstwo rozmów, mnóstwo spotkań autorskich i mnóstwo czytelników, którzy potwierdzają to, że jednak czytamy książki. Była młodzież, były osoby starsze. Ja też tam byłam pośród książek. Udało mi się porozmawiać i z autorami, i z czytelnikami, i z jednym z organizatorów festiwalu, Pawłem Skuteckim. Panie Pawle, kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki i jak?
20: Świetnie, świetnie. No to w ogóle w tym roku się nakłada Trójkąt Literacki, nakłada się nasz festiwal, nakłada się jeszcze parę imprez towarzyszących wokół. No, ogólnopolska stolica literatury, Bydgoszcz.
2: Mamy święto książki.
20: Zdecydowanie święto książki. My zaczęliśmy dzisiaj od takiego wyjątkowego spotkania, bo przyszło kilkudziesięciu poetów i poetek z liceów. I proszę sobie wyobrazić ten tłum młodych ludzi, którzy wychodzą na scenę i czytają śpiewają swoje wiersze i wszyscy ich słuchają. I przychodzą osoby, które przyszły tutaj kupić buty, czy na przykład coś innego, bo to jest centrum handlowe, i słuchają poezji. No, nie ma miejsca, gdzie poezja byłaby persona non grata. No tutaj cudowne miejsce, cudowni ludzie, poezja, literatura, proza.
1: Z jednej strony galeria handlowa do handlowania książkami jak najbardziej, ale jednak w tym handlowaniu książkami chodzi nie tylko o ich sprzedaż, prawda?
20: Ale handel to jest jakaś wymiana. Czasami pieniądza za towar, czasami emocji na inne emocje. I my tutaj handlujemy emocjami.
1: Pan tutaj w kilku rolach, panie Pawle.
20: No ja jestem tutaj przede wszystkim jako autor, o. Bo są też moje książki, ale też prowadzę spotkania i jestem współorganizatorem.
1: Lubi pan te spotkania z czytelnikami?
20: Uwielbiam, no to jest podstawa. Można napisać cudowną rzecz, genialną rzecz, schować, jakiej nikt nie przeczyta, to ona nie istnieje. No, moim zdaniem literatura tworzy się wtedy, kiedy ktoś to odbiera, przeżywa i dyskutuje o tym.
1: A rozmawia się panu lepiej, kiedy to pan przepytuje innego autora, czy kiedy ktoś przepytuje pana jako autora?
20: Chyba jednak wolę być w tej roli przepytywanego. No bo ja o swojej literaturze wiem wszystko. Natomiast rozmowa z kimś jest zawsze wchodzeniem w cudzą osobowość, w kogoś. Czasami się boję pytań, które mogłyby komuś zrobić przykrość. Literaturą zajmują się ludzie nadwrażliwi. No to niestety tak jest. No, nie pisze się literatury z dystansu. Trzeba się otworzyć do końca. No, robią to ludzie naprawdę o wyjątkowej wrażliwości.
21: Robert Ratajczak, wydawnictwo Wektra.
1: Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny tego pierwszego dnia, więc to tutaj się dopiero wszystko rozkręci. Ale wy wróciliście na ten festiwal.
21: Wróciliśmy, wybraliśmy celowo to miejsce, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo przyjazne wydawcom, autorom, tym bardziej czytelnikom. Dość powiedzieć, że o tym samym czasie dzieją się trzy inne imprezy, a myśmy przyjechali specjalnie do Bydgoszczy ze Śląska po to, żeby tutaj zawitać po raz kolejny.
1: Pan zawsze przywozi autorki.
21: Myślę, że to jest taka wartość dodana, rzecz szczególnie cenna, tak samo dla samych autorów, żeby mogli się pojawić ze swoimi nowymi tytułami, poznać nowe środowisko, nowych czytelników. No i to jest dla nich bardzo cenne doświadczenie.
22: Małgorzata Micior.
1: Przyjechała pani na Festiwal Książki do Bydgoszczy ze swoimi książkami.
22: Napisałam dwie powieści, są to kryminały. Są to oczywiście kryminały z wątkiem psychologicznym, bo gdzieś ta psychologia bardzo, bardzo we mnie głęboko siedzi i zawsze się tym interesowałam, więc taki kryminał z wątkiem psychologicznym i jeszcze z innym wątkiem, takim jak na przykład numerologia.
1: Są dwie, to znaczy, że będzie więcej.
22: Mam nadzieję bardzo.
1: Jak się pani podoba atmosfera takiego wydarzenia?
22: Bardzo mi się podoba i właśnie muszę powiedzieć, że zdecydowanie wolę takie miejsca, takie bardziej kameralne, niż takie ogromne targi, tak? Gdzie byłam już w różnych miejscach i bardzo specyficzny był dla mnie Kraków. Ogromne miejsce, bardzo dużo ludzi, a tutaj jest tak fajnie, kameralnie, przytulnie, bardzo sympatyczni ludzie, książka się sprzedaje, co jest dla mnie naprawdę dużym takim wzruszeniem i nagrodą za pracę.
1: Właśnie, książka się sprzedaje, czy jak pani obserwuje ten rynek, tutaj na tych stolikach mnóstwo książek drukowanych, ale coraz więcej osób nie czyta, tylko słucha książki.
22: Tak, miałam też kiedyś taką myśl, jak ta technika zaczęła się tak bardzo rozwijać i zastanawiałam się właśnie, czy ludzie będą jeszcze czytać, ale jeżdżąc po tych wszystkich targach i w różne miejsca, widzę, że jednak ludzie wracają po tą książkę papierową i chyba nie ma nic fajniejszego niż ten zapach książki, jak się trzymają w ręce. Słuchanie nie jest złe, ja przyznaję, że sama też czasami słucham, jeżeli nie mam czasu na czytanie, chociażby w samochodzie, tak jak się gdzieś dalej jedzie, więc to słuchanie też jest fajne. Ludzie po prostu muszą sobie znaleźć, co bardziej wolą, tak? Ale gdzieś dla mnie osobiście zawsze najbardziej wartościową rzeczą to będzie ta książka w ręce, którą się otwiera, którą można dotknąć i która po prostu pięknie pachnie.
1: Jesteśmy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki, a pani tutaj ma koraliki.
23: To są kamienie naturalne w oprawie ze srebra albo ze stali chirurgicznej. Mam gotowe wzory, albo siedzę i robię.
1: To jest biżuteria inspirowana książkami.
23: Ta z runami to jest dedykowana właśnie specjalnie pod książki mojego męża. Znaki magiczne, bogowie.
1: Pierwszy raz jesteście państwo w Bydgoszczy na tym festiwalu?
23: Jesteśmy już, ojej.
24: Z piąty? Od początku praktycznie.
23: Jesteśmy co roku.
1: Czy jesteście stałymi bywalcami na festiwalu książki?
24: Można tak powiedzieć. Z przyjemnością przyjeżdżamy do Bydgoszczy, obserwujemy, jak miasto się rozwija. Norbert Grzegorz Kościesza. Jesteśmy teraz z Podlasia. No właśnie żona jeździ razem ze mną, inspiruje się tymi książkami, wytworzy to rękodzieło, tą biżuterię właśnie słowiańską.
1: Fajnie połączyliście te swoje pasje.
24: No w końcu jesteśmy małżeństwem, więc warto się łączyć, warto rozmawiać, tak? I to, co nas interesuje. No wcześniej łączyła nas służba mundurowa, no a teraz właśnie wspólna pasja.
1: Po raz kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny pierwszego dnia, ale tutaj ruch już jest.
25: Dzień dobry, Kamila Goszczyńska. Tak, już się pojawiają pierwsi chętni.
1: Lubisz to miejsce i ten festiwal?
25: Wiesz co, lubię. Co prawda
3: prawda w poprzednim roku trochę zdezerterowałam, ale jestem znów. Zwłaszcza, że będę miała w tym roku premierę jeszcze nowej książki. Także nie mogę się też doczekać i wszystkim o tym opowiadam.
5: Pięknie wydana ta książka, prawda?
6: Pięknie wydana. Zbliżają się święta, więc nawet bardzo... No w sumie zbliżają się. U nas w sklepach już się bardzo zbliżyły, więc ta pozycja bardzo ciekawa i może być super prezentem też dla kogoś.
5: A pani trochę kupuje oczami, czy jednak chodzi pani i szuka konkretnego autora, konkretny gatunek?
6: Czasami szukam konkretnego autora, no ale jak nie znam, to chętnie poznam. Warto spróbować przeczytać coś innego niż zwykle się sięga. A uwielbiam książki, które mają kartki i które można otworzyć.
5: Pachną. Czyli team książka drukowana, a nie audiobook.
6: Zdecydowanie. Zdecydowanie książka drukowana.
7: Waldemar Milsztyn, wydawnictwo Bibliotekarium.
5: Pan nie po raz pierwszy jest na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy.
7: Tak, zgadza się. No jest to świetne miejsce, żeby spotkać się z publicznością bydgoską. Jest to możliwość też i spotkania z innymi wydawnictwami. Możemy sobie porozmawiać, zobaczyć, co kto wydaje, porozmawiać o problemach, rozmawiamy o tym, jakie są chwytliwe tematy, kto jest na topie, kto schodzi z pudełka. Dowiadujemy się też o różnych innych sprawach związanych między innymi z dystrybucją, produkcją książki. No, wszystko, że tak powiem, jest dla nas ciekawe i no, musimy mieć rękę na pulsie, żeby wiedzieć i dalej prowadzić ten biznes.
5: A łatwy nie jest ten biznes, prawda?
7: No niestety nie. Czekamy z utęsknieniem na tą nową ustawę dotyczącą książek, ceny książki, ujednolicenia, ceny. Zobaczymy, czy to pomoże. No, oby pomogło. I oby ludzie zaczęli czytać i to taką literaturę porządną.
5: Mam nadzieję, że przez ten weekend i podczas festiwalu przekona się pan, że sporo osób w Bydgoszczy i okolicach czyta.
7: Tak, no nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, tak jak powiedziałem, w Bydgoszczy na targach. Jeździmy też na inne targi. Byliśmy na targach w Poznaniu. Bardzo dużo młodych ludzi na przykład w Poznaniu przychodzi na targi. To jest bardzo budujące. Jest jeden taki trend, który no, trochę nas niepokoi, przynajmniej mnie niepokoi. To znaczy, że więcej ludzi przychodzi do influencerów. Staje w kolejkach do influencerów i z nimi rozmawia o książkach. W Poznaniu na przykład był Graham Masterton. Ludzie go nie znają. Młodzi ludzie go nie znają. On siedział sam, samotnie na stoisku. Nikt do niego nie podchodził. Nikt z nikim nie rozmawiał, bo go nie poznają. Nie wiedzą, kto to jest.
5: Tutaj u panów wyjątkowa biblioteczka i w nieco inny sposób ustawione książki.
8: Tak, mamy dużo książek, które mają barwione brzegi. Szczególnie są to książki z klasyki grozy. Frankenstein, Wampir Raymonda, czy Portret Doriana Greya, ale również mamy książki Mistrza Grozy Mastertona.
5: I nie jesteście na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki po raz pierwszy.
8: Praktycznie co roku jesteśmy. Podoba nam się tutaj. Bydgoszcz jest fajnym, przyjaznym miastem. Mamy dużo znajomych i widzimy, że po prostu ludzie chętnie kupują książki.
5: Takie targi, takie festiwale są też okazją do spotkania wydawców i rozmów na pewnie te tematy, które bardzo mocno was dotykają. Jakichś problemów z wydawaniem książek?
8: Tak, no na każdej w zasadzie imprezie targowej spotykamy się z kolegami z innych wydawnictw i wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami na to, co się dzieje na rynku wydawniczym i na po prostu na naszej działalności, ale generalnie są to spotkania towarzyskie.
5: I z czytelnikami?
8: Z czytelnikami też, bo często tu przychodzą ludzie i rozmawiamy z nimi.
5: Na waszym stoisku tutaj na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki tak bardzo jesiennie są dynie, są świeczki, jest zapach, ale są też oczywiście przede wszystkim książki.
25: Dokładnie tak i my stawiamy w naszych historiach na ludzi przede wszystkim. Na to, w jaki sposób oni reagują na trudne sytuacje, jak się rozwijają, jak wygląda ich moralność oraz czy można być jednocześnie dobrym i złym.
5: A skąd jesteście?
25: Jesteśmy z Gdańska, ale już na tej imprezie jesteśmy po raz czwarty i bardzo uwielbiamy Bydgoszcz.
5: Czy te wszystkie dodatki do książek, one dzisiaj są konieczne? One są takim miłym dodatkiem?
25: One są na pewno miłym dodatkiem i dodatkiem przyciągającym wzrok, ale nie ma co ukrywać, że najważniejsza i tak jest książka. Dlatego, że gdyby urwać, że tak powiem, brzydko z książki okładkę, to książka dalej jest książką i ma piękną treść. Gdyby pominąć te wszystkie dodatki, zakładki, świece i inne rzeczy, to książka dalej pozostaje książką. Także to są miłe dodatki, ale książka jest najważniejsza.
26: A wśród wystawców, wydawców i czytelników krążyli też autorzy książek. Był Piotr Kościelny, a w sobotnie popołudnie do Bydgoszczy przyjechał Marcel Moss.
5: Pan po raz kolejny na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy ze swoimi i nie tylko ze swoimi książkami.
27: Tak i mam nadzieję, że nie ostatni. Planuję w przyszłym roku też się udać do państwa, bo naprawdę atmosfera jest wyjątkowa. Podoba mi się tutaj, są mili czytelnicy i czuję się po prostu jak w domu.
5: To jest okazja do tego, żeby spotkać się z czytelnikami, porozmawiać tak gdzieś na boczku o tym, co lubią w tych pana książkach, czego jeszcze oczekują, podpytują o kolejne części ulubionych serii?
27: Tak, każda rozmowa jest inna. Generalnie każdy chce dowiedzieć się, kiedy kolejna powieść, czego tak późno, dlaczego tylko dwie w przyszłym roku, a nie trzy albo pięć. I pytają o plany czytelnicze, wydawnicze, jak kogo chcę wydać, kogo teraz aktualnie czytam, więc rozmowy są na różne tematy, co mi się bardzo podoba.
5: A takie spotkania autorskie, kiedy ktoś pana przepytuje przed pełną widownią, lubi pan czy niekoniecznie?
27: Lubię, bo jestem straszna gaduła i czasami jest tak, że mnie muszą biblioteki już wyganiać ze spotkań. Raz pojechałem na noc bibliotek i o 22 mnie wygania, no ja mówię, no ale noc dopiero się zaczyna, więc musimy siedzieć do rana. Ja sobie już śpiwór przygotowałem z boku w razie czego i na leżąco mogę rozmawiać. Oczywiście to był żart, ale ja jestem straszną gadułą i czasem godzina czasu to jest mało.
5: To ja będę z panem rozmawiać za godzinkę. Tak jak w zeszłym roku.
9: No ja kojarzę pani twarz.
5: Drugi raz na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki. Wcześniej pan przyjechał, czyli chyba Bydgoszcz fajne miasto.
9: Mam bardzo dobre wspomnienia z zeszłego roku, to prawda. A poza tym, jeśli mam być szczery, ja nigdy nie przestrzegam harmonogramu, po prostu zawsze staram się być wcześniej, żeby więcej czasu dla czytelników poświęcić.
5: Trudno się było tutaj do pana dopchać, bo ten tłum cały czas nadchodzi z książkami, przychodzą po autografy, po wspólne zdjęcia, a pan cierpliwie podpisuje, pięknie się uśmiecha do tych.
9: Tak, natomiast wiem, że też często tak jest, że dla osób czekających w kolejce po prostu ten upływający czas nasila zmęczenie, więc staram się wychodzić naprzeciw czytelnikowi i po prostu przyjeżdżać wcześniej i rozkładać tę kolejkę.
5: No to zostawiam pana teraz już w rękach czytelników i czytelniczek.
9: Dziękuję bardzo i naprawdę życzę wszystkim jak najlepszych tutaj zakupów książkowych.
5: Państwo przyszli specjalnie na Festiwal Książki, czy taki spacer, bo z pieskiem jesteście?
10: Specjalnie, z pieskiem i specjalnie, bo bardzo lubimy książki, bardzo lubimy czytać.
5: Wszystko, czy jakiś konkretny gatunek?
10: Wszystko, co dobre. Generalnie w różnych gatunkach się odnajdujemy i byle była to dobra książka.
5: I takie targi w Bydgoszczy to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można złapać mnóstwo fantastycznych książek, chyba dla każdego.
10: Tak jest, to się zgadza, dokładnie. Też jestem tego zdania.
5: Jeszcze spotkania autorskie można...
10: Wspaniała sprawa, tak, tak.
5: Przyszliście na któreś konkretne spotkanie, czy słuchacie wszystkich?
10: Generalnie przyszliśmy na Kasię Puzyńską, ale na nią się spóźniliśmy, nie kupiliśmy tej książki, którą chcieliśmy, a wróciliśmy z kilkunastoma książkami, których nie zamierzaliśmy kupić. Także,
5: tak i przyszliście było. Drugiego dnia, żeby jeszcze uzupełnić te książkowe braki?
11: Tak, tak, tak. Poznać coś nowego jeszcze.
5: Takie wydarzenie w Bydgoszczy?
10: Oj, za mało. Przydałoby się większe przede wszystkim. Można by rozpropagować Bydgoszcz przede wszystkim też przez to, a poza tym brakuje takich wydarzeń.
5: Jesteście z Bydgoszczy państwo?
10: Tak jest, dokładnie.
5: To gdyby było więcej takich wydarzeń, bylibyście częściej?
10: Pewnie, że tak. Pewnie, to nasza pasja, książki.
26: A książka na długie jesienne wieczory jak znalazł i mówiłam to ja, Beata Korzeniowska. Zdecydowanie mój książkowy i team książka drukowana.
0: I ta jakże magiczna relacja Beaty Korzeniowskiej była ostatnim rozdziałem w książce pod tytułem Radiowy spacer po Bydgoszczy. Oczywiście premiera kolejnej odsłony tego cyklu już za tydzień na naszej antenie, także zapraszam serdecznie, dziękując za dziś. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
10: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
11: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
10: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
12: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
13: No pewnie, że jest lepiej.
10: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
14: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
10: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności. Radio Złote Przeboje. A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Reklama.
6: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak: wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Reklama. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
6: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

The Corrs z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
6: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
7: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
6: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
8: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
6: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22-3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 zł. O, to by się przydały, prawda? 1000 zł na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham!
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za dwie minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
11: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
12: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
11: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
13: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
11: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
15: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
0: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę. Radio Złote Przeboje. No właśnie, w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje, a wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No. Więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
6: i Cezary Pazura.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
18: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Reklama.
20: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
12: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
11: Uczniowie domagają się między innymi zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9:00 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
13: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
11: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22.

3 minuty po godzinie 12. To pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16 będę miał dla was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek. I o tym opowiem wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców. Zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Reklama.
21: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w radiu Złote Przeboja do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
19: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
18: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
20: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
18: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy, jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażace apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
12: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
11: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
13: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
11: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To już prawie 4 minuty po godzinie 14:00. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego. Do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22 4 4 i 3 0. Dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później jest kleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak, tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22 4 4 i 3 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej i wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Tak, codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy cię.
1: Cześć, cześć,
0: bye, bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psiekojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
9: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
8: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
10: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
8: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Minaur.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Tak, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to
6: 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostańmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
12: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
13: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
14: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
12: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
11: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser Rydz w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie: jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam, tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
16: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
17: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
16: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
1: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
16: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz Budka Suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: away, Catherine?
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
19: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan. Poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy, obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Media Expert.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Christy Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu?
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i T-Love, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to
1: mamy
2: krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
0: taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Tu ci ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
4: Słuchaj, Marian,
0: no?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu, a wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoich tych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Może i bez fajerwerków i bez szampana, ale rozpoczął się nowy rok. Rok akademicki, a z tej okazji warto wypowiedzieć Vivat Academia, Vivant Professores. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam na wspólną godzinę, w której to między innymi odwiedzimy jeden z uniwersytetów. Tematów będzie jednak znacznie więcej, bo wybierzemy się na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki, zbadamy nasze płuca i pomówimy o tym, jak bez przemocy walczyć z przemocą. Zapraszam. Zaczynajmy, a klasycznie rozpoczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Ziet, oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Ziet przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Bydgoszcz rozpoczyna pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Potrzebne są opinie mieszkańców, dlatego na stronie internetowej dostępna była specjalna ankieta. Mateusz Stanicki.
6: Pytania o ulewne deszcze, zalane ulice, czy propozycje współpracy miasta z jego mieszkańcami.
5: A trwają jeszcze konsultacje w sprawie lasów społecznych. W geoankiecie mieszkańcy Bydgoszczy mogą wysłać swoje wnioski dotyczące terenu leśnego, w którym lubią spędzać wolny czas, albo który jest blisko ich miejsca zamieszkania. Ankietę można wypełnić do 16 października na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Co dalej z kąpieliskiem w Parku Centralnym? Temat powrócił na ostatniej sesji. Grzegorz Pałka.
7: Radny Michał Krzemkowski stwierdził, że wskazane byłoby wycofanie się z tej inwestycji w związku z nasilającymi się protestami. Bogdan Zakanowski wskazał, że piękne miejsce na lokalizację jest tam, gdzie już kiedyś były kąpieliska, czyli Piaski, Jachcice.
5: A miasto pomysł broni i planuje budowę. Tu natomiast zgoda radnych była. Zgodzili się na podpisanie porozumienia między Bydgoszczem a Solcem Kujawskim w sprawie uruchomienia międzygminnej linii autobusowej. Linia numer 44 ma zacząć jeździć w styczniu. Jej trasa jest już zaplanowana, choć może jeszcze ulec zmianie. A teraz sprzeczka dzieci na placu zabaw, która zakończy się w sądzie. W Pakości 8-latek miał zranić innego chłopca. Ten doznał lekkich obrażeń. Na plac zabaw została wezwana policja, a sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety. Odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Molly. To figurki z brązu, a myszka Molly jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween, a potem 1 listopada.
4: Za przegląd wydarzeń dziękujemy ślicznie Beacie Korzeniowskiej, z którą usłyszymy się jeszcze niebawem. Na razie przyjrzyjmy się pewnej dużej inwestycji, której realizacja stanęła niegdyś w miejscu, a teraz ponownie rusza.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Chodzi o dokończenie rozbudowy i modernizacji szpitala Biziela. Pracę wstrzymano w 2024 roku, a o przyczynach takiego zamieszania mówi profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK.
8: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No, niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
4: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka szpitala Biziela.
9: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, no, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ no niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji.
4: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
9: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie.
4: Prace związane z rozbudową i modernizacją szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
10: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z dostawami, też i z pracami w późnych godzinach, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na radach koordynacyjnych, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
4: Nowy budynek szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych, jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów, łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Kolegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
8: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych, i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego, że finansowany był w ramach KPO.
4: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
8: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast no oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy świadczyć te usługi. Mamy dosyć dużą kadrę związaną z bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są no, oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielanie świadczeń zdrowotnych.
4: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskiem zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
11: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
4: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
12: Szkoła Przyjazna Harcerstwo to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce. Nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić.

0: wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne, a w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później i bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzór dla innych, pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
1: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. A za chwilę pomówimy o tym, jak walczyć z przemocą.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Bydgoszcz dołączyła do Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy. To kampania, która dziś wydaje się szczególnie istotna, bo co rusz słyszymy o niepokojących, a czasem nawet o mrożących krew w żyłach zdarzeniach. Co możemy zrobić my, dorośli? Jak zadbać o kontakt z naszymi dziećmi? Na co zwracać uwagę? Jakie działania i jaka pomoc realizowana jest w szkołach? O tym wszystkim mówiono podczas inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w naszym mieście. Zapraszam na skrót z tego wydarzenia, a będzie on różnorodny, bo przytoczymy statystyki i podpowiemy, jak działać i spróbujemy problem zrozumieć. I choć omawiany tydzień przeciwdziałania przemocy dobiega właśnie końca, to jego idea ważna jest przez cały rok. A podkreśla to wicewojewoda Piotr Hemmerling.
3: My nie możemy pozostać obojętni. Nie możemy nie zauważać dramatów, które każdego dnia rozgrywają się w naszych szkołach, w naszych placówkach, w środowisku, w którym żyjemy. Będzie realizowane to zadanie w przedszkolach pod nazwą Tygodnia Budowania Relacji i w szkołach jako Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Ostatnio bardzo dużo na ten temat mówimy, robimy. Jest to akcja, która potrwa tydzień, ale jestem głęboko przekonany, że akcja nie będzie trwała tylko tydzień. Będzie tylko takim zaczynem, który spowoduje, że nastąpi bardzo głęboka refleksja i podejmowane będzie całe spektrum zadań, które mają obniżyć poziom agresji w naszych szkołach i placówkach. Ta agresja, ta przemoc to nie tylko przemoc fizyczna, popychanie, odpychanie, uderzanie czy bójki, ale to również przemoc związana z obecnością w cyberprzestrzeni, na portalach społecznościowych. Przemoc, która jest przemocą psychiczną. Nie wiem, który rodzaj przemocy jest gorszy, ale naszych dorosłych zadaniem jest to, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Stąd między innymi ta akcja, w której mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, wezmą udział wszystkie szkoły, wszystkie placówki z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oczywiście i całej Polski. Będą się odbywały. Są to działania przewidziane również dla rodziców, dla nauczycieli, dla organizacji pozarządowych. Współdziałamy z policją. To są takie zadania, które sobie wymarzyliśmy, żeby były realizowane bardzo głęboko. Mam świadomość, że tydzień nie wystarczy, że każde działania, które będziemy podejmowali, one muszą mieć perspektywę, projekcję na następne tygodnie, miesiące i lata.
1: Problem przemocy jest w szkołach obecny i niestety rzec można niemal powszechny. Tym bardziej warto działać, mówiła w trakcie inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w Bydgoszczy Anna Borysiak, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siła przeprowadziła w tym roku badanie, bardzo duże badanie na temat przemocy rówieśniczej, Rówieśnicy 2026. Niestety to badanie nie napawa optymizmem, bo prawie 90% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. Te dane są przerażające, a zatem ten tydzień przeciwdziałania przemocy, który Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jest niezwykle ważną inicjatywą. Oczywiście to, co powiedział pan wojewoda, że to nie wystarczy, że przez tydzień będzie będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez

0: szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok. Te dzieci, które doświadczają tej przemocy, bo tu mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, bo ta jest taka najbardziej namacalna, ale przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci, która jest wszechogarniająca. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Zatem te działania muszą być systemowe. Nie wystarczy dziecku powiedzieć: słuchaj, nie przejmuj się, to minie. To za chwilę będzie lepiej. Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważni w grupie i to jest cel tych naszych działań w tym tygodniu przeciwdziałania przemocy i tygodniu budowania relacji, które ogłosiła minister edukacji, pani Barbara Nowacka. Przypomnę, że to już druga edycja takich działań. W zeszłym roku również były one realizowane z dużym sukcesem i właściwie muszę powiedzieć, że wszystkie szkoły w naszym województwie i placówki, i przedszkola włączyły się w te działania. Adresatami tych działań powinny być całe społeczności szkolne, czyli nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, również rodzice, którzy niejednokrotnie nie mają świadomości, co ich dzieci robią, jak funkcjonują chociażby w sieci. Oczywiście powinniśmy również wzmacniać te dobre cechy dzieci, czyli relacje oparte na szacunku, na zaufaniu, na empatii, rozwijaniu tych kompetencji komunikacyjnych, społecznych, emocjonalnych dzieci i na tym nam najbardziej zależy.
1: Do pani Anny Borysiak jeszcze wrócimy. Póki co zapraszam na antenę podinspektor Monikę Herman, kierowniczkę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: W każdej komórce w Komendzie Miejskiej Powiatowej mamy policjantów, profilaktyków społecznych, którzy są specjalnie przeszkoleni do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i budowaniu relacji jest tylko takim podniesieniem i podkreśleniem, jak ważne są te działania, które podejmujemy na co dzień. W tym roku dotarliśmy w całym województwie kujawsko-pomorskim, dotarliśmy do prawie 60 tysięcy dzieci, które brały udział w spotkaniach profilaktycznych z policjantami. I tak jak tutaj pani dyrektor zwróciła uwagę, nasze zajęcia profilaktyczne nie koncentrują się tylko i wyłącznie na mówieniu o odpowiedzialności karnej za popełniane zachowania, ale też na wskazywaniu przede wszystkim świadkom, jak mają reagować. Podkreślaniu, że musi być protest tych osób przeciwko cyberbullyingowi, bo tak jak pokazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co czwarte dziecko w badaniu powiedziało, że było osobą, które doświadczyło przemocy. Natomiast w statystykach te dane są nieuchwytne. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie zgłaszają. Warsztaty, spotkania profilaktyczne mają im pokazać, jak ważne jest mówienie stop, jak ważne jest tworzenie szkolnych koalicji i umiejętność przeciwdziałania. Ten tydzień ma tylko tak naprawdę podkreślić, że jeżeli nie zaczniemy reagować, to tak naprawdę nie zatrzymamy tych zachowań. Bo my dorośli często dowiadujemy się wtedy, kiedy już jest za późno na zatrzymanie pewnych zachowań. Dowiadujemy się wtedy, kiedy dziecko na skutek długotrwałego na przykład hejtu próbuje odebrać sobie życie. Czyli wtedy, kiedy tak naprawdę my reagujemy już post factum. Naszym zadaniem jest przede wszystkim silne działania profilaktyczne, uświadamianie, ale też dawanie odpowiednich wskazówek, uczenie, pokazywanie mechanizmów działania, ale też bazowanie na budowaniu wzajemnej relacji, bo przeciwdziałanie przemocy to nie reakcja już na zdarzenie, tylko to powinno być wcześniejsza profilaktyka i budowanie właściwych relacji w środowisku szkolnym, żebym ja też wiedział, gdzie szukać pomocy. Bo jeżeli ja boję się zareagować, to wiem, że w szkole mam osobę, do której mogę pójść. To wiem, że mogę w domu też porozmawiać o tym z rodzicami. I to też gorący apel do nas, myślę, dorosłych, żebyśmy byli uważni na nasze dzieci, żebyśmy byli uważni na wszelkie zmiany, które się dzieją w zachowaniach dziecka, wszelkie inne rzeczy, które nasze dziecko wcześniej nie prezentowało, żebyśmy znajdowali tę przestrzeń na rozmowę z naszymi dziećmi, tą uważność, ale też pamiętali, że to są tak trudne sprawy, że dziecko boi się o tym mówić, boi się być oceniane, żebyśmy też nauczyli się my jako dorośli w takie mechanizmy, jak reagować, jak prowadzić tą rozmowę, żeby nie oceniać dziecku, dać mu przestrzeń na wysłuchanie, bo wtedy będziemy mogli w sposób prawidłowy i wczesny reagować.
1: Warto dopytać jeszcze, skąd wiedzieć, co robić i jak się zachować, reagować, gdy coś nas jako rodziców bądź bliskich zaniepokoi. Tu odpowiada Anna Borysiak z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
0: Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest cały schemat działania, procedur, w jaki sposób powinni postępować nauczyciele, dyrektorzy, rodzice w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza przemocy. Tam również pan wojewoda wspominał, że są materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na ten temat. To nie są materiały, z których możemy korzystać tylko w ciągu tego tygodnia. Z tych materiałów powinniśmy, nawet nie możemy, ale powinniśmy korzystać przez cały rok po to, aby wspierać dzieci, które doświadczają przemocy, udzielać im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Chciałabym również nadmienić, że to nie jest tak, że szkoły są same z tym problemem, proszę Państwa, bo mamy wsparcie zarówno sądu rejonowego, okręgowego. Mamy podpisane porozumienie, w którym wraz z sądem prowadzimy symulacje rozpraw, na przykład na temat hejtu, a także prewencji. Tutaj z policją współpracujemy. Są prowadzone właśnie cyklicznie, nie tylko w tym tygodniu, ale właściwie przez cały rok. Są prowadzone pogadanki na temat tego, jaka jest odpowiedzialność również nieletnich, bo często oni nie mają świadomości, że to, że kogoś obrażają w sieci, jak to się popularnie mówi, hejtują, to może nieść poważne konsekwencje dla nich i dla ich rodziny. I myślę, że to też jest niezwykle taki istotny aspekt, żeby młodych na ten temat uświadamiać, bo to, że są nieletni, nie oznacza, że nie mogą ponieść odpowiedzialności. Również, co jest istotne w naszych szkołach, jeżeli mówimy o przemocy, mediacje. W wielu szkołach funkcjonują już kluby rówieśnicze, takie mediacyjne i chodzi o to, żeby dzieci, młodzież sami próbowali, przynajmniej na tym wstępnym etapie, jeżeli jest między nimi konflikt, żeby koledzy, koleżanki, którzy są w tych klubach mediacyjnych, również ich wspierali i pomagali rozwiązywać te problemy. I oczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które również specjaliści wspierają. W szkołach, proszę Państwa, w naszym regionie są prowadzone w ramach tego tygodnia różne działania w ramach tej kampanii, zarówno spotkania właśnie z policją, spotkania ze specjalistami, różne gry terenowe dotyczące właśnie przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać, jak rozpoznawać, bo myślę, że tutaj jest też dla nas duże wyzwanie, bo o ile pan wojewoda mówił, że przemoc fizyczna no jest taka namacalna, my ją widzimy, o tyle przemoc taka emocjonalna, psychiczna jest bardzo trudna do zdiagnozowania, a myślę sobie, że zostawia większe ślady w psychice niż ta przemoc fizyczna.
1: Warto pamiętać, by nie być obojętnym. Myślę też, że warto odłożyć telefon, wyłączyć telewizor i czasami zwyczajnie pobyć ze sobą. Pomówić o tym, co nas boli, czego się boimy, a z czego jesteśmy dumni. To bardzo ważne i zapewniam, bardzo satysfakcjonujące.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. W końcu mamy początek października, a to oznacza początek roku akademickiego. I tu warto odwiedzić Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który w ostatnim czasie mocno stawia na Bydgoszcz. Widać to w inwestycjach, ale o tym powiemy za moment. Najpierw kilka słów na temat rekrutacji, a ta była wyjątkowa, bo dotyczyła tak właściwie półtora rocznika. Mówi profesor Andrzej Tretyn, rektor UMK.
4: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet.
1: A jak jego magnificencja komentuje kwestie inwestycji realizowanych na uniwersytecie?
4: Ster na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji dwóch ostatnich budynków. To jest rektoratu i biblioteki głównej. To są obiekty zabytkowe. W związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne.
1: Rektor Andrzej Tretyn wspomniał o kwocie 500 000 000 zł, ale aktualne wyliczenia mówią już o 700 milionach zainwestowanych w bydgoski kampus UMK. Być może nie byłoby aż takich nakładów, gdyby nie tytuł uczelni badawczej, którym pochwalić może się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł to robić w dalszym ciągu, bo decyzja w tej sprawie ma dopiero zapaść.
4: Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
1: Mówił profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczywiście wszystkim bydgoskim i toruńsko-bydgoskim uczelniom życzę udanego roku akademickiego, a braci studenckiej samych zdanych egzaminów oraz tego, by naukę udało się połączyć z zabawą. A my za chwilę przyjrzymy się sprawom związanym ze zdrowiem.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: 30 września obchodziliśmy Polski Dzień Spirometrii. Oczywiście dołączyła do niego także Bydgoszcz i tak oto tego dnia mieszkańcy naszego miasta mogli bezpłatnie i bez rejestracji wykonać spirometrię. W oddziale wojewódzkim NFZ nie zabrakło chętnych, a na miejscu była też Agnieszka Wynarska, która zadała wiele ważnych pytań. Warto posłuchać.
5: Państwo czekacie na badanie? Tak. Wszyscy?
6: Tak.
5: A dlaczego się Państwo zdecydowaliście?
6: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kasel i chrypka.
5: A pali pan papierosy?
6: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20.
5: Ale kaszel jest.
6: Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
5: A wcześniej pan się badał? Czy to pierwsze takie badanie spirometryczne będzie?
6: Badałem się 20 lat temu.
7: Ja po prostu tak profilaktycznie. Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać. Więcej powinni takich badań przeprowadzać. Super sprawa.
5: Nie trzeba czekać w kolejce.
8: Oczywiście, ja też profilaktycznie. Bardzo dobrze i więcej badań, jak mówi to koleżanka, jest super.
5: A jakieś dolegliwości pani ma?
8: Nie mam, ale przyszłam dla swojego zdrowia się zbadać.
5: Jakieś obawy są?
8: No, zawsze są jakieś, ale myślę, że będzie dobrze.
5: Czyli takie miejsca, gdzie można po prostu przyjść od ręki, bez formalności, tak, bez zapisywania się w kolejkę, tak, i czekania. Tak, to jest ważna
7: sprawa. Bardzo dobry, dobry pomysł.
6: Skierowania od lekarza, bez skierowania.
8: Bardzo dobry pomysł. Więcej takich akcji. W ogóle o różnych chorobach nawet, nie tylko spirometria.
7: Oczywiście.
8: Bardzo zadowolony jesteśmy.
5: No właśnie, bo spirometria to jest takie badanie, które wykrywa między innymi POHP, czyli tą obturacyjną, tak, chorobę płuc, tak? Więc to jest rzeczywiście bardzo pomocne w diagnostyce, bo często nie wiemy nawet, że chorujemy, bo to jest taka podstępna choroba.
8: Oczywiście, ma pani rację, trzeba się badać.
5: A pan tu pokasuje.
6: Tak, pokasuje. Czekam z niecierpliwością na wynik.
9: Anita Balcer, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, na co dzień pracuje w przychodni Danment na ulicy Łomżyńskiej. Badanie spirometryczne polega na wykrywaniu chorób, na przykład astma, przewlekła obturacja, przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc oraz rozpoznaniu zaburzeń wentylacji. Przeprowadzamy krótki wywiad z pacjentem. Czy na przykład u pacjenta występuje zwiększenie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, czy tętniak naczyń mózgowych, czy być może miał udar mózgu w przeciągu miesiąca, czy świeży zawał w przeciągu miesiąca, czy pacjent ma odmę opłucnową, czy przeszedł jakąś operację okulistyczną w przeciągu miesiąca. Wszystkie te pytania zadajemy pacjentowi, ale też jeszcze każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Pacjenci do gabinetu spirometrii zazwyczaj trafiają ze zleceniem lekarskim na wykonanie spirometrii i mamy bardzo dużo przypadków, u których wykryto POHP, astmę lub jakieś zaburzenia wentylacji płuc. Jeżeli występuje duszność u pacjenta, to jak najbardziej powinien skonsultować to z lekarzem rodzinnym, a lekarz rodzinny pokieruje już pacjenta dalej na wykonanie spirometrii bądź też do pulmonologa. Jeżeli ktoś jest nałogowym palaczem, to również powinien wykonać badanie spirometryczne.
10: Kiedyś wykonywano już spirometrię.
11: Tak, ale już nawet zapomniałem, to było jakieś 15 lat temu na seminarium.
10: Dobrze, a czy jakieś pan przyjmuje leki zlecone przez pulmonologa?
11: Nie, bo dopiero pulmonologa mam rejestrację w sierpniu przyszłego roku.
10: Rozumiem.
11: I to pierwsza moja wizyta pulmonologa w życiu. Bo rozumiem, że następnym krokiem po badaniu tutaj spirometrycznym będzie wizyta u pulmonologa.
10: Ja wszystko panu powiem, dobrze?
11: Rozumiem.
10: Zobaczymy, jak będzie, jak przejdziemy badanie. Więc tak, proszę pana, do badania siedzimy prosto. Założę panu klipsa na nos i wszystkie wdechy, wydechy będą przez usta, tak? Na wstępie będzie spokojne oddychanie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Następnie powiem nabrać powietrza. Pan jak najwięcej nabiera. Wtedy powiem wydech. Gwałtownie, mocno, silnie, krótko pan wypuści powietrze i po tym wydechu jeszcze dalej pan wypuszcza.
11: Do oporu.
10: Do oporu. Ja będę z panem współpracowała. Wszystko będę mówiła, tak? Jeżeli by się panu w głowie zakręciło, proszę powiedzieć, to badanie na chwilę przerwiemy.
11: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
5: 60 lat papierosy pan pali?
11: Tak.
5: A rzucił pan, czy jeszcze pali?
11: Palę. No nie mogę sobie w głowie poukładać, żeby przerwać. Bo to wszystko w głowie się bierze. Jak przeliczyć na złotówki, to jest majątek, nie? Objawów znaczących nie mam, ale po prostu korzystam tutaj z tego programu profilaktycznego. Również przyszło chcę skorzystać z tej tomografii małoinwazyjnej. Nie wiem, czy się prawidłowo wyrażam, prawda? Żeby też jeszcze dogłębnie sprawdzić sobie tutaj stan płuc.
10: Więc tak, do badania, tak jak mówiłam, siedzimy prosto. Spirometr bierzemy w rękę, proszę. Tą część ustnika wkładamy do ust, przyciskamy zębami, język pod rurką, nie w rurce. Szczelnie ustnik objąć ustami. I oddychamy swobodnie. Tak siedzimy. Oddychać. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Staram się głębokie wdechy brać. Wdech i długi wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wydychamy, wydychamy, wydychamy. Nabieramy dużo powietrza. Nabieramy dużo. Wydech, mocny wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze wydychamy, wydychamy, wydychamy. Jeszcze wydychać, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze wydychamy. Jeszcze wydychać, wydychać, wydychać, wydychać. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
1: Warto dbać o zdrowie, a gdy nadarzy się okazja, korzystać z badań. A tematem zajęła się Agnieszka Wynarska. Dziękujemy. Teraz poniekąd zostaniemy w temacie zdrowia, ale zaproszę do Urzędu Marszałkowskiego. 28 września odbyła się tam sesja sejmiku, w której to porządku znalazła się m.in. informacja na temat realizacji umów NFZ w naszym regionie w dwóch pierwszych kwartałach tego roku. Za chwilę przytoczę wypowiedzi w tym temacie, ale już powiem, że w pierwszym kwartale wszystko jest, jak to się mówi, picuś. W drugim kwartale trwa liczenie, ale pojawiają się obawy, że nie wszędzie udało się za wszystko zapłacić, a pozostają jeszcze dwa kwartały do końca roku. Posłuchajmy zresztą na wstępie o zabranie głosu. Poproszę Agnieszkę Bańkowską, dyrektorkę kujawsko-pomorskiego NFZ.
12: Dzień dobry państwu. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić analizę wykonania świadczeń w województwie kujawsko-pomorskim za pierwszy kwartał 2026 i drugi kwartał. W naszym województwie wartość naszych kontraktów zwiększyła się o ponad 2 miliardy złotych, realizując świadczenia i ilość świadczeniodawców na poziomie 2,24. Dzięki uwolnieniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjenci mają lepszy dostęp do rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, kolonoskopii i gastroskopii. Jeżeli chodzi o kolejki, my na bieżąco analizujemy, monitorujemy wykonywanie świadczeń. Jeżeli chodzi o świadczenia z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to są te świadczenia, gdzie nie ma kolejek. Po prostu pacjenci są przyjmowani bez kolejek. Umowy, które mamy zawarte ze świadczeniodawcami, realizujemy na bieżąco, płacimy na bieżąco do wysokości wartości umowy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy kwartał zapłaconych nadwykonań, też uregulowaliśmy to. Jeżeli chodzi o świadczenia w drugim kwartale, mamy zapłacone do wysokości wartości umów i jednocześnie zbilansowane pomiędzy wykonywanymi świadczeniami w poszczególnych szpitalach i jednostkach. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, mamy 100% zapłaconych nadwykonań i świadczenia wykonane do wartości umowy, ponieważ my jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy zobowiązani do płacenia do wysokości zawartych umów. Nadwykonania oczywiście płacimy, ale to są nadwykonania, gdzie występujemy o środki finansowe i w miarę możliwości otrzymanych środków finansowych regulujemy te świadczenia.
1: O komentarz w sprawie kondycji NFZ i wypłacalności funduszu w naszym województwie prosimy marszałka Piotra Całbeckiego. Tu słychać już znacznie mniej. mniej optymizmu.
13: Na bieżąco analizujemy. Niestety tutaj mamy bardzo dużo problemów, tak jak w całej Polsce. NFZ ma problemy z płatnościami za wykonane nadkontraktowe, ale i również te, które są obligatoryjnie konieczne do sfinansowania przez NFZ, chociażby w obszarze onkologicznym. Więc te płatności wciąż czekają. Mam nadzieję, że do końca roku będą uregulowane, chociaż w niektórych sytuacjach czekamy już przeszło pół roku, a to nie wygląda najlepiej ze względu na kondycję i płynność finansową naszych placówek, chociażby Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dziś najbardziej oczekujemy uregulowania wszystkich tych płatności, tych nadwykonań, które dotyczą leczenia onkologicznego, bo tutaj państwo NFZ gwarantuje 100% kosztów, pokrycia kosztów leczenia i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Marszałek Całbecki ma nadzieję. Radny sejmiku Marek Gralik z PiS ma natomiast informacje.
14: Mamy informacje od wielu szpitali powiatowych mówiących o tym, że mają poważne kłopoty finansowe. To już się mówi o kwocie bodajże w całym województwie, żeby zliczyć te wszystkie zaległości. To jest kwota powyżej chyba 130 milionów złotych i są bardzo duże obawy, że do końca roku, tego roku budżetowego zostanie to nadrobione. Co oczywiście sprawia, że niektóre usługi dla pacjentów zostają wstrzymane. To jest bardzo niepokojące. Jednak zaległości są i są bardzo duże obawy mówiące o tym, że te pieniądze nie będą wypłacone, dlatego że NFZ w tej chwili tych pieniędzy nie ma i nie mamy pewności, czy w ciągu roku otrzyma. I to jest ten problem. To jest, powiedział, takie zaklinanie rzeczywistości, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że jednak te zaległości nie będą uzupełnione do końca roku budżetowego.
1: Czy będą, czy nie będą, to już nie mnie rozstrzygać, ale będę śledzić sytuację, bo chodzi o los pacjentek i pacjentów z całego województwa. Nie chcemy przecież, by zabiegi przestały być wykonywane. A na sesji dopytałem też o kwestię kolei szybkich prędkości, bo przypomnę, że według planów zaprezentowanych jeszcze w czerwcu, Port Polska, wcześniej znany jako CPK, ma mieć kilka szprych, a tylko jedna będzie przebiegać przez nasze województwo, dokładnie przez Włocławek, Toruń i Grudziądz, dalej do Gdańska. Bydgoszcz nie będzie mieć, nazwijmy to, własnej szprychy, a tak te plany komentuje radny Marek Gralik.
14: Z ubolewaniem stwierdzam, że Bydgoszcz po raz kolejny zostaje pozbawiona dostępu do tych kolei naprawdę szybkich prędkości, ponieważ to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym mieszkańców Bydgoszczy i z tego rejonu bydgoskiego, ponieważ Bydgoszcz zostaje po raz kolejny ominięta. I nie wydaje mi się, żeby doszło do takiej sytuacji, że Bydgoszcz wróci na mapę kolei tych właśnie bardzo, bardzo szybkich. I to jest pewna uciążliwość, ponieważ po utracie dostępu bezpośredniego do autostrady, bo przecież były rozważane warianty takie, że Bydgoszcz otrzyma tę drogę autostradową numer 1 i nie otrzymała, przebiega w inny sposób, trzeba było dwa mosty zbudować, żeby tę drogę poprowadzić. Nie będziemy rywalizować z Toruniem, chodzi o to, żeby i Toruń miał dostęp do i autostrady, i drogi szybkiej, i kolei wielkiej prędkości, tych szybkich prędkości, ale również walczymy o to, żeby Bydgoszcz również też do tego grona należała, ale obawiam się, że tutaj jesteśmy na pozycji straconej. To jest moja opinia i tylko moja opinia.
1: Obecne plany zakładają, że z Bydgoszczy do Portu Polska podróżni dojadą koleją szybkich prędkości, ale przez Toruń. Stolicę naszego województwa ma bowiem połączyć szybka kolej, choć jeszcze nie wiadomo, czy obecnym śladem przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym, wzdłuż Krajowej 80. Nie zmienia to jednak faktu, że szprycha do Portu Polska będzie jedna, przez Toruń, nie przez Bydgoszcz. A to rozwiązanie nie satysfakcjonuje nikogo z Bydgoszczy.
14: Oczywiście, że nie jest satysfakcjonujące. Jest to pewne rozwiązanie, no ale każde rozwiązanie bezpośrednie jest lepsze niż rozwiązanie pośrednie.
1: Marszałek Całbecki też chciałby dwóch szprych wiodących przez nasze województwo. Jedna tak zwana północna, czyli wspomniana już przez Toruń do Gdańska, a druga przez Bydgoszcz.
14: My chcemy zorganizować nieodległym czasie spotkanie między trzema województwami, naszym województwem wielkopolskim i zachodniopomorskim, aby zresztą nasz pomysł naszego regionu, samorządu województwa przybliżyć i przekonać decydentów tego portu komunikacyjnego, portu Polska, który teraz tak się nazywa, aby jednak zaprojektować szybką koleń przez Bydgoszcz, Piłę do Szczecina. To jest nasz cel i będziemy go bronić, wszędzie lobbować.
1: Plany dotyczące szprych zmieniały się już wielokrotnie. Zresztą dziś nie mówi się już o szprychach, a o magistralach. Centralny port komunikacyjny zniknął na rzecz portu Polska i można się w tym wszystkim nieco pogubić. Tym bardziej, że stron lobbujących za tym czy innym przebiegiem konkretnych szprych, przepraszam, magistrali, jest wiele. Ja będę wszystkiemu się przyglądać i informować o kluczowych dla nas decyzjach. Tym bardziej, że sam pociągami bardzo podróżować lubię. A za chwilę wyruszymy na podróż po świecie literatury, a zabierze nas w nią Beata Korzeniowska. Wszyscy na pokład.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
15: To było wielkie święto książki. W ubiegły weekend w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Przyjechali autorzy, autorki, przyjechali wydawcy. Było mnóstwo książek, mnóstwo rozmów, mnóstwo spotkań autorskich i mnóstwo czytelników, którzy potwierdzają to, że jednak czytamy książki. Była młodzież, były osoby starsze. Ja też tam byłam pośród książek. Udało mi się porozmawiać i z autorami, i z czytelnikami, i z jednym z organizatorów festiwalu, Pawłem Skutecz.
16: Panie Pawle, kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki i jak?
17: Świetnie, świetnie. No to w ogóle w tym roku się nakłada Trójkąt Literacki, nakłada się nasz festiwal, nakłada się jeszcze parę imprez towarzyszących wokół. No, ogólnopolska stolica literatury Bydgoszcz.
16: Mamy święto książki.
17: Zdecydowanie święto książki. My zaczęliśmy dzisiaj od takiego wyjątkowego spotkania, bo przyszło kilkudziesięciu poetów i poetek z liceów. I proszę sobie wyobrazić ten tłum młodych ludzi, którzy wychodzą na scenę i czytają swoje wiersze. I wszyscy ich słuchają. I przychodzą osoby, które przyszły tutaj kupić buty, czy na przykład coś innego, bo to jest centrum handlowe, i słuchają poezji. No, nie ma miejsca, gdzie poezja byłaby persona non grata. No tutaj cudowne miejsce, cudowni ludzie, poezja, literatura, proza.
16: Z jednej strony galeria handlowa do handlowania książkami, jak najbardziej, ale jednak w tym handlowaniu książkami chodzi nie tylko o ich sprzedaż, prawda?
17: Ale handel to jest jakaś wymiana. Czasami pieniądza za towar, czasami emocji na inne emocje. I my tutaj handlujemy emocjami.
16: Pan tutaj w kilku rolach, panie Pawle.
17: No ja jestem tutaj przede wszystkim jako autor, bo są też moje książki, ale też prowadzę spotkania i jestem współorganizatorem.
16: Lubi pan te spotkania z czytelnikami?
17: Uwielbiam, no to jest podstawa. Można napisać cudowną rzecz, genialną rzecz, schować, jakiej nikt nie przeczyta, to ona nie istnieje. No, moim zdaniem literatura tworzy się wtedy, kiedy ktoś to odbiera, przeżywa i dyskutuje o tym.
16: A rozmawia się panu lepiej, kiedy to pan przepytuje innego autora, czy kiedy ktoś przepytuje pana jako autora?
17: Chyba jednak wolę być w tej roli przepytywanego, no bo ja o swojej literaturze wiem wszystko, natomiast rozmowa z kimś jest zawsze wchodzeniem w cudzą osobowość, w kogoś. Czasami się boję pytań, które mogłyby komuś zrobić przykrość. Literaturą zajmują się ludzie nadwrażliwi, no to niestety tak jest. No, nie pisze się literatury z dystansu. Trzeba się otworzyć do końca. No, robią to ludzie naprawdę o wyjątkowej wrażliwości.
18: Robert Latajczak, wydawnictwo Wektra.
16: Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny tego pierwszego dnia, więc to tutaj się dopiero wszystko rozkręci, ale wy wróciliście na ten festiwal.
18: Wróciliśmy, wybraliśmy celowo to miejsce, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo przyjazne wydawcom, autorom, tym bardziej czytelnikom. Dość powiedzieć, że o tym samym czasie dzieją się trzy inne imprezy, a myśmy przyjechali specjalnie do Bydgoszczy ze Śląska po to, żeby tutaj zawitać po raz kolejny.
16: Pan zawsze przywozi autorki.
18: Myślę, że to jest taka wartość dodana, rzecz szczególnie cenna, tak samo dla samych autorów, żeby mogli się pojawić ze swoimi nowymi tytułami, poznać nowe środowisko, nowych czytelników. I to jest dla nich bardzo cenne doświadczenie.
19: Małgorzata Micior.
16: Przyjechała pani na Festiwal Książki do Bydgoszczy ze swoimi książkami.
19: Napisałam dwie powieści, są to kryminały. Są to oczywiście kryminały z wątkiem psychologicznym, bo gdzieś ta psychologia bardzo, bardzo we mnie głęboko siedzi i zawsze się tym interesowałam. Więc taki kryminał z wątkiem psychologicznym i jeszcze z innym wątkiem, takim jak na przykład numerologia.
16: Są dwie, to znaczy, że będzie więcej.
19: mam nadzieję bardzo.
16: Jak się pani podoba atmosfera takiego wydarzenia?
19: Bardzo mi się podoba i właśnie muszę powiedzieć, że zdecydowanie wolę takie miejsca, takie bardziej kameralne, niż takie ogromne targi, tak? Gdzie byłam już w różnych miejscach i bardzo specyficzny był dla mnie Kraków. Ogromne miejsce, bardzo dużo ludzi, a tutaj jest tak fajnie, kameralnie, przytulnie, bardzo sympatyczni ludzie, książka się sprzedaje, co jest dla mnie naprawdę dużym takim wzruszeniem i nagrodą za pracę.
16: Właśnie, książka się sprzedaje. Czy jak pani obserwuje ten rynek, tutaj na tych stolikach mnóstwo książek drukowanych, ale coraz więcej osób nie czyta, tylko słucha książki.
19: Tak, miałam też kiedyś taką myśl, jak ta technika zaczęła się tak bardzo rozwijać i zastanawiałam się właśnie, czy ludzie będą jeszcze czytać. Ale jeżdżąc po tych wszystkich targach i w różne miejsca, widzę, że jednak ludzie wracają po tą książkę papierową i chyba nie ma nic fajniejszego niż ten zapach książki, jak się trzymają w ręce. Słuchanie nie jest złe. Ja przyznaję, że sama też czasami słucham, jeżeli nie mam czasu na czytanie, chociażby w samochodzie, tak jak się gdzieś dalej jedzie, więc to słuchanie też jest fajne. Ludzie po prostu muszą sobie znaleźć, co bardziej wolą, tak? Ale gdzieś dla mnie osobiście zawsze najbardziej wartościową rzeczą to będzie ta książka w ręce, którą się otwiera, którą można dotknąć i która po prostu pięknie pachnie.
16: Jesteśmy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki, a pani tutaj ma koraliki.
20: To są kamienie naturalne w oprawie ze srebra albo ze stali chirurgicznej. Mam gotowe wzory, albo siedzę i robię.
16: To jest biżuteria inspirowana książkami.
20: Ta z runami to jest dedykowana właśnie specjalnie pod książki mojego męża. Znaki magiczne, bogowie.
16: Pierwszy raz jesteście państwo w Bydgoszczy na tym festiwalu?
20: Jesteśmy już, ojej.
21: Z piąty? Od początku praktycznie.
20: Jesteśmy co roku.
16: Czy jesteście stałymi bywalcami na festiwalu książki?
21: Można tak powiedzieć. Z przyjemnością przyjeżdżamy do Bydgoszczy, obserwujemy, jak miasto się rozwija. Norbert Grzegorz Kościesza. Jesteśmy teraz z Podlasia. No właśnie żona jeździ razem ze mną, inspiruje się tymi książkami, wytworzy to rękodzieło, tą biżuterię właśnie słowiańską.
16: Fajnie połączyliście te swoje pasje.
21: No w końcu jesteśmy małżeństwem, więc warto się łączyć, warto rozmawiać, tak? I to, co nas interesuje. No wcześniej łączyła nas służba mundurowa, no, a teraz właśnie wspólna pasja.
16: Po raz kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny pierwszego dnia, ale tutaj ruch już jest.
22: Dzień dobry, Kamila Goszczyńska. Tak, już się pojawiają pierwsi chętni.
16: Lubisz to miejsce i ten festiwal?
22: Wiesz co, lubię. Co prawda w poprzednim roku trochę zdezerterowałam, ale jestem znów. Zwłaszcza, że będę miała w tym roku premierę jeszcze nowej książki. Także nie mogę się też doczekać i wszystkim o tym opowiadam.
16: Pięknie wydana ta książka, prawda?
23: Pięknie wydana. Zbliżają się święta, więc nawet bardzo, no w sumie zbliżają się. U nas w sklepach już się bardzo zbliżyły, więc ta pozycja bardzo ciekawa i może być super prezentem też dla kogoś.
16: A pani trochę kupuje oczami, czy jednak chodzi pani i szuka konkretnego autora, konkretny gatunek?
23: Czasami szukam konkretnego autora, no ale jak nie znam, to chętnie poznam. Warto spróbować przeczytać coś innego niż zwykle się sięga. A uwielbiam książki, które mają kartki i które można otworzyć.
16: Czyli team książka drukowana, a nie audiobook. Książka,
23: zdecydowanie książka drukowana.
24: Waldemar Milsztyn, wydawnictwo Bibliotekarium.
16: Pan nie po raz pierwszy jest na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy.
24: Tak, zgadza się. No, jest to świetne miejsce, żeby spotkać się z publicznością bydgoską. Jest to możliwość też i spotkania z innymi wydawnictwami. Możemy sobie porozmawiać, zobaczyć, co kto wydaje, porozmawiać o problemach. Rozmawiamy o tym, jakie są chwytliwe tematy, kto jest na topie, kto schodzi z pudełka. Dowiadujemy się też o różnych innych sprawach związanych m.in. z dystrybucją, produkcją książki. No, wszystko, że tak powiem, jest dla nas ciekawe i no, musimy mieć rękę na pulsie, żeby wiedzieć i dalej prowadzić ten biznes.
16: A łatwy nie jest ten biznes, prawda?
24: No niestety nie. Czekamy z utęsknieniem na tą nową ustawę dotyczącą książek, ceny książki, ujednolicenia. Ceny zobaczymy, czy to pomoże. No, oby pomogło. I oby ludzie zaczęli czytać. I to taką literaturę porządną.
16: Mam nadzieję, że przez ten weekend i podczas festiwalu przekona się pan, że sporo osób w Bydgoszczy i okolicach czyta.
24: Tak, no nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, tak jak powiedziałem, w Bydgoszczy na targach. Jeździmy też na inne targi. Byliśmy na targach w Poznaniu. Bardzo dużo młodych ludzi na przykład w Poznaniu przychodzi na targi. To jest bardzo budujące. Jest jeden taki trend, który no, trochę nas niepokoi, przynajmniej mnie nie niepokoi. To znaczy, że więcej ludzi przychodzi do influencerów. Staje w kolejkach do influencerów i z nimi rozmawia o książkach. W Poznaniu na przykład był Graham Masterton. Ludzie go nie znają, młodzi ludzie go nie znają. On siedział sam, samotnie na stoisku, nikt do niego nie podchodził, nikt z nikim nie rozmawiał, bo go nie poznają, nie wiedzą, kto to jest.
16: Tutaj u panów wyjątkowa biblioteczka i w nieco inny sposób ustawione książki.
25: Tak, mamy
0: mamy dużo książek, które mają barwione brzegi. Szczególnie są to książki z klasyki grozy, Frankenstein, Wampir Raymonda czy Portret Doriana Greya, ale również mamy książki Mistrza Grozy Mastertona.
16: I nie jesteście na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki po raz pierwszy.
0: Praktycznie co roku jesteśmy. Podoba nam się tutaj. Bydgoszcz jest fajnym, przyjaznym miastem. Mamy dużo znajomych i widzimy, że po prostu ludzie chętnie kupują książki.
16: Takie targi, takie festiwale są też okazją do spotkania wydawców i rozmów na pewnie te tematy, które bardzo mocno Was dotykają. Jakichś problemów z wydawaniem książek?
0: Tak, no na każdej w zasadzie imprezie targowej spotykamy się z kolegami z innych wydawnictw i wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami na to, co się dzieje na rynku wydawniczym i na po prostu na naszej działalności, ale generalnie są to spotkania towarzyskie.
16: I z czytelnikami?
0: Z czytelnikami też, bo często tu przychodzą ludzie i rozmawiamy z nimi.
16: Na waszym stoisku tutaj na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki tak bardzo jesiennie są dynie, są świeczki, jest zapach, ale są też oczywiście przede wszystkim książki.
2: Dokładnie tak i my stawiamy w naszych historiach na ludzi przede wszystkim. Na to, w jaki sposób oni reagują na trudne sytuacje, jak się rozwijają, jak wygląda ich moralność oraz czy można być jednocześnie dobrym i złym.
16: A skąd jesteście?
2: Jesteśmy z Gdańska, ale już na tej imprezie jesteśmy po raz czwarty i bardzo uwielbiamy Bydgoszcz.
16: Czy te wszystkie dodatki do książek, one dzisiaj są konieczne? One są takim miłym dodatkiem?
2: One są na pewno miłym dodatkiem i dodatkiem przyciągającym wzrok, ale nie ma co ukrywać, że najważniejsza i tak jest książka. Dlatego, że gdyby urwać, że tak powiem, brzydko z książki okładkę, to książka dalej jest książką i ma piękną treść. Gdyby pominąć te wszystkie dodatki, zakładki, świece i inne rzeczy, to książka dalej pozostaje książką. Także to są miłe dodatki, ale książka jest najważniejsza.
15: A wśród wystawców, wydawców i czytelników krążyli też autorzy książek. Był Piotr Kościelny, a w sobotnie popołudnie do Bydgoszczy przyjechał Marcel Moss.
16: Pan po raz kolejny na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy ze swoimi i nie tylko ze swoimi książkami.
4: Tak i mam nadzieję, że nie ostatni. Planuję w przyszłym roku też się udać do Państwa, bo naprawdę atmosfera jest wyjątkowa. Podoba mi się tutaj, są mili czytelnicy i czuję się po prostu jak w domu.
16: To jest okazja do tego, żeby spotkać się z czytelnikami, porozmawiać tak gdzieś na boczku o tym, co lubią w tych Pana książkach, czego jeszcze oczekują, podpytują o kolejne części ulubionych serii.
4: Tak, każda rozmowa jest inna. Generalnie każdy chce dowiedzieć się, kiedy kolejna powieść, czego tak późno, dlaczego tylko dwie w przyszłym roku, a nie trzy albo pięć. I pytają o plany czytelnicze, wydawnicze, jak kogo chcę wydać, kogo teraz aktualnie czytam, więc rozmowy są na różne tematy, co mi się bardzo podoba.
16: A takie spotkania autorskie, kiedy ktoś Pana przepytuje przed pełną widownią, lubi Pan czy niekoniecznie?
4: Lubię, bo jestem straszna gaduła i czasami jest tak, że mnie muszą biblioteki już wyganiać ze spotkań. Raz pojechałem na noc bibliotek i o 22 mnie wygania, no ja mówię, no ale noc dopiero się zaczyna, więc musimy siedzieć do rana. Ja sobie już śpiwór przygotowałem z boku w razie czego i na leżąco mogę rozmawiać. Oczywiście to był żart, ale ja jestem strasznym gadułą i czasem godzina czasu to jest mało.
16: To ja będę z Panem rozmawiać za godzinkę. Tak jak w zeszłym roku.
7: No ja kojarzę Pani twarz.
16: Drugi raz na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki. Wcześniej Pan przyjechał, czyli chyba Bydgoszcz fajne miasto.
7: Mam bardzo dobre wspomnienia z zeszłego roku, to prawda. A poza tym, jeśli mam być szczery, ja nigdy nie przestrzegam harmonogramu. Po prostu zawsze staram się być wcześniej, żeby więcej czasu dla czytelników poświęcić.
16: Trudno się było tutaj do Pana dopchać, bo ten tłum cały czas nadchodzi z książkami, przychodzą po autografy, po wspólne zdjęcia, a Pan cierpliwie podpisuje, pięknie się uśmiecha do tych zdjęć.
7: Tak, natomiast wiem, że też często tak jest, że dla osób czekających w kolejce po prostu ten upływający czas nasila zmęczenie, więc staram się wychodzić naprzeciw czytelnikowi i po prostu przyjeżdżać wcześniej i rozkładać tę kolejkę.
16: No to zostawiam Pana teraz już w rękach czytelników i czytelniczek.
7: Dziękuję bardzo i naprawdę życzę wszystkim jak najlepszych tutaj zakupów książkowych.
16: Państwo przyszli specjalnie na Festiwal Książki, czy taki spacer, bo z pieskiem jesteście?
8: Specjalnie, z pieskiem i specjalnie, bo bardzo lubimy książki, bardzo lubimy czytać.
16: Wszystko, czy jakiś konkretny gatunek?
8: Wszystko, co dobre. Generalnie w różnych gatunkach się odnajdujemy i byle była to dobra książka.
16: I takie targi w Bydgoszczy to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można złapać mnóstwo fantastycznych książek, chyba dla każdego.
8: Tak jest, to się zgadza, dokładnie. Też jestem tego zdania.
16: Jeszcze spotkania autorskie można...
8: Wspaniała sprawa, tak, tak.
16: Przyszliście na któreś konkretne spotkanie, czy słuchacie wszystkich?
8: Generalnie przyszliśmy na Kasię Puzyńską, ale na nią się spóźniliśmy, nie kupiliśmy tej książki, którą chcieliśmy, a wróciliśmy z kilkunastoma książkami, których nie zamierzaliśmy kupić. Także,
16: I przyszliście drugiego dnia, żeby jeszcze uzupełnić te książkowe braki?
5: tak, tak, tak. Poznać coś nowego jeszcze.
16: Takie wydarzenie w Bydgoszczy?
8: Oj, za mało. Przydałoby się większe przede wszystkim. Można by rozpropagować Bydgoszcz przede wszystkim też przez to, a poza tym brakuje takich wydarzeń.
16: Jesteście z Bydgoszczy państwo?
8: Tak jest, dokładnie.
16: Tak, gdyby było więcej takich wydarzeń, bylibyście częściej?
8: Pewnie, że tak. Pewnie, to nasza pasja, książki.
15: A książka na długie jesienne wieczory jak znalazł. I mówiłam to ja, Beata Korzeniowska. Zdecydowanie mój książkowy i team książka drukowana.
1: I ta jakże magiczna relacja Beaty Korzeniowskiej była ostatnim rozdziałem w książce pod tytułem Radiowy spacer po Bydgoszczy. Oczywiście premiera kolejnej odsłony tego cyklu już za tydzień na naszej antenie, także zapraszam serdecznie, dziękując za dziś. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Gustaw Nowak, mam dziś dla was sporo ciekawego, a więc warto zrobić nieco głośniej. Pozwiedzamy trochę Bydgoszcz wraz ze znanym i lubianym przewodnikiem. Spojrzymy też na nasze miasto oczami rodzica. Zapytamy, gdzie pójść ze szkrabem. Ponadto odwiedzimy dworzec Bydgoszcz Główna, gdzie porozmawiamy z kolejarzem. Zajrzymy też do niepozornego Muzeum Kanału Bydgoskiego. Będzie interesująco, będzie zaskakująco, będzie co tu dużo mówić, fajnie, ale tradycyjnie rozpoczniemy od crème de la crème, czyli spotkania z Beatą Korzeniowską.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
8: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Ziet, oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Ziet przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Molly. To figurki z brązu, a myszka Molly jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween, a potem 1 listopada.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A teraz zapraszam na rozmowę o Bydgoszczy z przewodnikiem, który o mieście lubi mówić na swój własny sposób. Gustaw Nowak, uprzedzam, ta rozmowa być może nie będzie ciekawa, no bo porozmawiamy o projekcie nieciekawe. Nie no, żartuję. Mam wrażenie, że trudno, żeby z moim rozmówcą nieciekawie porozmawiać, a spotkałem się z Mikołajem Buzałą. Cześć, dzień dobry.
9: Cześć.
7: Prawdopodobnie kojarzonym przez słuchaczy właśnie z projektu Nieciekawe. w którym w internecie na różnych platformach mówisz o Bydgoszczy, przedstawiasz Bydgoszcz zarówno w tę współczesną, tę historyczną, tę ciekawostkową, no od różnych stron patrzysz na Bydgoszcz i chyba wydaje mi się, że wprowadzasz taką małą rewolucję turystyczną. Mówisz inaczej o Bydgoszczy, prezentujesz ją nie tak jak zawsze.
5: Nie wiem, czy rewolucja to jest dobre słowo, ale na pewno jakiś swój punkt widzenia na turystykę i nie tylko na turystykę, też na to, jak bydgoszczanie patrzą na swoje miasto, ale faktycznie staram się odchodzić jak daleko się da od Wyspy Muńskiej, od Starego Rynku, od Łuczniczki i od przechodzącego przez rzekę, bo w mieście jest znacznie więcej i z mojej perspektywy wydaje mi się, że to właśnie jest ta bydgoskość ukryta nie tam na talerzu, na środku Wyspy Muńskiej, tylko właśnie gdzieś w zakamarkach.
7: No to za chwilę o tej Bydgoszczy i bydgoskości, o której mówisz, pomówimy, ale najpierw no musimy odklepać to, czyli przedstaw się po prostu słuchaczom. Czy pochodzisz z Bydgoszczy? Co robiłeś, co robisz?
5: Nazywam się Mikołaj Buzała, pochodzę z Bydgoszczy, urodzony, wychowany w Bydgoszczy, potem wyjechany z Bydgoszczy na 7 lat, gdzie pracowałem w zupełnie innej branży, zajmowałem się zupełnie innymi sprawami niebydgoskimi, no i w 2021 roku do Bydgoszczy wróciłem szczęśliwie.
7: A emigracja zewnętrzna to była?
5: Emigracja krajowa do większych ośrodków miejskich, nazwijmy to tak. No i z tych większych ośrodków wróciłem do tego naszego kameralnego ośrodka miejskiego i powoli zacząłem jakoś wsiąkać w tą bydgoskość i w to miasto. Od 3 lat gdzieś zainteresowanie tą turystyką i historią i tym, żeby opowieści o mieście nie tylko opowiadać, ale też zdobywać. Po drodze kurs przewodnicki, no i od zeszłego roku już na całego turystyka od rana do nocy.
7: Za chwilę zapytam o nazwę, no bo to pewnie intryguje słuchaczy, ale skąd ci się to wzięło, żeby jednak mówić o Bydgoszczy i prezentować to miasto?
5: Nie wiem. Zupełnie szczerze, to jak wiele zainteresowań po prostu przyszło skądś. W pewnym momencie zorientowałem się, że już zainteresowany jestem. Na pewno takim czynnikiem, który na to wpłynął, była ta powrotna przeprowadzka, no i to, że na to miasto spoglądałem na nowo z innej strony, no i też moja partnerka, która bydgoszczanką nie była, nigdy w Bydgoszczy praktycznie nie bywała wcześniej, no i ja też, jak sprowadziliśmy się tutaj, no, czułem się w obowiązku, żeby o tym mieście opowiedzieć uczciwie, rzetelnie, no i jak chciałem to zrobić, no to musiałem do tego przygotować się odpowiednio.
7: No dobra, ale takie słowa pochwały, takie komplementy od strony partnerki to mogą być mało obiektywne. Mimo to uwierzyłeś, że dobrze to robisz.
5: Tak, myślę, że po prostu spróbowałem i zobaczyłem na to, zobaczyłem jakie są te reakcje ludzi. Dość szybko okazało się, że faktycznie gdzieś ta branża i dla mnie jest przyjemna i mi się przyjemnie pracuje i ludziom przyjemnie się ze mną na mieście bywa. No i do tego jeszcze te media społecznościowe, które jakąś taką niszę złapały i okazało się, że faktycznie to, co mnie interesuje, no bo zawsze tym kluczem dla mnie jest to, co dla mnie jest interesujące i co ja uważam za istotne, okazało się, że dla odbiorców też okazuje się potrzebne, ważne, interesujące.
7: No zwłaszcza dzisiaj fajnie jest rozpoczynać, no bo ten próg wejścia do materiałów, nie wiem, wideo po prostu, nazwijmy to, jest o wiele mniejszy niż kiedyś. Teraz wystarczy telefon, jakiś mikrofon, teraz one też są bezprzewodowe i można działać.
5: Tak, no ja jak zabierałem się do tego, to stwierdziłem, że tak niezupełnie wystartuję od zera, że troszkę się do tego przygotuję, w związku z czym kupiłem mikrofon, bo wyczytałem, stwierdziłem, że ten mikrofon, ta jakość dźwięku, jeśli chcę opowiadać o mieście, jeśli chcę daleko od telefonu stać, ten mikrofon jest niezbędny, także 300 zł inwestycji, całe rozpoczęcie tego kanału w social mediach, najpierw na Instagramie, a potem na kolejnych platformach, więc tak naprawdę tak, ten próg wejścia dużo większy jest, jeśli chodzi o wiedzę o mieście i o pomysł na to, co chcemy właściwie opowiadać, aniżeli same technikalia.
7: Pytań rodzi się cała masa, więc miejmy to za sobą. Dlaczego nie ciekawe?
5: Ta nazwa jest znacznie starsza, aniżeli moja aktywność w mediach społecznościowych, to znaczy mój profil na Instagramie już lata wcześniej nazywał się Nieciekawe, moja jednoosobowa działalność gospodarcza nazywała się Nieciekawe i wypływało to zupełnie z innych spraw, no właśnie wypływało to z zupełnie innych spraw, ale o dziwo powiązanych właśnie z tymi rzeczami bydgoskimi. Zawsze starałem się jakoś te rzeczy, które robię i które mnie interesują, nie kategoryzować jako rzeczy ciekawe, jako rzeczy których musisz się dowiedzieć, jako rzeczy, które zszokują cię, czy jakiekolwiek inne głośne nagłówki. Bardziej skupiać się na tym, co dla mnie jest ciekawe i nie starać się odbiorcy narzucić tej mojej wizji. To, czy to jest ciekawe dla kogoś, czy nie, no to sam już sobie każdy oceni, bo świat generalnie nie jest ciekawy. To my mamy tą ciekawość i my możemy się zainteresować jednym albo drugim. No a właśnie, jeśli uciekamy od świecznika, jeśli uciekamy od Wyspy Młyńskiej i Starego Rynku, no to siłą rzeczy nie są to rzeczy najpowszechniej uważane za ciekawe.
7: No właśnie, myślałem, że powiesz coś w stylu, że Bydgoszcz przez lata uchodziła za miasto nieciekawe po prostu.
5: Tak, ja mam taki jeden artykuł z Polityki sprzed lat, chyba już z 10 lat, który mówił o bydgoskiej rezygnacji jako zjawisku i on otwierany jest właśnie takimi słowami, że Bydgoszcz to największe polskie miasto nie kojarzące się z niczym. No i to bardzo, bardzo ze mną zostało i faktycznie Bydgoszcz przez wiele lat była miastem nieciekawym, była miastem brudnym, była miastem zaniedbanym, no i jakkolwiek smutno to słyszeć, no to trzeba to sobie powiedzieć wprost. To, że Bydgoszcz nazywana była Brzydgoszczą, to nie było tylko dzieło jakiegoś spisku przeciwko Bydgoszczy, tylko faktycznie tego, że miasto znajdowało się w swojej historii w trudnym momencie. No a teraz od parunastu, jeśli już by nie powiedzieć paru dziesięciu lat, jest zdecydowanie na wznoszącej i to się zmienia. No ale ta łatka cały czas przy Bydgoszczy jeszcze gdzieś tam ciąży.
7: Mikołaj Buzała jest moim i Państwa gościem, a Ty chciałbyś, żeby z czym Bydgoszcz się kojarzyła?
5: Myślę, że ze Śródmieściem. Myślę, że dla mnie ta rzecz w tym momencie przynajmniej najbardziej interesująca, najbardziej ciekawa, no to jest bydgoskie Śródmieście, które faktycznie jest wyjątkowe, którego połowa to wschodnie Śródmieście, jest najbardziej zielonym Śródmieściem, jakie znam w ogóle. Upstrzone parkami, skwerami, ogrodem botanicznym, ogródkami działkowymi, willami, które przecież nie powinny być w Śródmieściu, bo przecież w Śródmieściu powinniśmy mieć same wielkie, wysokie kamienice. Więc to rzecz absolutnie unikalna, no i pokazująca też złoty wiek naszego miasta, ten wiek XIX, przełom wieku XIX i XX, do tego nie zniszczona praktycznie wcale przez II wojnę światową, która pokazuje, jak to miasto faktycznie wyglądało i jak polskie miasta, czy też no, poniemieckie miasta w przypadku Bydgoszczy, wyglądały te 100 czy 130 lat temu, no a tam już w tej tkance miejskiej utkane jest wszystko, co bydgoskie, więc i muzyka, i przemysł, i kultura różnego rodzaju, no to wszystko w tym Śródmieściu wydaje mi się, że najlepiej i najbardziej widać, no a w tym momencie to Śródmieście jednak w cieniu Starego Miasta.
7: Sporo jest takich detali poukrywanych w Bydgoszczy, gdzieś w architekturze, gdzieś po prostu w przestrzeni miejskiej, które mogą nam podpowiedzieć, że tutaj coś się działo, tutaj to miasto funkcjonowało nieco inaczej, które po prostu no, zadają kolejne pytania albo podpowiadają nam, że warto się tym miejscem zainteresować.
5: Oczywiście, wystarczy patrzeć tak naprawdę. Im więcej się patrzy, tym więcej się dostrzega. Ja chyba mój ulubiony taki koronny dowód na to, że to Śródmieście jest bardzo ciekawe, no to wystarczy w Śródmieściu Bydgoskim wejść w dowolną bramę. Jeśli porównamy to z Gdańskiem, czy ze Szczecinem, czy nawet z Warszawą, no z tymi miastami odbudowanymi, jeśli w bramę wejdziemy, okazuje się, że ta kamienica udaje kamienicę. A u nas, jeśli w podwórko wejdziemy, no to jest duża szansa na to, że powita nas jakaś XIX-wieczna polichromia. Albo, że na podwórku dalej leży ten sam bruk, który 150 lat temu, no i pozostałości po warsztacie rzemieślniczym, czy po fabryce, która tam była. No a w Bydgoszczy takich miejsc, gdzie przemysłu nie było, no to szukać ze świecą. Więc faktycznie w Bydgoszczy, jeśli zerknie się za ten winkiel, no to faktycznie okazuje się, że dużo pytań można sobie zadać.
7: No muszę się z Tobą kiedyś na taki radiowy spacer po prostu po którejś chociażby z ulic Bydgoszczy się umówić, tak żebyś pozwracał uwagę na to, na co warto zwrócić uwagę. Może

0: wyobrażam. No ale może nie, może coś z czerwonej cegły, może bardziej dworcowa i budynek dyrekcji kolei.
1: Dobra, masz to, trafiłeś, no.
0: Cieszę się, ale faktycznie podoba mi się to obrazowe, bo bardzo radiowy opis tego budynku, no bo ta przypieczona panierka to coś, co od razu człowiek widzi i rozumie.
1: No, mam nadzieję, że lepsza przyszłość czeka ten budynek swoją drogą. Ale o przyszłości i o przeszłości Bydgoszczy mam nadzieję jeszcze kiedyś z tobą porozmawiać. Mikołaj Buzała był moim i państwa gościem. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję pięknie.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gdzie pójść ze szkrabem? Pewnie to pytanie zadawaliście sobie wielokrotnie, jeżeli takiego szkraba właśnie macie pod opieką, czy jako rodzice, czy dziadkowie, czy jako po prostu dobry wujek. Nie wiem, czy odpowiemy na to pytanie, ale na pewno kilka dobrych porad będę dla was mieć, no bo mam dla was też specjalną gościnę w naszym studiu. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Izabelą Skorą, psycholożką i autorką profilu instagramowego, nie wiem jak to nazwać, stronki, gdzie ze szkrabem. Właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jak to nazwać? Od razu ustalmy.
3: Myślę, konto na Instagramie. Nie jest to działalność komercyjna, raczej hobbystyczna. Gdzieś oprócz mojego etatu dodatkowo sobie w ten sposób działam.
1: No właśnie, porozmawiamy o tym, co robisz poza godzinami pracy. Rozumiem, że pracujesz jako psycholożka.
3: Tak, jest to moja taka praca etatowa z różnymi grupami odbiorców na co dzień. No a po
1: z
3: godzinach.
1: Z dziećmi też?
3: Tak, od przedszkolaka do seniora właściwie, więc ten przekrój wiekowy jest dosyć duży. No a prywatnie mama czterolatki, więc też trzeba coś po godzinach wymyśleć.
1: Na czym polega twoja działalność w internecie?
3: Może jakby od początku. Jak urodziła się młoda, prawie 4 lata temu, no to miałam takie poczucie, że wiele miejsc jest nieprzyjaznych dzieciom. Czyli tutaj jakieś schodki się pojawiają, tutaj brak przewijaka, tu krzesełko do karmienia niby jest, ale niewyczyszczone, więc dużo takich drobiazgów, które jak już ma się do opieki małego człowieka zaczynają irytować, stało się po prostu dla mnie bardziej zauważalne. Tak, jakieś nierówności, krawężniki, że wózkiem po pewnym sklepie na przykład się nie pospaceruje, bo alejka jest za wąska.
1: No, zaraz o tych szczegółach porozmawiamy, no ale rozumiem.
3: Ten pomysł, żeby jednak sprzedawać takie tipy na początku zaprzyjaźnionym rodzicom, a potem ta społeczność nam się trochę rozrosła, żeby było wiadomo, gdzie jest to miejsce właśnie dzieciom przyjazne, bezpieczne, gdzie rodzic jest w stanie odpocząć, tak? Bo mimo, że profil nazywa się Gdzie ze szkrabem, to ten mój fokus jest trochę bardziej na taki komfort psychiczny i dobrostan rodzica, żeby dziecko faktycznie było zaopiekowane, wybiegane i szczęśliwe, by ten rodzic miał też chwilę dla siebie.
1: No wiadomo, że dziecko szczęśliwe, to i rodzic szczęśliwy.
3: No niektórzy mają też w drugą stronę, ale myślę, że to jest zespół naczyń połączonych.
1: Dobrze. Działasz w Bydgoszczy, ale też w okolicach, czyli ogólnie po województwie jeździsz, albo nawet dalsze eskapady?
3: Tak. Na co dzień mieszkamy w Bydgoszczy, natomiast z racji tego, że ja z Torunia pochodzę i bydgoskie, i toruńskie, i w ogóle całe wojewódzkie tematy nam się przewijają przez profil, a jak gdzieś tam w okresie wakacyjnym czy ferii się wybierzemy nieco dalej, to takie relacje też potem są zapisywane i do odnalezienia w kontekście konkretnych miast.
1: I co, rzeczywiście zobaczyłaś, że w internecie to jest luka, że czegoś takiego brakuje, że rodzice po prostu nie mają gdzie szukać tego typu porad?
3: Myślę, że jest masa treści sponsorowanych. To jest jedna rzecz, że nie do końca pewnym profilom i pewnym rekomendacjom ufam. Tutaj u siebie raczej unikam tego typu współprac. Jeżeli one są, to są bardzo czytelnie oznaczone, ale na palcach jednej ręki jestem w stanie wskazać. Więc jedna kwestia to, na ile to, co znajdujemy w internecie, jest stanem faktycznym, a na ile jakimś materiałem promocyjnym. Druga rzecz, że w dzisiejszych czasach różne tam czaty i inne modele językowe nam podpowiadają nie do końca skutecznie. Myślę, że jednak taka usługa lokalnej koleżanki, która z uczciwością podpowie, gdzie jest fajnie, a gdzie jest do poprawy, to jednak jest pewnego rodzaju nisza.
1: Skupmy się właśnie na tym, gdzie ze szkrabem. Właśnie, czy masz jakieś takie miejsca? Może warto to sobie jakoś pogrupować, no bo przychodzi mi na myśl wiele takich kategorii i to mogą być jakieś lokale, i to mogą być place zabaw, i to mogą być jakieś miejsca, nie wiem, związane z naturą, z rekreacją. Także jak byś to podzieliła?
3: Powiem w ten sposób. Na profilu pokazuję różne sposoby, bo i dziecko mam na tyle ciekawe świata i z różnorodnymi zainteresowaniami, że i spędzamy czas na świeżym powietrzu i na placach zabaw i te bawialnie też nam się przewijają. I tutaj już z perspektywy tych 4 lat widzę, że też się zmienia zapotrzebowanie, więc to nie jest tak, że określony typ na przykład bawialni jest jedynym słusznym, tylko w zależności od tego, w jakim wieku jest to nasze dzieciątko, no to też inne miejsce wybierzemy. No i też w zależności od tego, jaka jest nasza tolerancja dźwięków.

0: kolorów bodźców. Raczej celowaliśmy do tej pory w takie bawialnie drewniane, spokojniejsze i takie miejsca ze spokojem sumienia mogę polecić, natomiast podejrzewam, że za jakiś czas te małpie gaje, dmuchańce i inne tematy, no też trzeba będzie gdzieś sobie wewnętrznie przepracować, żeby dziecko też mogło uczestniczyć tam z rówieśnikami w takich aktywnościach.
1: Jak w Bydgoszczy wygląda kwestia bawialni? Czy tego typu miejsc nie brakuje?
0: Ja myślę, że trochę brakuje, ale trochę też jest specyfika chyba miejsca, w sensie miejscowości, że nie wszystkie te obiekty się utrzymują. I jest jedna od wielu lat centralnie zlokalizowana, bardzo fajna bawialnia, która, no mogę powiedzieć, z ręką na sercu uratowała moje zdrowie psychiczne, bo swego czasu co wtorek chodziłam właśnie z małą na spotkania rodzicielskie i tam korzystałyśmy po prostu z bliskości i takiej przestrzeni do wybiegania, ale też innych rodziców. Są też na takich bardziej dzielnicach ościennych zlokalizowane różne bawialnie i myślę, że pod względem takim biznesowym te miejsca mają się lepiej, bo nie mają takiej konkurencji jak to w centrum, że można sobie pójść i właśnie na jakieś bulwary i do restauracji i gdzieś ta uwaga się rozprasza, tylko ludzie gdzieś tam osiedlowo nawet uczęszczają. Mamy też pod Bydgoszczą bawialnię w Niemczu, więc no, kto chce, to znajdzie na pewno to, czego potrzebuje, tak jak no już pewno możesz wyczuć, ja preferuję raczej takie stonowane wnętrza, drewniane, w stylu Montessori, gdzieś tam nie przytłaczające muzyką, bo to jest moja wielka uwaga do wszelkich bawialni, że ta muzyka zawsze gra za głośno i niekoniecznie utwory rozwijające, tylko raczej takie durowe i w rytmie na dwa i takie, wiesz, jak pamiętasz jakieś smurfne hity z naszych czasów, to nie wszędzie się pozmieniały te właśnie muzyczki. Dla mnie cenne jednak jest to, że skoro idę w takie miejsce, żeby dziecko mi się troszkę uspokoiło mimo wszystko ruchowo, tak, to żeby nie bodźcować dodatkowo na przykład dźwiękiem czy jakimiś migającymi światełkami, więc ja takie bawialnie preferuję, aczkolwiek no też dla starszaków takie intensywniejsze miejsca, jakieś parki, trampolin też na pewno się w Bydgoszczy znajdą.
1: Zostańmy przy tych bawialniach. Mówimy tutaj o tych komercyjnych miejscach bez nazw, ale zapytam tak może ogólnie, na co powinniśmy zwracać uwagę i czy są miejsca lepsze i gorsze, czy już ten pewien standard, poniżej którego nie schodzimy, jest zachowywany?
0: Myślę, że jest dużo naprawdę fajnych miejsc udanych, nowych, więc jeszcze zachowanych w dobrym stanie i czystości i na to na pewno bym zwracała uwagę. Szczególnie jak przemieszczamy się z mniejszym dzieckiem, takim w okolicach pół roku, roczku, które dopiero stawia pierwsze kroki, które bierze wszystko do buzi, no to jednak ta czystość jest tutaj takim warunkiem koniecznym. Też kwestia bezpieczeństwa konstrukcji takich drewnianych czy niedrewnianych do wspinaczki, bo w niektórych bawialniach są niestety ograniczenia, że rodzic z dzieckiem wejść nie może. Więc jak macie dziecko aktywne, które wejdzie samodzielnie, a na przykład przy powrocie wpadnie w panikę, to warto przed wejściem do lokalu się upewnić, czy wy możecie w ogóle z taką akcją ratunkową ruszyć, bo wiem, że są lokale, które nawet pobierają kary za wejście na konstrukcję za dzieckiem.
1: O raju, ale przecież zawsze mi mówiono, że to jest najlepsza część bycia rodzicem, że właśnie można razem z dzieckiem korzystać z tych wszystkich
0: uciech. Nie przekraczasz gdzieś tam wagowych obostrzeń i przejdziesz przez wszystkie wąskie szczelinki, nie? Więc na to też bym zwróciła uwagę, bo też mi się zdarzyło kiedyś ruszyć w pogoni za córą i no, być zblokowaną przez konstrukcję. Raczej nie jestem zbyt dużym człowiekiem.
1: Lecimy dalej. Mamy bawialnie. Być może słuchają nas w ogóle osoby prowadzące tego typu miejsca. No to też tutaj punkcik dla was, na co zwracać uwagę.
0: Tak,
1: coś jeszcze byś podkreśliła?
0: Jeszcze kwestia parkingu, bo widzę po różnych lokalnych rynkach, ja rozmawiam sobie też z właścicielami bawialni często, że ten parking to jest czasem być albo nie być dla lokalu. O ile my w dużej mierze przemieszczaliśmy się komunikacją zbiorową, rowerami, nosiłam małą w nosidle, więc nie było to aż tak trudne, to wiem, że wielu rodziców przemieszcza się jednak autem i to, czy ten parking jest w pobliżu, czy nóżki nie będą bolały i czy da się na przykład też wózkiem wjechać po podjeździe albo po, no po prostu bezprogowym wejściu, to też jest ważne, bo znam też jedną bawialnię, która ma niestety tak ostry podjazd dla wózków, że to jest dylemat, tak? Czy ten wózek zostawić na dole, czy szukać jakiegoś przechodnia, żeby pomógł tej mamie, jeżeli jest sama na przykład z dzieckiem w lokalu wnieść ten wózek.
1: Ale też zauważyłem, że po Bydgoszczy jeździ sporo osób z takim, na rowerach, z takimi wózkami doczepianymi dla dzieci, to taki wózek, taki rower z wózkiem też warto mieć gdzie zostawić.
0: Tak, więc kwestia parkingu to jest jedno, kwestia jakiejś takiej szatni, miejsca większego, żeby na przykład jakieś spotkanie dla rodziców i tych wózków będzie 5-10, to żeby też one się pomieściły, a nie było kłopotu logistycznego. Na pewno takie rzeczy warto zwracać uwagę. W bawialniach i tego typu miejscach, gdzie spędzamy z dzieckiem dużo czasu, też na pewno bym zwróciła uwagę na menu, bo najczęściej jest ono słodkie i najczęściej jest bardzo przetworzone, a myślę, że w tych czasach jednak trochę większą uwagę już zwracamy na to, co dziecko je i fajnie jakby tam była też opcja na wytrawnie, jakaś kanapka, sałatka. Ja wiem, że to są inne sanepidowskie wymagania i już lokalowi trudniej zapewnić taką ofertę, ale to też jest pewnego rodzaju niż nisza i jak rozmawiam z rodzicami, to często zwracają uwagę, że no zawsze gdzieś w plecaku musi być przygotowanie na dłuższy pobyt, bo niestety się nie dostanie tego w lokalu.
1: Ja przypomnę, rozmawiamy z Izabelą Skorą, zawodowo psycholożką, a prywatnie mamą przede wszystkim, ale też autorką instagramowego konta Gdzie ze Szkrabem. No właśnie, no to gdzie ze Szkrabem możemy jeszcze pójść? Jeżeli nie do takiej bawialni urządzonej, gdzie wszystko powinniśmy mieć pod nosem, no to gdzie jeszcze? No pewnie świeże powietrze.
0: W ogóle Bydgoszcz ma fantastyczną ofertę, jeżeli chodzi o plecy na świeżym powietrzu, też z racji tego, że właśnie wiele z nich jest zlokalizowanych w parkach, nad wodą, w przestrzeni zielonej, gdzie trochę też tego cienia można złapać. Taka moja topka to są no, wszystkie właściwie place nad kanałem bydgoskim. Jest ich aż 4. Oprócz takiego najbardziej znanego Pszczelego Placu, gdzie większość dzieciaczków się z całej Bydgoszczy zjeżdża, aczkolwiek tam jest dojazd dosyć skomplikowany i niekoniecznie można pod sam plac podjechać, więc to już raczej dla albo dzieci samodzielnie przemieszczających się, albo dla rodziców z dużym samozaparciem. Ale są też 3 inne place, jeden z Tyrolką, jeden taki mniejszy dla maluchów, jeden zlokalizowany już bardziej w stronę Miedzynia i one wszystkie właśnie nad kanałem mają przepiękną lokalizację. Można się tam wyciszyć, pozłać ptaszków, a przy okazji właśnie się wybawić. W okolicy dworca Bydgoszczy Leśna jest też bardzo przyjemny leśny plac zabaw. I cóż jeszcze? No Fordon w ogóle ma też szeroką ofertę, aczkolwiek my tam nie bywamy aż tak często, więc
1: no, ale sporo tego
0: nie podam.
1: Mamy z czego być dumni.
0: Myślę, że tak. Myślę, że Bydgoszcz pod tym względem właśnie placyków stoi dobrze. Jest też na szczęście bydgoski budżet obywatelski, który dużo rewitalizacji prowadzi albo buduje od zera niektóre konstrukcje.
1: Ale warto też przed wpuszczeniem dziecka na urządzenia samemu spojrzeć, jak one wyglądają?
0: Oj, na pewno. Są takie miejsca, przy których warto zweryfikować też. Są placyki, które są zarządzane na przykład przez jakieś wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i też widać, że dawno nie miały remontu, więc jak tam jakaś drewniana konstrukcja z drzazgami się pojawia albo zjeżdżalnia metalowa z zadziorami, to warto najpierw tak jednak okiem rzucić.
1: Tak rozmawiamy, a może zapytam jeszcze o szeroką ofertę instytucji, które działają w Bydgoszczy, no bo one też mają sporo do zaoferowania, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym pociechom.
0: No to pierwsze takie miejsce, które przychodzi mi do głowy, to zdecydowanie Młyny Rotera. I o młynach sporo u mnie na profilu zobaczycie, bo i są wystawy stałe, i są takie wystawy czasowe, tematyczne i też masa dodatkowych wydarzeń, z których można często też darmowo skorzystać. Filharmonia. Filharmonia też jest na pewno takim miejscem, do którego można przyjść z dzieckiem niezależnie od wieku, bo nawet mamy brzuszkowe jeszcze przychodzą na te koncerty od brzuszka do łóżka maluszka. I tutaj już dziecko od 17 tygodnia słyszy, więc na pewno warto już od tego momentu po prostu wychodzić. Dla własnego komfortu, ale też dla tego rozwoju muzycznego dziecka, nie czekać na moment, kiedy ono już będzie takie dojrzałe i samodzielne i spokojne i wysiedzi w tej filharmonii, tylko właśnie w tych wydarzeniach dziecięcych może od początku uczestniczyć. Później właśnie dla tych maluchów takich świeżo wyklutych też te koncerty nadal są aktualne, a dla takich przedszkolaków jest Akademia Wiolinisia, gdzie już bardziej to przypomina formułę koncertową, ale jednak nadal jest z taką tolerancją do różnych zachowań typowych dla wieku dziecięcego. Z takich miejsc przyjaznych dzieciom właśnie bardziej użyteczności publicznej mogę wskazać jeszcze Teatr Kameralny. Tam byliśmy na fantastycznym właśnie wydarzeniu dla najnajów, takiej sztuce bez słów, ale z wieloma emocjami, kolorami, gdzie potem dzieci mogły wejść na scenę i podoświadczać scenografii na własnych rączkach i ogólnie tak wielozmysłowo. I taką przestrzenią trochę łączącą z jednej strony kulturę, z drugiej strony plener są też ogrody Ostromecko, bo wiem, że wszyscy w takich poradnikach bydgoskich dziecięcych polecają przede wszystkim Myślęcinek razem z zoo, skateparkiem, miasteczkiem rowerowym i to oczywiście też jest fantastyczne miejsce, natomiast szalenie uczęszczane. A to Ostromecko też ma piękny kompleks właśnie taki parkowy, pałacowy. Ma też na swoim terenie muzea, restauracje, ale przede wszystkim jest właśnie taką fantastyczną przestrzenią do wybiegania, gdzie też odbywają się różne koncerty i pod daszkiem i plenerowo, więc też myślę, że warto o tym wspomnieć.
1: No ja sam uwielbiam też Ostromecko i sam uwielbiam tamtędy chodzić. Jakieś jeszcze miejsce przychodzi ci do głowy?
0: No jest wreszcie też masa kawiarni i restauracji, gdzie zaczyna się to w dobrą stronę zmieniać, że są jakieś kąciki zabaw, osobne pokoiki, ale z takimi stolikami w pobliżu, żeby można było mieć szkraba na oku. I to jest przede wszystkim dla nas rodziców cenna rzecz, żeby mieć możliwość nadal uczestniczyć w życiu społecznym, a nie być zamkniętym w czterech ścianach, no bo właśnie z tej potrzeby u mnie się prowadzenie profilu wzięło, żeby nie wyizolować się, jak wcześniej prowadziłam to życie dosyć bujnie.
1: No to w takim razie, jeżeli szukacie inspiracji, jeżeli szukacie jakichś pomysłów albo po prostu takiej mobilizacji do kreatywności, no to wchodzimy na Gdzie ze Szkrabem i tam Izabela podpowiada.
0: Zapraszam.
1: Dziękuję serdecznie za wizytę i co, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, tym razem okoliczności nietypowe, ponieważ spotykamy się z naszym gościem na dworcu. Na pewno będzie to słychać w tle, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w odbiorze, ale spotykamy się z Michałem Piątkowskim. Porozmawiamy trochę o Bydgoszczy, ale przede wszystkim o kolei i o kolejowym aspekcie naszego miasta. Może poproszę ciebie o przedstawienie się, bo wiem, że w tylu różnych rzeczach maczasz ręce i w tylu miejscach można cię spotkać, że trudno mi to będzie wymienić. To poproszę, zrób to sam.
3: Cześć wszystkim, nazywam się Michał Piątkowski. Można powiedzieć od urodzenia związany z koleją, z tego względu, że pochodzę z rodziny kolejowej. Moja mama była dyżurną ruchu, tata był maszynistą, potem ustawiaczem i ja obrałem ścieżkę kolei. Troszeczkę poszedłem bardziej w ślady mamy z tego względu, że byłem dyżurnym ruchu, a tak formalnie od 12 lat na kolei, początkowo jako dróżnik przyjazdowy, dyżurny ruchu, instruktor i tak jakoś tutaj moja kariera na kolei kula od 12 lat.
1: Będziemy mówić o Bydgoszczy, ale ja też będę takie typowo laickie pytania zadawać, no bo nie znam się, chociaż dużo jeżdżę koleją, muszę przyznać, ale czym zajmuje się dyżurny kolejowy?
3: Jak ktoś mnie pyta, Michał, czym ty się zajmujesz, ja powiem tak, jestem dyżurnym ruchu, ale co to znaczy? Ja bardziej porównuję to do kontrolera lotów, tylko że tego przyziemnego, z tego względu, że kontroler lotów dba o to, aby dwa samoloty w powietrzu się nie zderzyły, a jako dyżurny ruchu kolejowego dbam o to, aby dwa pociągi na jednym torze się nie spotkały. Tak więc w zasadzie można powiedzieć kontrolę lotów, tylko tych przyziemnych.
1: A więc jeżeli wsiadamy na dworcu na przykład Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, to jest szansa, że jesteśmy akurat pod twoimi skrzydłami.
3: Znaczy akurat jeśli chodzi o Bydgoszcz, nie, pomimo że byłem zatrudniony w zakładzie linii kolejowej w Bydgoszczy, to ja regulowałem ruch, ja tak można powiedzieć ładnie, regulowałem ruch pociągów na stacji Gniewkowo, to jest powiat Inowrocławski, pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem oraz w Jabłonowie Pomorskim, to jest jakbyśmy sobie jechali z Torunia na Olsztyn.
1: No to wiemy, że gdzieś tam działasz, gdzieś tam czuwasz nad bezpieczeństwem naszych podróży, a dlaczego jesteś obecnie w Bydgoszczy? Bo twoja historia też jest dosyć skomplikowana.
3: Powiem tak, z Bydgoszczą można, ja cię tak śmieję, że pomimo, że urodzony, wychowany w Toruniu, to zawodowo tylko Bydgoszcz, z tego względu, że miejsce zatrudnienia, zakład linii kolejowej Bydgoszcza, ale oczywiście oprócz tego jestem od 7 lat nauczycielem przedmiotów kolejowych, początkowo właśnie w technikum kolejowym w Bydgoszczy oraz aktualnie w zespole szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy, także wszystko co kolejowe związane z Bydgoszczą. I teraz można powiedzieć, że Toruń zostawiłem, ponieważ mieszkam w Bydgoszczy, powodem mojej przeprowadzki zawodowo, ponieważ tutaj dojeżdżam do Poznania, obecnie w kolejach wielkopolskich, pracuję jako instruktor, a także prywatnie narzeczona jest Bydgoszczy. Tutaj serce, można powiedzieć, pociągnęło mnie do tego miasta.
1: Pociągnęło, dobre słowo. Dlaczego, albo inaczej zapytam, czy Bydgoszcz dobrze szkoli kolejarzy? Skoro mówisz o tym aspekcie edukacyjnym, czy tutaj prawdziwe gwiazdy kolejnictwa się rodzą?
3: Można powiedzieć, że tak, z tego względu, że Bydgoszcz jest aktualnie chyba jedynym miastem w Polsce, które posiada dwie szkoły, które kształcą w zawodach kolejowych. Właśnie jest to technikum kolejowe w Bydgoszczy oraz zespół szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy. Nie znam takiego drugiego miasta, które by miało dwa takie, można powiedzieć, mocne ośrodki szkolenia, jeśli chodzi o kadry, przyszłe kadry kolejowe, już na etapie właśnie szkolnictwa tego technicznego.
1: A trudno jest zacząć pracę na kolei? No, z tego, co zauważyłem, to tam z przypadku raczej się człowiek nie dostaje. Tam są naprawdę kolejowe świry.
3: Przede wszystkim koleją trzeba się interesować. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz ktoś przyszedł na kolej bez zainteresowania, aczkolwiek mam takie kilka fajnych takich przypadków, że ktoś przyszedł na kolej, nie czuł jeszcze tego, ale pół roku, rok dał sobie takiego, można powiedzieć, balansu, aby tą kolej poczuł. Ale owszem, można powiedzieć tak w 80% przypadków to jest tak, że albo ktoś jest z rodziny kolejowej, albo ktoś ma znajomego kolejarza, więc można powiedzieć, że faktycznie na kolej nie przychodzi się z przyjemnością. przypadku?
1: Uprzedzałem, że będę zadawać pytania typowe dla żółtodzioba, no to też jedno kolejne takie. Gdzie kolejarze śpią? Czy często nie śpią w domu, tylko gdzieś po różnych, właśnie nawet nie wiem gdzie, hotelach kolejarskich?
3: Spokojnie, bezdomni nie jesteśmy. To wszystko zależy od zawodu wykonywanego, z tego względu, że w przypadku na przykład mojego dyżurnego ruchu zmiany są zazwyczaj 7:19, 19:07, więc ta godzina 7 to jest taki spokojny czas, aby móc dojechać z domu do pracy. Zresztą tutaj nikt nie jeździ po 300-400 km do pracy. Troszeczkę jest gorzej w drużynach konduktorskich i drużynach trakcyjnych. Mowa tu oczywiście o maszynistach oraz konduktorach, z tego względu, że no pierwsze pociągi wyruszają tak w godzinach 2-3, no to często jest tak, że ci pracownicy przyjeżdżają dzień wcześniej, wieczorem, ale oczywiście tutaj są sekcje, gdzie mogą przenocować i wstać o tej godzinie 2-3, aby móc tych pierwszych pasażerów dowieźć do pracy, do szkoły.
1: Wróćmy do Bydgoszczy w takim razie. Czy można powiedzieć, że Bydgoszcz to jest takie miasto, które na kolei i dzięki kolei wyrosło, że dziś nie mielibyśmy tej wielkiej, pięknej Bydgoszczy, gdyby nie właśnie kolej?
3: Bydgoszcz jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie kolei, z tego względu, że z Bydgoszczy dojedziemy praktycznie wszędzie. Bydgoszcz ma bardzo dobre połączenie z Warszawą, bardzo dobre połączenie z Gdańskiem, z Wrocławiem. Również tutaj jeżdżą pociągi do Berlina, więc tutaj mamy pociągi międzynarodowe. Aktualnie nawet tutaj jest bardzo mocna inwestycja prowadzona w Maksymilianowie. To jest właśnie taka bardzo ważna stacja kolejowa nieopodal Bydgoszczy, dosłownie może z 5-10 km, więc tutaj Bydgoszcz naprawdę bardzo mocno stoi, jeśli chodzi o kolej, i mogę zapewnić, że tutaj będzie się to nadal rozwijać.
1: A dlaczego ta inwestycja w Maksymilianowie jest tak istotna, tak ważna i tak cenna?
3: Aktualnie z Maksymilianowa możemy pojechać w kierunku Gdańska linią 131. Problem jest taki, że jest to linia bardzo mocno zatłoczona, z tego względu, że linia 131 jest tak zwaną magistralą węglową. Jak sama nazwa wskazuje, głównie transportuje się węgiel, chociaż teraz jest to tak naprawdę ruch mieszany. Ruch mieszany właśnie powoduje to, że mamy tutaj jednocześnie pociągi towarowe oraz pociągi pasażerskie, a właśnie problem jest w tym, że no niekiedy pociągi towarowe muszą oczekiwać na pociągi pasażerskie, ponieważ one mają wyższy priorytet, a właśnie z Maksymilianowa odbiega również linia 201 i tam ma być poprowadzony ruch towarowy. No dzięki temu będziemy mieć osobny dojazd do Gdańska. Linią 131 linia pasażerska, przewozy pasażerskie, linia 201 przewozy towarowe.
1: No to trzymamy kciuki, ale Bydgoszcz to też ważny ośrodek kolejowy w Polsce, również ze względu na zakłady PESA, które tutaj działają i które już nie tylko są istotne dla Polski, ale dla całej chyba Europy.
3: No oczywiście, można powiedzieć właśnie, mogliśmy zacząć od najważniejszego, czyli właśnie od zakładów PESY, którą właśnie tutaj widzę przez okno. Nie ma co ukrywać, PESA Bydgoszcz produkuje bardzo dużo tutaj pojazdów, montuje, można powiedzieć, bardzo dużo pojazdów kolejowych, gdzie nawet tutaj te pojazdy są wysyłane poza kraj.
1: Jakie są twoje ambicje kolejowe? Czy już osiągnąłeś to, co sobie zakładałeś, czy jeszcze pniesz się w górę?
3: Można powiedzieć, że człowiek realizuje zawsze na 99%, z tego względu, że zawsze ten procent jest do wykorzystania spokojnie. Jeszcze mam do emerytury, jest ponad 30 lat, więc cele sobie takie obrałem, aby tutaj szkolić tą przyszłą kadrę kolejową, ale też, by też nasza kolej się rozwijała. No cały czas czekamy na kolej dużej prędkości. No kto by nie chciał pojechać na przykład do Warszawy z Bydgoszczy w godzinę zamiast aktualnie 3 godzin.
1: Tutaj też plany cały czas się zmieniają, cały czas to trzeba obserwować, ale przed nami dobre lata dla kolei tutaj w Bydgoszczy, można tak powiedzieć?
3: Można powiedzieć, że świetne, z tego względu, że już zakładamy projekt, chociażby te 200 km na godzinę. To jest już taka prędkość, można powiedzieć, konkurencyjna dla autostrady czy S5, która właśnie przejeżdża przez Bydgoszcz. Więc nie zapeszajmy, powiem wprost, że bardzo dobre lata, ale czekamy, aby one były świetne.
1: No, zapytam się ciebie jeszcze jako osobę, która zwiedziła, podejrzewam, Polskę wzdłuż i wszerz szlakami kolejowymi, o twoje ulubione dworce. Oczywiście na pierwszym miejscu zakładamy, że jest to dworzec Bydgoszcz Główna i nie masz tutaj słowa. Ja tak zdecydowałem jako gospodarz tej audycji. Popularne żelazko, niektórzy tak mówią. A jakie dworce jeszcze byś wyróżnił tutaj?
3: Powiem tak, jeśli jeśli chodzi o dworce, to bardzo mi się podoba dworzec we Wrocławiu. Jest taki bardzo fajny, klimatyczny, duży, nie ma co ukrywać, ale może bardziej od dworcu wolę stację kolejową. I taką moją ulubioną stacją kolejową jest stacja Wierzchucin. Jest to stacja położona bodajże około 50 km od Bydgoszczy. Powiem tak, zakochałem się w tej stacji. Jest to stacja położona w lesie. Nie będę więcej zapeszał. Sprawdźcie sobie, stacja Wierzchucin, bardzo fajna stacja, naprawdę polecam. Ja, jak mam wolną chwilę, bardzo lubię na tą stację zajeżdżać.
1: Okej, pojadę, wybiorę się. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się na dworcach, to znaczy na co my, pasażerowie, powinniśmy uważać, o czym powinniśmy pamiętać?
3: Przede wszystkim należy sprawdzić, z jakiego peronu nasz pociąg odjeżdża, z tego względu, że są dworce małe, są dworce duże. Akurat stacja Bydgoszcz Główna jest dość dużą stacją i ma dość duży dworzec. Nawet mógłbym powiedzieć, że ma dwa dworce. Ten nowocześniejszy i ten nieco starszy, odremontowany, na którym aktualnie jesteśmy. Oczywiście sprawdzić, gdzie są sklepy, ponieważ jak wiadomo, tutaj wybieramy się w dłuższą podróż, to warto zaopatrzyć się tutaj w jakiś prowiant, jakąś wodę, ale oczywiście, jeżeli korzystamy tutaj, spożywamy posiłek czy napój na dworcu, to oczywiście są kosze, nie śmiecić, ponieważ no niestety z tym to jest różnie.
1: Kiedyś jechałem do Gdańska właśnie z dworca Bydgoszcz Główna i w trakcie kontroli biletów nagle słyszę, jak do pasażera jest mówione: proszę pana, ale ten pociąg nie jedzie do Krakowa. Złapałem się tylko za głowę. No zdarzają się wpadki i trzeba chyba też słuchać tych komunikatów, które tutaj padają, bo czasami się zdarza, że ten pociąg przyjedzie na inny peron niż oczekujemy.
3: Oczywiście, przede wszystkim rozkład jazdy jest rozkładem jazdy, ale należy też słuchać komunikatów głosowych z tego względu, że no najgorsze co na kolei jest, to są właśnie opóźnienia. Nikt nie lubi opóźnień, a niestety to jest tak, że jedno opóźnienie generuje inne opóźnienia. To jest taki łańcuch z tego względu, że właśnie na takie stacje jak Bydgoszcz Główna pociągi się krzyżują, pociągi oczekują na inne pociągi, więc w tej sytuacji należy na spokojnie posprawdzać. Nie tylko są komunikaty głosowe, ale również mamy tablice informacyjne, więc będąc na dworcu, pamiętajmy również, aby nigdy nie przyjeżdżać na dworzec na ostatnią chwilę. Dać sobie te 10-15 minut, aby posprawdzać, czy przede wszystkim nasz pociąg odjeżdża planowo, z jakiego peronu odjeżdża i czy nie ma jakichś komplikacji.
1: Od siebie dodam, żeby dbać jeszcze o czystość, bo czasami to, co można spotkać na dworcach, no, potrafi zszokować. Pamiętajmy, że to jest nasza wspólna przestrzeń i warto o nią dbać, tak jak o naszą prywatną. Na koniec jeszcze pytanie o to, z jakimi reakcjami pasażerów się spotykasz. Czy są to raczej mili ludzie, raczej miłe reakcje, czy bywa to różnie? Bo ja muszę przyznać, że od kilku lat podróżując z Bydgoszczy do Bydgoszczy w pociągach spotykam się z naprawdę uprzejmą obsługą. Czasami no, potrafi maszynista poprawić humor wręcz swoim zachowaniem, uśmiechem i tym, jak sprawnie wszystko się w pociągu odbywa.
3: Oczywiście, drużyny konduktorskie są bardzo dobrze wyszkolone, jeśli chodzi o kontakt z klientem, ponieważ jakby nie patrząc, codziennie mają kontakt z tysiącami klientów, więc jak najbardziej. Czasami dobre słowo, uśmiech wystarczy, aby zrobić i pasażerowi, i temu pracownikowi dobry dzień, więc myślę, że pod tym względem jest bardzo dobrze. Czasami zdarzają się sytuacje, wiadomo, niemiłe, ale wszystko zależy od sytuacji. Na przykład opóźnienia. No nikt nie lubi opóźnień, więc opóźnienia powodują to, że no już człowiek troszeczkę robi się mało humorystyczny.
1: No ale wy też pewnie nie lubicie.
3: No kto lubi?
1: Dobrze, no to co? Liczysz sobie kilometry przejechane pociągiem?
3: Szczerze, nigdy. Ja jakoś wolę trwać chwilą. Nie mam żadnych statystyk.
1: No ale podejrzewam, że są to już setki tysięcy, jeśli nie miliony kilometrów, także kolejnych cyferek w jak najlepszej atmosferze tobie życzę.
3: A dziękuję bardzo. Kiedyś faktycznie więcej pociągami jeździłem, później troszeczkę było mniej, więcej samochodem z tego względu, że pracowałem w miejscu, gdzie trudno dojechać pociągiem, ale w zasadzie może powiedzieć, że robię no ponad 300 kilometrów pociągiem dziennie.
1: No to oby tak dalej. Michał Piątkowski był moim i państwa gościem i co, do zobaczenia pewnie gdzieś w pociągu albo na dworcu Bydgoszcz Główna.
3: Najprędzej w pociągu. Do Poznania. Dziękuję serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Tym razem znowu wyszedłem ze studia, żeby zobaczyć miejsce bardzo ważne dla Bydgoszczy i żeby pomówić o miejscu, a raczej o terenie bardzo ważnym dla Bydgoszczy. Trochę się po nim prześlizgniemy, od razu zapowiem, ale też zaprosimy. A gdzie zaprosimy? Do Muzeum Kanału Bydgoskiego, czyli miejsca, w którym możemy odkrywać historię odległą, ale też współczesną. Po tym miejscu i po tej historii właśnie oprowadzi mnie Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja przypomnę, nazywam się Gustaw Nowak, no i zaszedłem tutaj kierowany ciekawością, no bo wiele o kanale bydgoskim słyszałem, wiele widziałem, ale na takim oprowadzaniu byłem, przyznam się, po raz pierwszy i jest tutaj cała masa faktów, które potrafią zaskoczyć. Od samego tego, jak ten kanał bydgoski powstawał, no bo okazuje się, że on niejako miał swój szlak naturalny, tak?
3: To się zgadza. Otóż kanał bydgoski leży w Pradoinie. Żeby tutaj może uzmysłowić, czym jest Pradoina, no bo Doina wiadomo, ale Pradoina to już jest bardziej termin geograficzny i odnosi się do Doiny, która najczęściej była korytem dawnej rzeki. W tym przypadku Pradoina toruńsko-aberswaldzka, którą kanał jest pokierowany, to jest tak naprawdę dawne koryto Prawisły, która uchodziła tam, gdzie obecnie chodzi Odra, ale można by rzec, że tak kolokwialnie rzecz ujmując, w pewnym momencie Prawisła strzeliła focha i skręciła do miejsca, w którym obecnie Wisła do dzisiaj płynie i dlatego powstała faktycznie w pewnym momencie Pradoina, gdzie przez około 26 km, czyli jak długi jest faktycznie kanał bydgoski był na początku, były tereny bagniste, na których jednak nie było żadnej rzeki, ale tak, przez cały czas tak naprawdę jak idzie Pradoina, mamy najróżniejsze rzeki, mamy Brdę Bydgoską, mamy Noteć ta wpada potem do Warty i Warta też płynie tą Pradoiną, aż wreszcie, jak wiemy, Warta wpada do Odry i już faktycznie w XVII-XVIII wieku dostrzegano to, że jest tutaj nagle taka przerwa w Pradoinie i nie jest tutaj duża różnica chociażby w wysokości i ze względu przede wszystkim handlowych, bo warto pamiętać, XVIII wiek, no wtedy jeszcze nie było kolei i bardzo często wszelkie towary, drewno, węgiel, pszenice, no przecież pamiętamy potęgę Rzeczpospolitej Boga Narodów, została zbudowana między innymi na handlu zbożem, który spławiano do Gdańska, czyli drogą wodną. I tak samo faktycznie tutaj pomyślano, że kanał bydgoski przede wszystkim, można powiedzieć, będzie taką wodną drogą, wodną autostradą przede wszystkim dla statków handlowych, za pomocą których można było wszelkie towary z Polski między innymi transportować na zachód, oszczędzając czas i oszczędzając pieniądze.
1: No właśnie, bo gdyby nie to, to trzeba by pewnie aż do Bałtyku i z powrotem.
3: Oczywiście, ale jeszcze trzeba pamiętać, że statki rzeczne, a statki morskie to są kompletnie inne tematy i taki na przykład kupiec, jeżeli chciał potem z Gdańska na przykład coś dalej transportować, no to musiał jednak tą jednostkę, na której ten był jego towar, musiał zmienić, a wiadomo, to są koszta, no bo musiał kolejnego szypra wynająć.
1: No, tak powiedziałeś o tym, że Wisła strzeliła focha i zmieniła jakby swój bieg, no to przypomniała mi się ta piosenka, że płynie Wisła, płynie, napotkała Kraków, się śpiewa i dalej nie płynie, a tu napotkała Bydgoszcz i chyba postanowiła zostać, no ale prawa natury są takie, że płynąć gdzieś musiała, dotarła w końcu do Bałtyku, ale chyba tutaj rzeczywiście trochę jej się namieszało, gdy zobaczyła Bydgoszcz. Też mi się trochę miesza, kiedy słyszę o tym, że w XVIII wieku takie rzeczy, takie cuda robiono, ale też z drugiej strony wiemy, że krzyżacy też potrafili sztuczne ciągi rzek tworzyć, też potrafili trochę sterować tym, co na która stworzyła, także no, wielki szacun, wielki respekt za to, co udawało się niegdyś robić bez tej całej wielkiej technologii. Ale muszę zapytać, dlaczego w ogóle postanowiono stworzyć kanał bydgoski? No bo okej, zauważyliśmy pewne naturalne ukształtowanie terenu, a więc można coś takiego zrobić, ale teraz pytanie, po co? Okej, możemy przeprawiać te towary szybciej, możemy przeprawiać te towary jakby na skróty, ale czy możemy też na tym zarobić?
3: Oczywiście, ponieważ
4: Po pierwsze, jak mamy handel i ten handel napędza między innymi bogactwo mieszkańców, jeżeli czymś handlujemy, to oczywiście robimy to w celach zysku. I ci mieszkańcy, między innymi którym rosną, powiedzmy kolokwialnie, kieszenie, no to gdzieś z tych kieszeni muszą prowadzić podatek. A ten podatek do kogo idzie? Do władcy. I to właśnie władca Prus, Fryderyk II, zwany Wielkim, tak pomyślał, że kanał jest inwestycją, że z czasem inwestycja to się zwróci nie tylko jemu jako władcy, państwu pruskiemu, ale także zwróci się obywatelom. I faktycznie tak było, chociaż początkowo historia była dość kapryśna, ponieważ kanał bydgoski początkowo był zbudowany tak naprawdę na prędce. Drewno między innymi nie było odpowiednio wysezonowane, dlatego pierwsze lata kanału, jego funkcjonowania, to są ciągłe usterki i ciągłe jakieś naprawy. Dopiero na początku XIX wieku między innymi śluzy przodowano z drewnianych na ceglane i wtedy faktycznie ruch na tym kanale mógł na dobre się rozkręcić. A dlaczego? Rynek zbytu. Oczywiście handel też na tej zasadzie tutaj polega, że z miejsca, w którym jest dużo jakiegoś towaru, no to ten towar tutaj faktycznie się gdzieś eksportuje. I kanał bydgoski umożliwił ten ruch w obie strony, między innymi z Polski, która przecież była nazywana spichlerzem Europy, można było te zboża tutaj transportować dalej, na przykład do głębi Niemiec, potem jeszcze między innymi za pomocą kanału Finowskiego, taki towar na przykład z Bydgoszczy, za pomocą kanału bydgoskiego można było sprawiać aż do Hamburga, a nawet nie dalej, to raz. Dwa, o czym to jest już taki mniejszy powód, ale kwestia prestiżowa. Władca w XVIII wieku musiał pokazać, że potrafi tutaj zadbać o swoje państwo, zadbać o swoich obywateli i że potrafi podjąć się drogich i głośnych inwestycji. Taką też inwestycją był kanał bydgoski, ponieważ faktycznie zbudowanie 26 km kanału to nie jest byle co.
1: Mówimy o ówczesnym władcy Prus, czy o ówczesnym władcy Bydgoszczy? Jak to wyglądało? Czyja to była decyzja?
4: To była decyzja budowy, ponieważ plany już pojawiały się na dworze ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Między innymi takie plany wysuwał nadworny architekt Franciszek Czaki. Jednak pierwszy rozbiór Polski pokrzyżował te plany, a Fryderyk II już przed rozbiorami dostrzegł tą możliwość i zlecił budowę faktycznie tutaj kanału bydgoskiego, co udało się w półtorej roku, co było bardzo szybkim osiągnięciem.
1: Półtorej roku, ponad 20 kilometrów.
4: 26 kilometrów przy technologii ze XVIII wieku, czyli tak naprawdę posługiwania się między innymi łopatami. Niestety musimy pamiętać przy tym, że ten pośpiech 1/4 robotników, a szacuje się, że około do 10 tysięcy robotników z głębi Niemiec pracowało przy wykopaniu kanału bydgoskiego i jego budowie. Niestety 1/4 nie dożyła końca budowy kanału, między innymi w wyniku epidemii czerwonki.
1: Niesamowita historia, którą możemy zobaczyć w Bydgoszczy. Często nie zdajemy sobie pewnie sprawy, jakie losy wiążą się z obecnością kanału bydgoskiego i co doprowadziło do tego, że możemy go oglądać. Rodzi mi się jeszcze jedno pytanie. Skoro mamy kanał, aha, jeszcze powiem, że skoro jest kanał i skoro są cumujące tutaj łodzie, no to też miasto żyło. Podejrzewam, że ta ferajna marynarzy była wesoła.
4: Przede wszystkim szyprów i fisaków, jeżeli mowa o handlu rzecznym. Już gildie generalnie szyperskie już powstawały w XVI-XV wieku Bydgoszczy, więc ta historia rzeczna Bydgoszczy to nie jest tylko i wyłącznie kanał bydgoski. Ale owszem, Bydgoszcz w 1772, kiedy budowano kanał, rozpoczęto jako budowę, liczyła zaledwie 800 mieszkańców, co było spowodowane bardzo licznymi wojnami i konfliktami zbrojnymi, które przez Bydgoszcz się przetoczyły. A Bydgoszcz po 100 około 40 lat, kiedy wybuchła I wojna światowa, liczyła około 60 tysięcy mieszkańców, żeby dzisiaj po 110 latach od I wojny światowej mieć już około 320-330 tysięcy mieszkańców. Więc tak, budowa kanału bydgoskiego ogromnie przyczyniła się do rozwoju Bydgoszczy, no bo na przykład na prześluzowanie czasem trzeba było czekać aż miesiąc. A gdzie się czekało przez ten miesiąc? Bydgoszczy.
1: A czy po kanale bydgoskim, to jest to pytanie, które mi się przed chwilą zrodziło, pływały też jednostki, które tu w Bydgoszczy powstawały?
4: Oczywiście. Tutaj mamy do czynienia między innymi w międzywojniu z Lloydem Bydgoskim, do którego należała cała właściwie flotylla, między innymi holowników. Tutaj między innymi w Muzeum Kanału Bydgoskiego opowiadamy o historii Konrada i Wisły. Wisła, co ciekawe, dostąpiła zaszczytu przewiezienia nawet ówczesnego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego.
1: No to ciekawe, że Wisła po brdzie czy po kanale bydgoskim.
4: Tak, to jest zdecydowanie ciekawa rzecz. A co ciekawe także, te holowniki, o których opowiadałem, miały nie tylko funkcje holownicze, ale także, no, powiedzmy tak kolokwialnie, w dni wolne od pracy, w weekendy, pełniły także funkcje statków wycieczkowych. I bydgoszczanie w dwudziestolecie międzywojennym, chociaż warto pamiętać, że już w drugiej połowie XIX wieku powstawały spółki, które między innymi budowały stocznie w Bydgoszczy. I między innymi sam Konrad był w Bydgoszczy tutaj zbudowany, w stoczni Lloyda. Obecnie fabryka Lloyda, w której można między innymi wybrać się na koncert muzyczny.
1: Rozmawiamy tak o historii, a zapytam może o dzisiaj, o dzisiejszy kanał bydgoski. Po pierwsze, czym on się różni od tego, co powstało niegdyś? No bo to jest chyba zupełnie inna konstrukcja, przynajmniej w niektórych miejscach. A po drugie, jak kanał bydgoski wpływa na dzisiejszą Bydgoszczę? Czy wiemy, że miasto bardzo reklamuje się i bardzo stawia na właśnie rzeki, na kanały, na wodę, na rekreację nad wodą i chyba kanał bydgoski przyciąga turystów, ale też miasto pokazuje, że dba o naturę, dba o to, co było, to, co jest i o to, żeby to wszystko żyło ze sobą w harmonii.
4: Tak, nie bez powodu co roku organizuje się w Bydgoszczy taki event pod tytułem Sterna Bydgoszcz. To jasno wskazuje o tym, że gdzieś faktycznie ta turystyka obracająca się wokół Brdy, wokół kanału bydgoskiego, dalej Bydgoszcz faktycznie gdzieś z tego korzysta i sięga po to, między innymi Wyspa Muńska, właściwie wyjątkowa w skali Polski w ogóle wyspa w środku, tak naprawdę w ścisłym centrum miasta, wyspa z ogromnymi walorami turystycznymi i miasto zdecydowanie w to inwestuje, między innymi wyremontowane młyn Rotera. Nasze muzeum zresztą też nie jest starym muzeum, bo obecny budynek, w którym się znajdujemy i w którym nasze muzeum jest umiejscowione, to jest wyremontowany budynek przed 6 laty bodaj. Dlatego tak, tutaj zdecydowanie Bydgoszcz tutaj inwestuje, ale także, żeby turystyka znalazła tutaj swój odzew, no to także muszą tutaj mieszkańcy. I widzimy też, że na kanale bydgoskim z roku na rok coraz więcej do tego parku, do tych plantów przybywa, coraz więcej rowerzystów, coraz więcej nawet turystów tutaj przybywa z najróżniejszych zakątków Polski, gdy często oprowadzamy turystów i pytamy, skąd oni przyjechali, dostajemy odpowiedzi, że z najróżniejszych miast Polski, czy to Warszawa, czy to Łódź, czy to nawet Wrocław. Ale a propos kanału bydgoskiego, warto zwrócić uwagę, niestety utraciliśmy część starego kanału bydgoskiego, kiedy to w PRL-u wskutek między innymi rozwoju motoryzacji i zwyczajnie zaniedbania kanału wyburzono ważny odcinek starego kanału bydgoskiego, na którym między innymi obecnie znajduje się ulica Marszałka Fosza czy Rondo Grunwaldzkie.
1: Słyszałem, że niektórzy już apelują, by to jednak odbudować.
4: Oj, są oczywiście takie koncepty, jednakowoż taka inwestycja jest to zdecydowanie plan dalekosiężny, który wymaga wielu tutaj zgód, więc nie wiadomo, jak to będzie i ciężko tutaj wyrykować. To jest raczej coś, o czym póki co można rozmawiać, ale zobaczymy, jak to będzie.
1: Ale taka ciekawostka. Fantazjować też można, kto wie, może kiedyś się przydarzy. Kanał bydgoski dziś wygląda zupełnie inaczej niż niegdyś?
4: Zdecydowanie. Przede wszystkim różni się tym, kogo widzimy nad kanałem bydgoskim. Kiedyś obecne chodniki nad kanałem bydgoskim to nie były zwykłe chodniki dla turystów tutaj, ale przede wszystkim to były ścieżki holownicze i bardzo często na ścieżkach holowniczych mieliśmy fisaków, którzy musieli ciągnąć swoje tratwy między innymi, czy też innych tutaj pracowników faktycznie, którzy gdzieś tutaj pracowali. To po pierwsze, po drugie, nad kanałem bydgoskim przecież zawsze na jego akwenie były, czy to barki, czy holowniki, czy to tratwy. Dzisiaj niestety nad kanałem bydgoskim widzimy tylko kajaki. Chociaż już na początku XX wieku przecież zbudowano nowy kanał bydgoski, dlatego ruch na starym kanale bydgoskim, który znajduje się około 100-200 metrów od naszego muzeum, już on na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim raczej widzieliśmy ten ruch turystyczny i wypoczątkowy niż ten ruch handlowy, który przekierowano, jak wspomniałem, na nowy odcinek kanału bydgoskiego.
1: Tyle ciekawego, a przecież tylko dotknęliśmy ten temat, ledwie go liznęliśmy. Po więcej informacji na temat kanału bydgoskiego zapraszamy oczywiście do Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie pewnie sam zajrzę jeszcze nie raz. Ja chyba w tle słyszę kolejną grupę, która się zbliża, no bo przecież przychodzą tutaj licznie i przyjeżdżają z różnych stron Polski, co przed chwilą powiedział mi i Państwu Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. To co, do zobaczenia, czy to tu w muzeum, czy gdzieś nad kanałem.
4: Oczywiście, zapraszamy do naszego tutaj Muzeum Kanału Bydgoskiego. Do widzenia, miłego dnia życzę.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.